RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta, nauczał święty Jan Paweł II. O przyjęciu każdego poczętego dziecka w rodzinie mówił biskup Leszek Leszkiewicz w audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziecko to dar, nie lękajcie się, to papieskie zawołanie przypomniał biskup Leszek Leszkiewicz, bo jak podkreślał dzisiaj, zauważalny jest mentalny lęk przed nowym życiem.
3: Papież w wielu miejscach wzywał właśnie na otwarcie się na dar życia, pokazywał, jak ważne jest rodzicielstwo, jak ważne jest macierzyństwo. I w tej kulturze to jest taka wielka zachęta do małżonków, żeby właśnie nie bali się, żeby zaufali Bożej opatrzności, żeby otworzyli się na dar życia i zobaczyli, że każda trudność materialna jest wtórną do tego daru, jakim jest życie, że przyjęcie życia jest takim wielkim darem Pana Boga, jest otoczone Bożą łaską, że wszystkie inne trudności, one będą rozwiązywane.
2: Audycji w ramach cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II można posłuchać w każdy czwartek o 13.15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Programy archiwalne znajdują się na rdn.pl. Po zakończeniu renowacji łaskami słynący obraz Matki Bożej Tuchowskiej powróci do sanktuarium, informuje diecezjan biskup Tarnowski w specjalnym komunikacie. Biskup Andrzej Jerzy zaprasza kapłanów osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w uroczystości powitania odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, która będzie mieć miejsce w sobotę 20 czerwca o 17 w sanktuarium w Tuchowie. W poprzedzające dni obraz nawiedzi Seminarium Redemptorystów w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie oraz Katedrę Tarnowską. W komunikacie, który był czytany w kościołach w niedzielę, biskup Andrzej Jerzy przypomina, że w niedzielę 21 czerwca będziemy przeżywać diecezjalne święto rodziny, które stanowi co roku szczególną okazję do wzmożonej modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, a także sposobność do ukazywania ich niezastąpionej roli, wartości i piękna. Uroczystości diecezjalne rozpoczną się mszą świętą sprawowaną na ołtarzu papieskim w Starym Sączu o godzinie 11, która będzie transmitowana przez radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po zakończeniu mszy świętej diecezjalne Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu zaprasza na festyn rodzinne. 3,5 tysiąca kilometrów to odległość, jaką mają do pokonania pielgrzymi idący drogą Via Regia z Zabawy w stronę Santiago de Compostela. W Zabawie dokonano uroczystego odsłonięcia słupa i tablicy informacyjnej drogi świętego Jakuba. Dzięki temu sanktuarium obłogosławionej Karoliny staje się oficjalnym punktem popularnego europejskiego szlaku.
4: Ale to nie będzie tylko jeszcze jeden słup na drodze do Santiago, ale chcemy stworzyć nową drogę z Zabawy przez Brzesko do Santiago, wyznaczoną dla kamperów, abyśmy w ciągu jednego roku mogli ją zaliczyć. Prawie 4 tysiące kilometrów. Chcemy pojechać kilkoma kamperami po to, żeby wyznaczyć miejsca, które są ciekawe pod względem religijnym, kulturalnym i turystycznym, ale też przeżyć taką drogę pielgrzyma.
2: Mówił proboszcz i kustosz ksiądz Zbigniew Szostak. Przy sanktuarium pielgrzymi mogą zatrzymać się na modlitwę przy relikwiach błogosławionej Karoliny, odpocząć w zabawskiej stodole oraz skorzystać z przygotowanej infrastruktury turystycznej. Specjalnie na tę okazję przygotowana zostanie również okolicznościowa pieczątka pielgrzyma, którą będzie można odbić w paszporcie pielgrzymim jako pamiątkę przejścia przez Zabawę i sanktuarium błogosławionej Karoliny.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice, spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
2: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
2: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: uczucie tonięcia. Pamiętasz tę historię? Uczniowie płyną łodzią po wzburzonym Morzu Galilejskim, zastanawiając się, czy przeżyją. To była długa, straszna noc. Ale tuż przed świtem Jezus przychodzi po wodzie, a Piotr, nie mogę uwierzyć, że to robi, Piotr wychodzi z łodzi i idzie do Jezusa. Zadziwiające. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie taki zły wybór. Zastanów się. Co jest bezpieczniejsze? Siedzieć w tonącej łodzi, czy wyjść w środek burzy z Jezusem? A gdy tylko wychodzi z łodzi, Piotr zdaje sobie sprawę, co robi. Odrywa wzrok od Jezusa i skupia się na burzy. I plum, idzie na dno. Myślę, że wszyscy czasem tak robimy. Ale Jezus natychmiast go łapie i wyciąga na powierzchnię. I o to właśnie chodzi, nieprawdaż? Tak właśnie robi Jezus.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Błogosławionej Jolanty. Przyszła na świat prawdopodobnie jako ósme dziecko króla węgierskiego Beli IV i Marii, córki cesarza bizantyjskiego. Z najbliższej rodziny błogosławionej aż cztery osoby dostąpiły chwały ołtarzy. Obie jej siostry, święta Kinga i święta Małgorzata Węgierska, ciotka święta Elżbieta i stryjenka błogosławiona Salomea. Jolanta urodziła się około roku 1244, była więc młodsza od świętej Kingi od 10 lat. Jako kilkuletnia dziewczynka znalazła się na krakowskim dworze swej siostry, która wywarła niemały wpływ na jej postawę życiową. W roku 1256 zaręczył się z Jolantą książę Kaliski Bolesław. Ślub odbył się dwa lata później za specjalną dyspensą papieską. Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki: Jadwiga, Elżbieta i Anna. Jolanta okazała się prawdziwie opatrznościową małżonką i matką. Życie domowe wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się mężowi, że potomność nadała mu przydomek pobożnego. Jednak o jej udziale w zręcznej polityce męża wiadomości nie mamy. Nieco więcej wiadomo o uczestnictwie w pobożnych, a licznych fundacjach księcia. Po śmierci męża, a w tym samym roku 1279, także swego szwagra, męża świętej Kingi, księcia Bolesława Wstydliwego, zwolniona już od obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać się wyłącznie zbawieniu własnej duszy. Wkrótce znalazła się wśród klarysek, z którymi niewątpliwie już wcześniej utrzymywała żywe kontakty. Zrazu przebywała prawdopodobnie z Kingą w klasztorze starosądeckim, a gdy w roku 1284 ukończono budowę nowej siedziby klarysek w Gnieźnie, osiadła tam troszcząc się o uposażenie klasztoru. Nie wiemy, czy piastowała urząd księni, czy też wolała zostać zwykłą siostrą. Nekrolog Lącki podaje jako datę jej śmierci 17 czerwca 1298 roku. Grubiej zasłynął cudami, tak iż stał się miejscem pielgrzymek, ale na swojego hagiografa i rozpoczęcie procesu kanonicznego przyszło jej długo czekać. Wiek XVII przyniósł znaczne ożywienie jej kultu. Jednak dopiero 14 czerwca 1827 papież Leon XII dokonał formalnej beatyfikacji.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Słuchają Państwo Radia RDN Opolska i RDN Nowy Sącz. O tej porze wspominamy zmarłych kapłanów. 15 czerwca w 2007 roku zmarł ksiądz Waldemar Durda, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W roku 2023 zmarł ksiądz Michał Droszcz, profesor i dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dusze zmarłych kapłanów polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj, zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.
7: 6.30, Jolanta Moździerz. Dzień dobry i zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły wczoraj zawieszenie broni. To otwiera drogę do dalszych negocjacji, które mogą zakończyć trwającą od prawie 4 miesięcy wojnę. Formalnie podpisanie dokumentu zaplanowano na piątek, 19 czerwca w Genewie, a ten temat wróci w wiadomościach o 7.00. Następne odcinki wątoku zostaną zabezpieczone. Wody Polskie przeznaczyły pieniądze na umocnienie brzegów w Łękawicy i Szynwałdzie. W sumie prace pochłoną 70 tysięcy złotych. Wcześniej informowaliśmy o 3 innych newralgicznych odcinkach, które doczekały się regulacji za 140 tysięcy złotych przy zaangażowaniu finansowym Wód Polskich oraz gminy Skrzyszów. Mieszkańcy od lat wskazywali na potrzebę zabezpieczenia brzegów wątoku, szczególnie tam, gdzie woda zbliża się do posesji, ogrodzeń, budynków gospodarczych. Kolejne zagospodarowane prace mają ograniczyć ryzyko podmyć i lokalnych podtopień.
8: Ja wiem, że to wszystko to jest kropla w morzu potrzeb, bo tak jest, ale już też zaczęliśmy, bo najgorzej jest zacząć. Zaczęliśmy i w tym roku łącznie ponad 200 tysięcy będzie wyasygnowane i myślę, że też w tym roku będziemy mogli przekazać dobre informacje, że będzie ogłoszony przetarg na projekt wraz z pozwoleniem na budowę i wraz z decyzją środowiskową na zabezpieczenie całego potoku Wątok, czyli mówimy o miejscowości, o gminie Ryglice, Skrzyszów i kawałku Tarnowa wraz z suchymi polderami. Nie ma zabezpieczeń 100%, ale chodzi o procent skuteczności i ten procent by zdecydowanie poszedł. Przy budowie 3 polderów, no to co najmniej 2-krotnie nasze ryzyko podtopienia by zmalało.
7: Mówi wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Wątok bierze swój początek w przysiłku Stawiska w gminie Ryglice, następnie przepływa przez Zalasową, Szynwałd i Skrzyszów, by ostatecznie wpłynąć do Tarnowa. Choć potok na co dzień nie zwraca większej uwagi, podczas nawałnic staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych cieków w regionie.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Nowe tory, ale też przystanki i stacje na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice służą pasażerom pociągów. Od wczoraj na tym zmodernizowanym odcinku linii 104 ruszyły regularne kursy. Na razie wiele osób korzystało z przejazdów w celach turystycznych. Chociaż na co dzień nie będą tu jeździć, postanowili wykorzystać wolny dzień do zobaczenia pierwszej sądeckiej części zmodernizowanej linii.
9: Krótki, ale komfortowy. Przepięknie.
10: Specjalnie żeśmy przyjechali tutaj, specjalnie tym pociągiem jedziemy. Nie mamy tu interesu, ale po prostu pojechaliśmy, żeby zobaczyć, bo cieszymy się, że coś takiego jest.
9: Jechało się, rozumiem, komfortowo, tak?
10: No bardzo komfortowo, to są już nowoczesne linie, tory bezszwowe, nowoczesny pociąg, więc no jazda jest w pełni komfortowa.
11: Fajnie, chciałby się do Krakowa już jechać.
12: Bardzo dobrze, bardzo wygodnie, cichutko, super.
9: Spełnia oczekiwania?
12: No jak najbardziej, tylko czy teraz brakuje tego odcinka dalej.
11: Żeby się dostać do tunelu jeszcze, a później dalej, dalej.
7: Mówili reporterce RDN Nowy Sącz Marii Mułce, pasażerowie. Nowy rozkład jazdy wszedł w życie w niedzielę 14 czerwca. Uruchomienie połączeń z Nowego Sącza do Marcinkowic to nie jedyna zmiana. Ponownie można pojechać pociągiem z Muszyny do słowackiego Popradu. Z kolei od wakacji powróci również pociąg kolei małopolskich Włóczyki łączący Jasło z Krynicą Zdrój. Kursy zaplanowane są na soboty i niedzielę do połowy września.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poniedziałek powinien być bardziej spokojny w pogodzie. Tak zapowiadają meteorolodzy. No, nieliczne przelotne opady deszczu jeszcze dzisiaj mogą się pojawić, również jutro, ale to naprawdę już tak symbolicznie pokropi. Od połowy tygodnia synoptycy zapowiadają diametralną zmianę pogody, wysokie temperatury, a najbliższy weekend z temperaturami nawet powyżej 30 stopni. W tej chwili w Tarnowie jeszcze troszeczkę chłodno, bo na termometrach 13 kresek powyżej
0: dobrej
2: zera.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Maksymalnie dzisiaj zobaczymy 18-19 stopni. Wiatr zachodni teraz wieje z prędkością około 20 km na godzinę, w porywach do 45. Sytuacja biometeorologiczna, tak twierdzą meteorolodzy, niekorzystna. Taka niestety będzie się utrzymywać do końca dnia. W nocy 10 stopni, jutro 20.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: 6:35 i pół minuty, Jerzy Olszówka. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry i zapraszam do słuchania radia RDN w poniedziałek 15 czerwca. Yeah!

I stajemy na początku nowego tygodnia i jesteśmy już w połowie czerwca, 15 dzień tego miesiąca i pięknie. Każdy nowy dzień to szansa, by stać się lepszą wersją siebie. Zaczęliśmy poranny program Radia RDN Małopolska. Słońce stało już o 4:26, zajdzie 13 minut przed godziną 21. To oznacza, że do zachodu słońca pozostało nam 14 godzin 10 minut. W godzinach popołudniowych schowa się za chmurami, ale dzisiaj już bez wyładowań atmosferycznych, ale pojawią się niestety chmury deszczowe i delikatnie gdzieniegdzie popada. Dzień liczy sobie 16 godzin 21 minut, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 16 minut 36 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o minutę. Za 6 dni przyjdzie do nas lato, dokładnie 21 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 10:24. I tak to pięknie z nami się wiosna będzie żegnać i upalnie przywita się z nami lato, bo z temperaturami podczas weekendu kolejnego czerwcowego nawet powyżej 30 stopni zobaczymy na termometrach. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące, mówi przysłowie na dziś. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują Jolanta, Bernard i Witold. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska na zegarach 20 minut do godziny 7.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Tu Radio RDN Małopolska. W poniedziałek 15 czerwca czas na wiadomości dla kierowców.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Noc minęła spokojnie w regionie, bez zdarzeń w Bochni, w Brzesku, w Dębicy, w Dąbrowie Tarnowskiej. Tarnowscy policjanci także nie interweniowali. Poranek także spokojny, bez większych problemów na drogach. Płynnie jeszcze przejeżdżamy ulicami Lwowską, bez kłopotów dojeżdżamy do ulicy Słonecznej. Bez problemów także do Starodąbrowskiej. Na Starodąbrowskiej pusto, Słoneczna, Świtki Słowackiego płynnie dojeżdżamy do Klikowskiej. Także to jest dobry moment, aby wyjechać w trasę, jadąc od Nowego Szpitala Lwowską w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Także tutaj spokojnie na Dąbrowskiego, Narutowicza, Konarskiego jeszcze pustki. Podobnie wygląda ulica Krakowska, chociaż przy Warsztatowej teraz utworzyła się kolejka w stronę Krakowa do Czerwonej i do Koszyckiej, a w drugą stronę do centrum płynnie dojeżdżamy. Szujskiego, Mościckiego, Aleja Kwiatkowskiego wolne od korków. Podobnie wyglądają ulice Wyszyńskiego, Elektryczna, spokojna Aleja Jana Pawła II. Także tutaj także ruch umiarkowany w kierunku autostrady i w stronę centrum. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Jest 10 minut do godziny 7.

Tak, prawie 7 minut do godziny 7. Kochani, pośpiech jest złym doradcą. Mamy poniedziałek, nowy tydzień pracy. Jak się człowiek spieszy, no to wiadomo, także nie zachęcamy do pośpiechu. Spokojnie rozkręcamy nowy tydzień, drugą połowę czerwca. Będzie lepiej niż dobrze, prawda? Przecież doskonałość dojrzewa powoli. Teraz tak bardzo właśnie spokojnie Wind of Change, czyli grupa Scorpions, a tak przy okazji dzisiaj jest Dzień Wiatru.

0: Scorpions, Wind of Change, czyli wiatr zmian. Wiatr zmian tutaj też jest potrzebny. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawieszenie broni. Podpisanie dokumentu już w piątek.
1: Reklama.

0: fryzjerów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai. Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Po reklamie.
5: USA i Iran ogłaszają porozumienie o zawieszeniu broni. Byli więźniowie KL Auschwitz spotkali się na uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu do obozu.
6: To jest taki obowiązek nas, byłych więźniów, żeby po prostu świat wiedział, że to było.
5: Zamkomania wróciła na górę Świętego Marcina.
7: Zamek był rezydencją bardzo światłą, bardzo znamienitą.
5: Minęła siódma, Jolanta Moździerz, zapraszam. Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie. Dokument ma zostać podpisany w piątek. Jego treść nie jest znana, ale zawarte w nim ustalenia zaczęły obowiązywać.
8: Okręty świata, uruchomcie silniki, niech ropa płynie. Tak Donald Trump ogłosił otwarcie cieśniny Ormus i zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z doniesień agencji informacyjnych, m.in. Reutersa i irańskiej agencji Mehr, wynika, że 14-punktowe memorandum zakłada również zawieszenie sankcji na sprzedaż irańskiej ropy naftowej i uwolnienie 24 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Połowę z nich Iran ma dostać niemal natychmiast. Kwestie nuklearne mają być uzgodnione w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Teheran prawdopodobnie zgodził się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy. Donald Trump, zapytany do jakiego poziomu Irańczycy rozcieńczą uran i czy limit jest taki sam jak w umowie z czasów Obamy, gdy wynosił 3,67%, powiedział New York Timesowi, że Irańczycy, cytat, będą mogli już na zawsze wzbogacać go tylko w celach niemilitarnych. Z Bejrutu Milena Rashid-Szeha.
5: Przedstawiciele władz państwowych i grupa 13 byłych więźniów wzięła udział w uroczystościach 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu KL Auschwitz. Przed ścianą śmierci przy bloku 11 zapalono znicze i złożono kwiaty. W uroczystościach w Oświęcimiu wzięła udział m.in. była więźniarka Barbara Wojnarowska-Gotie.
6: To jest taki obowiązek nas, byłych więźniów, żeby po prostu świat wiedział, że to było. To tylko dlatego, bo pewnie byśmy inaczej nie przyjeżdżali. Nawet więźniowie z pierwszego transportu do ostatnich chwil przychodzili na uroczystości. To była dla nich świętość. Także teraz to spadło na nas, na tych młodszych, na dzieci oświęcimskie. No i przechodzimy.
5: 14 czerwca 1940 roku z Tarnowskiego Dworca do Oświęcimia wyruszył transport 728 więźniów politycznych. Był to początek niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W rocznicę tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Ujanowice wspominały księdza Bernardyna Dziedziaka jako gorliwego wychowawcę i kandydata na ołtarze w tej miejscowości na terenie gminy Laskowa. Odbyło się drugie sympozjum naukowe poświęcone postaci tego kapłana. Tym razem wydarzenie miało być nie tylko okazją do przypomnienia o duchownym, były to też obchody 40. rocznicy jego śmierci. Ksiądz Dariusz Dziedziak, spokrewniony z księdzem Bernardynem, obecnie wikariusz parafii świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, podkreślił niezłomność księdza Dziedziaka jako kapłana. kapłana i to, jak wielkim jest drogowskazem dla młodych. Mówił też, że ksiądz Bernardyn miał także wpływ na jego osobistą ścieżkę życia.
4: Będąc w poprzedniej parafii w Limanowej w Soblinach, której patronem jest święty Stanisław Kostka, przyjeżdżałem tutaj rowerem bardzo często, oczywiście jak była możliwość i pogoda, po to, żeby stanąć przy grobie Bernardyna Dziedziaka i modlić się przez jego przyczyny, omadlając różne sprawy życia rodzinnego, kapłańskiego i osobistego. I muszę powiedzieć, że oddając mu wiele spraw, czułem i dalej czuję taką troskę i opiekę i mocno czuję się zaopiekowany i tak opatrznościowo prowadzony. Myślę, że on oręduje mocno w niebie.
5: W hali można było oglądać także wielki finał Bernardiady, widowiskowy teleturniej, w którym najlepsi uczniowie rywalizowali ze sobą na żywo. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu sympozjum. Dźwięk mieczy, świst strzał i średniowieczne obozowisko pełne rycerzy oraz rzemieślników. Ruiny Zamku Tarnowskich na Górze Świętego Marcina ponownie stały się miejscem podróży za sprawą kolejnej edycji Zamkomanii oraz 18. Tarnowskiego Turnieju Rycerskiego. To wydarzenie od lat przyciąga do Tarnowa rekonstruktorów historycznych, łuczników i miłośników średniowiecza z całej Polski. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Zamek Tarnowski podkreślają, że celem imprezy jest nie tylko dobra zabawa, ale również popularyzacja historii miasta i jednego z jego najcenniejszych zabytków, ruin Zamku Tarnowskich.
7: Po raz 18 spotykamy się na wzgórzu zamkowym, żeby uczyć historii na żywo. Przenosimy się w dawne czasy, kiedy tutaj zamek był rezydencją bardzo światłą, bardzo znamienitą, kiedy tutaj mieszkał hetman Tarnowski i wcześniejsi protoplaści. Chcemy w ten sposób pokazać, że to miejsce jest warte odwiedzenia. Warto posłuchać historii tego miejsca, nauczyć się tej historii na żywo poprzez obserwacje od twórców, poprzez rozmowy z nimi, poprzez udział w warsztatach.
5: Mówi Ewa Kropiowska, prezes Stowarzyszenia Zamek Tarnowski. Były m.in. warsztaty dawnych rzemiosł, w tym garncarstwa, tkactwa, zielarstwa czy tworzenia średniowiecznej biżuterii. A relacja i fotorelacja na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Słońce przedziera się przez chmury, coraz więcej promieni słonecznych i przed południem będziemy cieszyć się słońcem, jednak w godzinach popołudniowych synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów, jednak bez wyładowań atmosferycznych. W Bochni teraz 14 stopni, w Dąbrowie Tarnowskiej 12, w Tarnowie 13-14 kresek i takie temperatury towarzyszą nam w regionie. Sytuacja biometeorologiczna niestety niekorzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Na krótki rękaw to chyba jeszcze za zimno. Jest o poranku, lepiej coś zarzucić na siebie. Wiatr w porywach do 45 km na godzinę, wieje z zachodu, teraz z prędkością około 20 km. Na zegarach 7 minut po 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

I Ingrid na 16,5 minuty po godzinie 7. Mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca 2026 roku. Zaglądam na karty historii. 15 czerwca w 1794 roku u mieszczanina Bocheńskiego zanocował, będąc przejazdem w Tarnowie, książę biskup warmiński, ksiądz Ignacy Krasicki. W 1502 roku Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę. W 1528 roku w Toruniu otwarto Mennicę Królewską. W 1545 zmarła Elżbieta Habsburżanka, królowa Polski, urodzona w 1526. W roku 1752 Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym, a w 1800 roku stolicą Stanów Zjednoczonych został Waszyngton. W 1941 roku zmarł Eugeniusz Dąbrowiecki. Generał urodził się 19 listopada w 1861 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, major cesarskiej i królewskiej armii oraz tytularny generał dywizji Wojska Polskiego. W roku 1956 urodził się Henryk Gołębiewski, aktor niezawodowy. Wychował się i mieszka przy ulicy Dąbrowskiego w Warszawie, Mokotowie. Jego matka pracowała przy produkcji konserw w chłodni, a ojciec montował telewizory. Pochodzi z rodziny wielodzietnej. Urodził się jako najmłodsze, 9. dziecko. Ma 5 braci i 3 siostry. Przedstawiciel grupy tak zwanych naturszczyków, czyli aktorów na ogół bez wykształcenia aktorskiego, grających siebie samych. Został odkryty przez Janusza Nesfetera w czasie castingu do filmu Abel, twój brat. Wraz z resztą dziecięcej obsady był zatrudniany przez Stanisława Jędrykę do seriali przygodowych dla młodzieży, takich jak Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech i Stawiam na tolka banana. Wrócił na ekrany pod koniec lat 90. za sprawą Jerzego Gudejki w rolach epizodycznych, a przełomem okazała się rola tytułowa zbieracza złomu z filmu Piotra Trzaskalskiego Edi z 2002 roku. Za tę rolę został nagrodzony Złotą Kaczką. A w 2007 ponownie wcielił się w Polczka z Podróży za jeden uśmiech w teledysku do piosenki Gdzie są przyjaciele moi zespołu Jugopolis i Macieja Maleńczuka. Jugopolis, Maciej Maleńczuk, prawie 19 po 7.

Kde som, priateľe, môj projekt Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Mamy poniedziałek, czy to szewski poniedziałek? No to taka sprawa indywidualna, prawda? No, w każdym razie w poniedziałek podobno niczego lepiej nie zaczynać. No nie wypada zaczynać. No to wtedy zrozumiałe jest, kiedy nie ma się tej głowy do pracy po hucznym świętowaniu niedzieli. No właśnie tak się narodził szewski poniedziałek, bo to właśnie tym rzemieślnikom przypisywano największą skłonność do nadużywania napojów wyskokowych. A jak jest u Państwa? Ja myślę, że jest wszystko w porządku, prawda? Tym bardziej, że Mistrzostwa Świata się rozpoczęły. Nie bez powodu o tym mówię, bo jeszcze jedna data z kalendarza historycznego. W 1982 roku podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Hiszpanii padł najwyższy rezultat w historii turniejów finałowych. Węgry Salvador 10-1. Wczoraj Niemcy byli dość blisko tego wyniku. Wygrali z reprezentacją debiutującą na Mistrzostwach Świata z mojego kraju wielkości Warszawy klasą 7-1. Być może będzie to najwyższy rezultat tego mundialu. A płyta tygodnia w Radiu RDN Małopolska właśnie związana jest nierozerwalnie z Mistrzostwami Świata. Oficjalny album FIFA World Cup 2026 łączy muzykę i piłkę nożną, aby uczcić globalną kulturę otaczającą największe wydarzenie sportowe na świecie. Album stworzony z myślą o najbardziej inkluzywnych Mistrzostwach Świata FIFA World Cup w historii, które odbywają się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Zawiera utwory artystów z różnych kontynentów i gatunków, odzwierciedlając różnorodność i pasję globalnej gry. Z tego właśnie albumu Alejandro Fernández Mexico Lindo. A za 5 minut o 7.30 wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Niedziela.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Kalambury, przegrane robi obiad.
9: Mama pokazuje zimę?
10: Albo stoi przy lodówce.
8: Dobra, to jeszcze raz.
9: Dom?
10: Ciepło!
8: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą.
11: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
13: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.
14: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
15: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Trener Rafał Smalec zostaje w Sandecji Nowy Sącz. Szkoleniowiec porozumiał się z drugoligowym klubem w sprawie nowej umowy ważnej rok. W nowym kontrakcie jest też opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. Rafał Smalec został trenerem Sandecji w październiku zeszłego roku. Pod jego wodzą biało-czarni rozegrali 22 spotkania ze średnią 1,73 punktu na mecz. Sądecka drużyna zajęła 6. miejsce w drugiej lidze i awansowała do baraży, gdzie doszła do finału, a w decydującym starciu przegrała 1-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To oznacza, że pozostanie w drugiej lidze. Zostajemy w temacie piłkarskim. Metal Tarnów i Okocimski Brzesko spadają do 5. ligi. W weekend rozegrano ostatnią 38. kolejkę w 4. lidze. Choć Metal wygrał 3-1 z rezerwami Hutnika Kraków, wyniki innych meczów ułożyły się niekorzystnie i Tarnowianie pożegnali się z 4. ligą. Podobnie jest w przypadku Okocimskiego Brzesko, który przegrał na wyjeździe z Lubaniem Maniowy 0-1 w ostatniej kolejce. Tymczasem Unia Tarnów pokonała 3-1 Pcimiankę Pcim i uchroniła się przed spadkiem. Poprad Muszyna pokonał 2-1 MKS Trzebinia i zajął 6. miejsce w tym sezonie. Glinik Gorlice zakończył sezon wygraną 5-1 z Watrą Białka Tatrzańska, zajmując ostatecznie 4. pozycję. 10. Limanowia Limanowa pauzowała w ostatniej serii spotkań. Awans do 3. ligi wywalczyły rezerwy Wieczystej Kraków. Z 5. ligi natomiast awansują Wolania Wola Rzędzińska, która wygrała te rozgrywki, a także Brookbet Termalika 2 Nieciecza. drugi zespół w tabeli. Na piątoligowym szczeblu pozostają trzeci w tym sezonie Poprad Rytro, piąta Tarnowia Tarnów, szósty Gród Podegrodzie, siódmy MLKS Żabno, ósmy KS Nowa Jastrzębka Żukowice, dziewiąty Turba Czemszana Dolna, dziesiąty Dunajec Nowy Sącz, jedenasty Koleja Stróże i dwunasty Sokół Słopnice. Z piątą ligą żegna się ostatni w tabeli zespół Szreniawa Nowy Wiśnicz.
14: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Promienie słoneczne docierają do nas i budzą nas do życia i tak jest niemalże w całym regionie. No jest trochę chmur nad naszymi głowami, ale śmiało słońce przechodzi przez te chmury, przebija się. A poza tym jest mocniejszy wiatr i te chmury rozgoni i będzie pogodniej i słonecznie, mówią meteorolodzy. Jeżeli coś ma zagrzmieć, to tylko na północy i w centrum i na wschodzie kraju, na południowym wschodzie może popadać i to bardzo delikatnie. Przelotne opady deszczu zapowiadają meteorolodzy. Na termometrach teraz w Tarnowie 14 stopni.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale my się w ogóle tym nie przejmujemy, bo to absolutnie nie dotyczy słuchaczy Radia RDN Małopolska. Na zegarach 7.34.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
11: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
12: O poranku witam i pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych, tych w trasie i tych wybierających się w drogę. To już informuję tych, którzy właśnie będą wyjeżdżać z parkingu, że na przykład Narutowicza lepiej o tej porze omijać, zwłaszcza jadąc od ulicy Krakowskiej w stronę ulicy Tuchowskiej. Tutaj jest dosyć ciasno. W drugą stronę nawet płynnie. Więcej aut jest na Gumińskiej i Dąbrowskiego na tym skrzyżowaniu i przy ulicy Mostowej, a w stronę Krakowskiej ruch umiarkowany, bez większych problemów. Może lepiej jednak wybrać ulicę Krakowską, później Bernardyńską. Tutaj dojeżdżamy do ulicy Szerokiej i już jesteśmy na ulicy Lwowskiej. Tutaj mniejszy ruch jest zdecydowanie. Na Starodąbrowskiej Słonecznej ruch niewielki. Tutaj płynnie, bez kłopotów na Szujskiego, Mościckiego. Też ruch umiarkowany, bez większych problemów. Dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego. Tutaj tylko przy Czerwonych Klonów w Mościcach jest więcej samochodów. Na ulicy Klikowskiej przy Elektrycznej jest więcej aut w stronę Centrum Tarnowa. Na Spokojnej płynnie, na Alei Jana Pawła II bez większych kłopotów. Ruch odbywa się na bieżąco, bez problemów. Dojeżdżamy do autostrady. Na ulicy Lwowskiej też ruch w miarę płynny, bez większych kłopotów. W Ładnej ruch niewielki. Na Lwowskiej w okolicach Nowego Szpitala, teraz w stronę centrum, jedzie więcej samochodów, więc za chwilę przy Orkana będzie ruch nieco wzmożony. No i pozostałe ulice raczej przejezdne, bez większych kłopotów. Więc wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
10: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
11: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
12: Spokojnie, łagodnie, nie spieszymy się, to poniedziałek, więc różnie to może być. Lepiej dojechać 5 minut później niż pół godziny za wcześnie.

10 minut do godziny 8, Radio RDN Małopolska, w poniedziałek 15 czerwca. Na liście świętujących dzisiaj Abraham, Adelaida, Angelina, Bernard, Izolda, Jolanta, Leonida, Oliwia, Wisława, Wit i Witold. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Oby wam się dobrze działo. Pięknego, wszystkiego dobrego wam życzymy. Udanego dnia, no i łapcie wiatr w skrzydła w dzień wiatru. Andrzej.

i łapie wiatr w skrzydła i wy też łapcie w skrzydła, czy też w żagle, co tam macie. Ta metafora pochodzi od żeglarstwa, złapać wiatr w żagle. No, cały czas chodzi o to, aby nabrać takiego życiowego rozpędu i tego Państwu życzymy nie tylko na dziś, ale na cały tydzień. I też nabieramy rozpędu, bo to już 7 minut do godziny 8, biegnie czas bardzo, bardzo szybko. Punktualnie o 8 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Jolanta Moździerz, a po godzinie 8 gościem porannego programu Radia RDN Małopolska będzie burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Zostańcie z nami, naprawdę warto. Teraz piosenka o miłości. Mateusz Ziółko.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Kijów znów celem ataków rosyjskich dronów i rakiet, są zabici i ranni. Pociągi jeżdżą do Marcinkowic. Pasażerowie oceniają otwarty fragment linii 104 Podłęże Piekiełko.
10: Cieszę się, że po prostu mogę być częścią tej nowej historii, tej linii.
9: Rodzina w centrum uwagi w czasie festynu przy Tuchowskim Sanktuarium.
11: To, co my dla dzieci robimy, oni później wniosą do swojej rodziny.
9: Minęła 8, Jolanta Moździerz, zapraszam. Co najmniej 4 osoby zabite, ponad 20 rannych i zniszczenia budynków w wielu dzielnicach Kijowa to wstępne informacje na temat skutków zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy. W wyniku zdarzenia uszkodzona została też główna świątynia kijowsko-peczerskiej ławry. O szczegółach Paweł Buszko.
12: Rosjanie w ataku na Kijów używali dronów i rakiet. Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że do zniszczeń doszło w niemal wszystkich dzielnicach miasta. Informacje o zabitych i rannych mogą się zmieniać, bo trwają akcje ratunkowe. Wiadomo, że wśród rannych są dzieci. W centrum miasta trwa dogaszanie pożaru dachu cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej. To główna świątynia klasztornego kompleksu kijowsko-peczerskiej ławry, jednego z najważniejszych prawosławnych sanktuariów, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W dach cerkwi uderzył bezpośrednio rosyjski dron.
9: W związku z rosyjskimi atakami na terytorium ukraińskie w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Po zakończeniu działań dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni. broni powietrznej. Tymczasem prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie kończące wojnę i zapowiedział natychmiastowe zniesienie morskiej blokady Iranu. Oficjalne podpisanie dokumentu ma nastąpić w piątek, 19 czerwca w Szwajcarii.
13: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Przemierzali Beskid Niski i upamiętniali polską szlachtę, która stała w obronie wiary katolickiej niepodległości. Właśnie tak w sobotę 13 czerwca spędzili uczestnicy pierwszego rajdu gwiaździstego śladami konfederatów barskich. Byli to miłośnicy historii, turystyki i harcerze, którzy po przejściu wyznaczonych tras spotkali się w izbach w gminie Uście Gornickie przy pomniku konfederatów barskich. Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego, podkreśla, że w rajdzie uczestniczyło około 200 młodych osób, dzieci i młodzież, a także ich opiekunowie z różnych części Małopolski.
14: Cieszę się, że młodzież jest zafascynowana i zainteresowana taką formą wypoczynku. To jest łączenie paru rzeczy. Łączenie wiedzy z historii Polski, przyjemność turystyczna, prawda, i przyjemność taka fizyczna na to, żeby trochę przespacerować się. Wracamy do takich rajdów, zachęcamy, by w innych miejscach kraju również organizować. Młodzież mamy naprawdę zdolną, trzeba im tylko stworzyć możliwości.
9: W trakcie rajdu uczestnicy wydarzenia aktywnie spędzali czas, poznawali historię regionu i patriotyczną postawę konfederatów barskich. Nowe tory, ale też przystanki i stacje na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice służą pasażerom pociągów. Od wczoraj na tym zmodernizowanym odcinku linii 104 ruszyły regularne kursy. Na razie wiele osób korzystało z przejazdów w celach turystycznych. Chociaż na co dzień nie będą tu jeździć, postanowili wykorzystać wolny dzień do zobaczenia pierwszej sądeckiej części zmodernizowanej linii.
15: Piękne tory, trakcja elektryczna, piękne okolice. No, Polska pięknieje pod względem infrastruktury.
16: Z Krakowa przyjechałem i z Marcinkowic zamierzam dotrzeć do Krakowa już rowerem, bo pociągiem dalej się nie da.
17: Jak się panu podobała ta trasa tutaj?
16: Nowa, stara. Ja jeszcze jestem z tych, co pamiętają. Do 2002 roku jeździły tędy pociągi. Tam zdarzyło mi się kiedyś jechać. No, zupełnie co innego.
18: Niewiele rzeczy sprawia, że budzę się o 5:30 w niedzielę, ale otwarcie tej nowej linii naprawdę po prostu zmotywowało. Cieszę się, że po prostu mogę być częścią tej nowej historii, tej linii.
9: Mówili pasażerowie reporterce RDN Nowy Sącz Marii Mułce. W weekendy i dni świąteczne pasażerowie mogą korzystać na razie z 9 par pociągów. Z kolei w dni robocze jest po 14 połączeń w obu kierunkach. Msza święta, wspólna zabawa, koncerty, atrakcje dla najmłodszych, 15. sanktuaryjny festyn rodzinny i 8. powiatowe święto rodziny u matki zgromadziły w niedzielę przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej mieszkańców Tuchowa i okolic. Uczestnicy podkreślali, że wydarzenia promujące wartość rodziny są dziś szczególnie potrzebne, a rodzina jest dla nich najważniejszą wartością, daje wsparcie i pomaga w najtrudniejszych chwilach.

0: promujemy, staramy się jak najbardziej wspierać polskie rodziny i chcemy, żeby te festyny były organizowane również w innych częściach powiatu.
1: Rodziny najważniejsze, żeby żyć razem w zgodzie, przede wszystkim w zdrowiu, no i wspólnie z każdym spędzać czas wolny, nie? Jak się tylko da.
2: To, co my dla dzieci robimy, oni później wniosą do swojej rodziny. To jest najważniejsze.
3: Mamy odmienne charaktery i no dopełniamy siebie.
4: Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji rodzin, po której odbył się już festyn. Dochód z tegorocznego festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu Matki Bożej Duchowskiej, który już w najbliższy weekend, 20 czerwca, powróci do sanktuarium w odnowionej odsłonie. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę. Gościem RDN Małopolska będzie burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. W RDN Nowy Sącz gościem będzie Jarosław Pogwizd, prezes Sądeckiego WOPR-u. Zapraszamy o 8.10.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Słupek rtęci w termometrze. Powoli, ale jednak mnie się w górę. 14, delikatnie powyżej 14 kreski na termometrach w Tarnowie. Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach też będzie coraz więcej. Powoli ciśnienie rośnie, 987 hektopaskali w tej chwili. Jakość powietrza jest dobra, sytuacja biometeorologiczna jest oczywiście niekorzystna, tak mówią meteorolodzy, co nie dotyczy słuchaczy radia RDN. Absolutnie. Wiatr od czasu do czasu w porywach do 50 km.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zator w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Od połowy tygodnia zmiana pogody. Diametralnie zmieni się aura. Będą upały. Podczas weekendu nawet do 30 i powyżej 30 stopni zobaczymy. I tak aura będzie stopniowo nas wprowadzać właśnie w lato. Wiosna się żegna, lato przywita się.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Pierwszy dzień lata to już w najbliższą niedzielę. Golec Orkiestra, Masz jak ja, 7,5 minuty po 8.

0: Mam nadzieję, że Państwo mają się dobrze w poniedziałek 15 czerwca. 10 minut po godzinie 8, już za chwilę spotkanie z gościem porannego programu.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na BRW.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
1: Po reklamie.
8: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
0: W radiowym studiu są już Tomasz Graczewski i gość programu.
9: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan Dawid Chrobak, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy RDN Małopolska.
9: Panie burmistrzu, widzimy się po weekendzie, a będziemy rozmawiali o najbliższym weekendzie. Szykujecie się do kolejnej edycji corocznej dużej imprezy. Będą rycerze, będzie zamek. Biesiada rycerska zbliża się wielkimi krokami. Co szykujecie w tym roku w ramach tego wydarzenia?
10: Tak, najbliższy weekend to wielkie wydarzenie, historyczne wydarzenie tutaj na zamku w Melsztynie. Biesiada rycerska, jest to 9. już edycja biesiady. Jak co roku jest bardzo dużo ciekawych atrakcji przygotowanych dla uczestników, zawsze bardzo wielu mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, jak również turystów przybywa w to miejsce, aby zobaczyć te wspaniałe atrakcje przygotowane tutaj przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i oczywiście przez nasze koła gospodyń wiejskich i bardzo wiele osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia. Oczywiście jak co roku mamy pokaz laserowy, to jest oczywiście wieczorem w sobotę, oficjalne otwarcie biesiady, następnie oczywiście Noc Świętojańska, będzie też oczywiście w kolejnym dniu tradycyjna bitwa o zamek i oczywiście jak zawsze bardzo wiele ciekawych stoisk z rękodziełem, oczywiście nawiązującym do czasów średniowiecznych.
9: Będą też gry terenowe. Co prawda ceremonia otwarcia biesiady rycerskiej o 18 w sobotę, ale na grę terenową choćby już można o 12 tego dnia przyjechać. Dużo atrakcji przez dwa dni. Chciałbym tak dla porządku dopytać, czy bardziej widziane są rodziny z małymi dziećmi, rodziny z większymi dziećmi, czy kompletnie dorośli? Kogo chcecie widzieć na tym wydarzeniu?
10: Myślę, panie redaktorze, trzeba zaprosić wszystkich mieszkańców całego regionu, oczywiście od najmłodszych do najstarszych, bo każdy znajdzie coś ciekawego właśnie podczas tej 9. już biesiady rycerskiej na zamku w Melsztynie. Naprawdę bardzo dużo atrakcji, wspomniane stoiska z rękodziełem, ale też muzyka, koncert muzyczny i oczywiście wiele ciekawych nawiązań właśnie do tej średniowiecznej kultury, średniowiecznej historii.
9: To skoro o Melsztynie mówimy, to zapytam od razu o działania inwestycyjne, do których się przymierzacie, bo Melsztyn jest po jednej stronie Dunajca, ścieżka rowerowa Velo idzie po drugiej stronie. Były plany, żeby to trochę połączyć, żeby dopuścić turystów w tę część. Chcecie wybudować kładkę. Na jakim to jest etapie?
10: Panie redaktorze, oczywiście tutaj mamy już umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Tutaj będzie przygotowana oczywiście kwestia związana z konceptem koncepcją kładki właśnie pieszo-rowerowej na Dunajcu, łączącej Wesołów z Melsztynem. W ramach tego zadania będzie przygotowana projekt i wniosek o decyzję o realizacji inwestycji drogowej związanej właśnie z dojazdem do samej kładki, koncepcja kładki, jak również wszelkie niezbędne pozwolenia właśnie związane z dojazdem do tej kładki pieszo-rowerowej. Kolejnym etapem będzie oczywiście przygotowanie już dokumentacji na samą kładkę pieszo-rowerową i to jest właśnie nasz dzisiaj priorytet, aby właśnie pozyskać dokumentację. Termin realizacji na wykonanie tej dokumentacji, o której wspomniałem, to jest 2027 rok. Chcemy właśnie, aby ta dokumentacja była gotowa już w połowie przyszłego roku, aby dalej kontynuować kwestie związane już z samym projektem, samej już kładki pieszo-rowerowej. Bo tak jak mówię, tutaj ta kwestia dotyczy tutaj dojazdu tego miejsca właśnie od strony Melsztyna, czyli tego dużego parkingu, który tam jest. Tam trzeba pewne kwestie uregulować związane właśnie z drogą, z dostępem do przyczółka, który będzie właśnie po stronie Melsztyna. I oczywiście również tutaj kwestie związane po drugiej stronie kładki, po drugiej stronie Dunajca, będzie tutaj w Wesołowie, właśnie przy samej ścieżce Eurovelo, będzie jakby tutaj kontynuacja tego przedsięwzięcia. I oczywiście tutaj mamy też kwestie związane z uzgodnieniem, bo aby zrealizować to zadanie, konieczne jest uzgodnienie z Wodami Polskimi. Tu są bardzo duże kwestie związane z właśnie zabezpieczeniem tutaj tej kładki, aby nie została uszkodzona w przypadku powodzi. Tam jest kwestia rozpiętości również kładki, kwestie podpory, w którym miejscu ma stać podpora tej kładki, jak również oczywiście kwestie środowiskowe, które wymagają uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. To wszystko jest potrzebne, aby później kontynuować dokumentację już samej kładki, ale dzisiaj właściwie musimy te dokumentacje mieć już gotową. Ale chciałem wspomnieć o jednej bardzo ważnej sprawie i zaprosić też mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, jak również turystów, bo prywatny przedsiębiorca, który właśnie tutaj po stronie Melsztyna, niedaleko istniejącego miejsca, gdzie kiedyś był przyczółek, jest właścicielem właśnie tego terenu przylegającego bezpośrednio do Dunajca. I tam właśnie pan przedsiębiorca postanowił zorganizować pewną atrakcję, na którą serdecznie zapraszam, bo właśnie od 20 już czerwca, od godziny 15 będzie funkcjonowała taka osada turystyczna, oczywiście pole namiotowe, gastronomia i bardzo wiele ciekawych atrakcji dla najstarszych, najmłodszych, ale oczywiście również będzie realizowana możliwość skorzystania z przepłynięcia przez Dunajec łódką. Właśnie od miejsca, gdzie kiedyś właśnie stał przyczółek mostu w Wesołowie, będzie można przemieścić się na stronę właśnie Melsztyna i no myślę, że to jest piękna, wielka atrakcja. Będzie oczywiście możliwość skorzystania z tej atrakcji. Będzie to oczywiście nieodpłatna możliwość skorzystania. Tam będzie oczywiście można skorzystać z telefonu, kontaktu telefonicznego. Z moich informacji, które posiadam, tutaj będzie możliwość korzystania codziennie z tego przepłynięcia tutaj z tej atrakcji.
9: Ale codziennie jakby w trakcie biesiady rycerskiej, czy w tym sezonie wakacyjnym?
10: W tym sezonie wakacyjnym, panie redaktorze. Właśnie tutaj to jest bardzo ważne, że właśnie ta część i ścieżka Eurovelo będzie w ten sposób skomunikowana z naszą atrakcją na zamku w Melsztynie. I oczywiście tutaj też kwestia tej nowej atrakcji, jaką jest właśnie ta osada turystyczna, siedlisko Melsztyn, taką ma oficjalną nazwę, więc naprawdę tworzy się bardzo ciekawe miejsce. A przy okazji też realizujemy właśnie takie przedsięwzięcie, aby dostać się właśnie w to miejsce, gdzie będzie można wsiąść do tej łódki od strony tutaj Wesołowa, czy od strony Zakliczyna, to właśnie w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonował most na Dunajcu. Będzie trzeba skierować się w lewą stronę, w międzywalu, jest tam taka droga szutrowa, z której można skorzystać, dojechać do brzegu Dunajca i tam będzie oczywiście odpowiednie oznakowanie, aby można było skorzystać z tej atrakcji.
9: Czyli kładka pieszo-rowerowa najwcześniej zacznie się budowa pewnie w przyszłym roku, no ale póki co doraźnie będzie można łódką przepłynąć, więc dodatkowa atrakcja dla tych, którzy spacerują czy jeżdżą rowerami po Velo Dunajec. Panie burmistrzu, o takiej sprawie samorządowej chciałem jeszcze też porozmawiać. Mianowicie otrzymał pan wotum zaufania oraz absolutorium. To ważna kwestia dla samorządowca, dla włodarza gminy, bo radni wyrażają jednak poparcie dla działań i pozytywną ocenę wykonania budżetu.
10: Tak, panie redaktorze, myślę, że dla każdego samorządowca, wójta, burmistrza, prezydenta bardzo istotnym jest właśnie ten dzień, kiedy uzyskuje absolutorium, czyli potwierdzenie swojej aktywności, potwierdzenie tego, że właśnie realizuje zadania zgodnie z założeniami, z planami, ze swoim programem, ale oczywiście tutaj trzeba serdecznie podziękować również radnym Rady Miejskiej w Zakliczynie za zrozumienie, za tą właśnie współpracę, za to, że właśnie tworzymy taką prawdziwą wspólnotę, drużynę samorządowców, którzy właśnie rozwiązują bieżące problemy naszych mieszkańców i myślę, że właśnie ta współpraca to jest właśnie efekt tego, że właśnie dzisiaj możemy się cieszyć pewnym sukcesem samorządowym, bo przypomnę, że tamten rok to jest ponad 26 milionów złotych wydane na inwestycje przy budżecie po stronie wydatków na poziomie ponad 102 milionów złotych, a więc około 25% środków wydatkowanych na inwestycje to jest naprawdę bardzo dobry wskaźnik i właśnie to przekłada się na zadowolenie myślę mieszkańców, jak również tą współpracę i to, że właśnie radni pozytywnie oceniają pracę burmistrza, ale myślę, że również to, że gmina Zakliczyn jest bardzo aktywna w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych, bo z tych blisko 26 milionów złotych na inwestycje, to 17 milionów 800 tysięcy złotych to są środki zewnętrzne pozyskane przez gminę, w tym wypadku środki unijne, jak również środki rządowe, więc ta aktywność związana właśnie z pozyskiwaniem środków zewnętrznych też jest dostrzegana i też to absolutorium nie jest też tylko i wyłącznie absolutorium dla osoby burmistrza, ale też dla całego zespołu współpracowników, dla pana zastępcy, jak również dla pani skarbnik i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, jak również dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych i całego zespołu osób, które tworzą właśnie tą wspólnotę samorządową osób, które właśnie pracują na rzecz mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn.
9: To tak jak pan burmistrz wyjaśnił, ocena finansowa, ocena za realizowane inwestycje. To jedną z inwestycji, które pamiętam, że były realizowane, zapytam, mianowicie o dom pod Wagą. Tam prace się odbywały, dużo zostało do końca?
10: W tym momencie właściwie już jesteśmy na ukończeniu prac związanych właśnie z remontem konserwatorskim, jak również konstrukcyjnym tego ważnego obiektu, bo przypomnę, że dom pod Wagą to jest właśnie przykład budownictwa dziewięciosłupowego, a więc występującego w bardzo niewielu miastach na terenie Polski, a w szczególności właśnie w Zakliczynie.
9: I to jest XVIII wiek tak, chyba jest, pochodzenia tego budynku.
10: Tak, to jest druga połowa XVIII wieku. To jest naprawdę, można powiedzieć, perełka architektury. Przypomnę, że właśnie lokalizacja tego budynku to Zakliczyn, ulica Mickiewicza 23. Oczywiście ten remont, to jest kompleksowy remont tego obiektu, ale nie byłoby tego remontu, gdyby nie po pierwsze to, że udało nam się uregulować własność tego obiektu, bo były kwestie związane z własnością, z ustaleniem właściciela tego obiektu i ostatecznie gmina Zakliczyn na mocy decyzji administracyjnej uzyskała własność tego obiektu w 2022 roku, a następnie wykonaliśmy dokumentację projektową na kompleksowy remont tego obiektu, oczywiście od fundamentów, przez ściany, również wnętrze, jak również pilnej konserwacji, remontu, przebudowy wymagał właśnie dach tego obiektu i to wszystko się udało zrealizować właśnie, zaczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku właściwie już te prace są, jak wspomniałem, na ukończeniu i w ramach tego zadania oczywiście wspomniane inwestycje związane z wykonaniem właśnie dachu, elewacji również, no to myślę, że stworzy naprawdę bardzo ciekawą atrakcję turystyczną. Bardzo wiele osób, również turystów pyta o to miejsce, ponieważ w różnego rodzaju przewodnikach właśnie dom pod Wagą w Zakliczynie występuje jako jedna z atrakcji. My chcieliśmy właśnie przywrócić mu świetność, wyremontować właśnie ten obiekt i przypomnę również, że właśnie ta aktywność, o której wspomniałem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych tutaj też właśnie spowodowała, że uzyskaliśmy ponad 900 tysięcy złotych dotacji na remont tego obiektu. Blisko 1 100 000 to łączna wartość, a więc około 160 tysięcy złotych to był wkład budżetu gminy Zakliczyn do tej inwestycji. No i ten obiekt oczywiście będzie w zarządzaniu Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Każda grupa, każda osoba, która będzie chciała zwiedzić ten obiekt, będzie się zgłaszała właśnie do Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Będzie to dodatkowa jeszcze jedna atrakcja w gminie Zakliczyn, bo przypomnę, że przecież w tym roku również otworzyliśmy teren, obiekty i całe zaplecze łazienek mineralnych imienia profesora Józefa Poborskiego w Słonej, więc kolejna atrakcja powstaje właśnie tym razem w Zakliczynie.
9: No właśnie o Słoną też chciałem dopytać, jak się sprawuje i jak widzą te inwestycje mieszkańcy już tak na spokojnie kilka tygodni po tym, jak ją otworzyliście.
10: Myślę, że sądząc po zainteresowaniu, po liczbie osób, które przebywa tam, szczególnie w weekendy, bo oczywiście w tygodniu również Łazienki mineralne są otwarte. Przypomnę, że właśnie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 19, a w weekendy od 10 do 20 można skorzystać właśnie ze ścieżki do obrodzenia, z stężni, która tam jest, ale również z altany, która tam została wybudowana. Oczywiście również siłowni zewnętrznej, pospacerować, odpocząć. To wszystko jest tam dedykowane właśnie naszym mieszkańcom, turystom. Również koło gospodyń wiejskich u źródła Wsłony, bo tak nazywa się właśnie tamtejsze koło gospodyń wiejskich. W weekendy właśnie serwuje różnego rodzaju potrawy, szczególnie pierogi i różnego rodzaju właśnie wykonane przez panie z kół gospodyń wiejskich wspaniałe produkty. Można skorzystać właśnie zamiast gotować może w domu obiad, czy też korzystać z restauracji, można pojechać właśnie na obiad, na degustację wspaniałego jedzenia, które powstaje właśnie w ramach współpracy pań w kole gospodyń wiejskich u źródła Wsłonej.
9: No a okoliczne widoki naprawdę malownicze, więc warto się wybrać, zobaczyć i poddychać przede wszystkim w tym miejscu. Panie burmistrzu, powiedzieliśmy o takich inwestycjach infrastrukturalnych, budowlanych, a teraz o rzeczy takie blisko ludzi chciałem zapytać. Takie inwestycje często wspiera województwo małopolskie, samorząd województwa małopolskiego. Z budżetu województwa otrzymaliście, czy aplikujecie dopiero o środki na między innymi remizy, które stanowią takie ważne centrum życia lokalnych społeczności?
10: Tak, panie redaktorze, oczywiście tutaj również gmina Zakliczyn wykazała aktywność i 40 tysięcy złotych otrzymaliśmy na kontynuację prac przy remizie OSP w Stróżach. Jest to oczywiście kontynuacja rozpoczętej dwa lata temu rozbudowy tego obiektu o garaż. Teraz chcemy wykonać kolejny etap związany z dachem, z kolejnymi kwestiami związanymi ze stolarką okienną, drzwiami, ale oczywiście również na ile środki pozwolą dalej kontynuować to przedsięwzięcie. Tutaj właśnie w tej remizie samochód, który tam jest do dyspozycji OSP Stróże, no jest w bardzo małym pomieszczeniu, które no nie spełnia dzisiejszych standardów i właśnie stąd też ten pomysł na rozbudowę tego obiektu. Myślę, że łączny koszt tej rozbudowy w najbliższych latach zamknie się kwotą około 500 000 zł. W tym roku oczywiście te 40 tysięcy złotych ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego pozwolą właśnie wspomniany etap zrealizować, ale oczywiście w planach mamy kolejne już inwestycje w tym obiekcie w kolejnych latach, tak aby myślę w przyszłym roku, ewentualnie w kolejnym zakończyć już definitywnie tą inwestycję.
9: Dostaliście też środki na realizację takiego sporego projektu, mianowicie dofinansowań do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. Ile osób z tego skorzysta?
10: Łącznie złożyliśmy tutaj wniosek na 67 przydomowych oczyszczalni. Właściwie w większości miejscowości takie potrzeby zostały przedstawione właśnie przez mieszkańców, którzy złożyli wnioski. My oczywiście przygotowujemy dokumentację do realizacji już tych inwestycji w danej lokalizacji, na danej posesji naszych mieszkańców. Łącznie 1,5 miliona złotych otrzymaliśmy na to zadanie. Łączny koszt tego zadania to ponad 2 miliony złotych, a więc z budżetu gminy dołożymy do tego zadania ponad 500 000 złotych, ale to jest bardzo ważne przedsięwzięcie związane właśnie z ekologią, z poprawą właśnie tutaj kwestii ekologicznych, kwestii odprowadzania ścieków. Mieszkańcy bardzo często na zebraniach właśnie sołeckich pytali o to, czy gmina będzie realizować, będzie aplikowała. Okazało się, że właśnie budżet województwa małopolskiego, środki unijne przewidują taki nabór. Złożyliśmy wniosek i udało się pozyskać te środki, które naprawdę realnie poprawią tutaj stan środowiska i kwestie ekologii.
9: Czyli ta rezerwowa jest długa? Czy są duże potrzeby na kolejne tego typu projekty w gminie?
10: Myślę, że tak. Przede wszystkim chcemy tutaj kontynuować oczywiście kwestie związane z rozbudową kanalizacji, bo mamy jeszcze kilka projektów niezrealizowanych. Są bardzo duże potrzeby w tym zakresie. Tutaj liczymy również na wsparcie i mamy też takie informacje, że takie środki w budżecie województwa w ramach środków europejskich pojawią się na kolejne inwestycje związane właśnie z budową kanalizacji właśnie w gminach i to jest kwestia związana z bieżącymi potrzebami, bo musimy wychodzić naprzeciw tym potrzebom, ale oczywiście cały czas też są wnioski i też staramy się wprowadzać do budżetu kolejne zadania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych na rozbudowę kwestii związanych właśnie z kanalizacją, siecią kanalizacyjną, więc naprawdę tutaj staramy się być bardzo aktywni, aby poprawiać ekologię w naszej gminie.
9: To skoro zaczęliśmy od rycerzy i od zamku w Melsztynie, to żeby taką klamrę zrobić, to przypomnę o tym, że Biesiada Rycerska w najbliższy weekend, sobota, niedziela, można to miejsce odwiedzić, ale też inwestycyjnie o to miejsce zapytam, czy Urząd Marszałkowski w jakiś sposób dofinansuje prace, które planujecie, żeby jakoś rozbudowywać tam, choćby trzeba odtworzyć mury, z tego co pamiętam.
10: Tak, już mamy w planach oczywiście kolejne etapy. Dysponujemy również pozwoleniami na budowę, na kolejne inwestycje właśnie związane z odbudową całego kompleksu zamku w Melsztynie. Teraz chcemy wykonać i będziemy realizować kolejny etap murów zewnętrznych, bezpośrednio już przylegających do wieży zamku. Są to mury tutaj po stronie północnej i zachodniej właśnie wieży zamku. Łączny koszt tego zadania, bo już jesteśmy po przetargu, to kwota oferty ponad 330 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy złotych to środki województwa małopolskiego, środki marszałka województwa małopolskiego w wysokości 75 tysięcy złotych i bardzo serdecznie dziękuję za właśnie to wspieranie gminy Zakliczyn przez samorząd województwa małopolskiego, przez pana marszałka Łukasza Smułkę, pana marszałka Ryszarda Pagacza, cały zarząd województwa małopolskiego, jak również oczywiście radnych sejmików województwa małopolskiego, bo tutaj gros środków w tym roku to są środki właśnie, które trafiają do gminy Zakliczyn z budżetu województwa małopolskiego i warto też przypomnieć, że kontynuowana jest budowa i myślę, że do końca tego roku zostanie zrealizowany ten odcinek ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej numer 975 od Bieśnika przez Zdonię, Borową i Paleśnicę do granicy z gminą Gródek nad Dunajcem. Przypomnę, że jest to ponad 5,5 kilometra asfaltowej ścieżki rowerowej za kwotę ponad 19 milionów złotych. Wkład budżetu gminy to około 3 milionów złotych, a pozostała kwota to właśnie środki województwa małopolskiego, więc bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie gminy Zakliczyn i inwestycji, które są realizowane na terenie naszej gminy.
9: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, pan Dawid Chrobak, gościł w naszym studiu. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
10: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję słuchaczom RDN Małopolska.
0: Rozmawiał Tomasz Graczewski.
11: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
1: Reklama.

0: wszyscy zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie.
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
9: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Hyundai.
11: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
12: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
18: Wydaje się, że w Rybicach chyba najwięcej słońca w regionie. Tak, tutaj najwięcej promieni słonecznych dociera do mieszkańców. W Lubczy też dużo pogodnego nieba. W Tarnowie troszeczkę się zachmurzyło, podobnie na Podkarpaciu. Popatrzmy jeszcze Szczucin, Dąbrowa Tarnowska. No są chmury, ale też i są promienie słoneczne. No nie można narzekać. Poranek nawet piękny. 15 stopni na termometrach. Może być troszeczkę chłodno, bo wiatr w porywach do 50 km na godzinę wieje.
16: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
18: Będzie gorąco, będzie upalnie od połowy tygodnia. Tak, druga część tego tygodnia już będzie bardzo słoneczna, bardzo ciepła, a weekend upalny. 30, nawet powyżej 30 stopni mogą pokazać termometry lokalnie. Wiatr teraz wieje z zachodu z prędkością około 20 km na godzinę, ale porywy silniejsze sprawiają, że ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. 8:35.

0: Reklama.
1: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kalambury? Łatwe hasło.
7: Ostatnio też tak mówiłaś.
8: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
6: Dobra, pokazuję.
8: Słońce?
7: Dom?
8: Ciepło?
6: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
11: Dobre wiadomości mam dla zmotoryzowanych, bo w mieście odbywa się ruch płynnie. Z dojazdem do Tarnowa w Ładnej możecie mieć troszeczkę problemów. Tutaj ruch jest wzmożony na 94, ale spokojnie. Później Lwowską dojeżdżamy do Nowego Szpitala, później do jednego ronda. Przy kolejnym rondzie przy ulicy Orkana tutaj jest troszeczkę ciaśniej. Ruch tak od ulicy Lwowskiej z jednej i z drugiej strony, tak na Orkana też więcej jest samochodów w tej chwili, ale to tylko ten rejon Tarnowa jest mocno obciążony. Później już Słoneczna, dojeżdżamy Słoneczną do ulicy Starodom. Też na chwilę tutaj musimy zwolnić i poczekać na swoje miejsce na rondzie. Od Starodąbrowskiej ruch umiarkowany, od Słonecznej.

0: Gdańskiej, na Gumińskiej przy Mostowej, na Konarskiego jest więcej samochodów, na Rutowicza nawet płynnie, jedynie przy ulicy Krakowskiej jest więcej pojazdów, ale już Krakowską wyjeżdżamy bez zatrzymywania się, nawet przy Warsztatowej teraz nie ma kolejki, dojeżdżamy do ulicy Czerwonej, Koszyckiej i dalej spokojnie w kierunku Krakowa. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Na zegarach dobrze nastawionych, 12 minut do 9:00.

I Don't Care. Poniedziałek, 15 dzień czerwca. Dziś Dzień Wiatru. W Światowy Dzień Wiatru uświadamia się społeczeństwo przede wszystkim na temat energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. Wiatr ma dwa oblicza. Z jednej strony przynosi ludziom wiele korzyści, a z drugiej to niszczycielski żywioł.

Dzisiaj właśnie wieje wiatr z zachodu. No i właśnie w Polsce dominuje wiatr południowo-zachodni, zachodni i północno-zachodni. Udział poszczególnych kierunków wiatru nie jest jednakowy w ciągu roku. W lecie przeważa wiatr o kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Jesienią rośnie udział z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. Zimą przeważa wiatr wiejący z południowego zachodu. Wiosna cechuje się względnie równomiernym rozkładem kierunku wiatru. Dominującym kierunkiem jest jednak zawsze kierunek zachodni, czyli już wiemy, skąd wieje wiatr. Z zachodu, no i stamtąd też przywiało braci Gibb. Bracia Gibb, Barry Gibb i Robin Gibb tworzyli wraz z trzecim bratem Mauricem zespół Bee Gees. Popełnili ponad 50 lat temu utwór To Love Somebody, klasyk wielokrotnie skowerowany m.in. przez Janis Joplin, także Michaela Boltona. Oryginalne wykonanie to oczywiście wykonanie Bee Gees, ale bardzo oryginalnie brzmi ten utwór z polskim tekstem w wykonaniu Grzegorza Markowskiego, nagrany w 1999 roku. Kiedy wołam wiatr, wołam ciebie. Grzegorz Markowski.

0: Kiedy wołam wiatr? Skąd wieje wiatr? Z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Za chwilę wiadomości o 9.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
10: Ważne zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych, szczegóły już za chwilę. Eksperci biją na alarm, ruch i odpowiednia dieta kluczowe w codzienności seniorów.
11: Wyznacznikiem długowieczności jest ilość mięśni, jaką mamy.
10: Parada maszkaronów ponownie na ulicach Tarnowa. Barwny korowód przeszedł przez Starówkę. Minęła 9:00, Jolanta Moździerz, zapraszam. Przedstawiciele unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego mają dziś przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowanie nadal będzie przysługiwało w przypadku opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny lub odwołania lotu. Nie zmieni się też wysokość odszkodowań wahających się od 250 euro do 600 w zależności od dystansu, ale pozostałe zmiany są z korzyścią dla pasażerów. Beata Płomecka.
12: Wraz ze zmianami łatwiej będzie o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Obecnie informacje dotyczące rekompensat są schowane na stronach przewoźników i pasażerom bardzo trudno je znaleźć. Teraz będą oni otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto linie lotnicze nie będą już mogły anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Nie będzie też pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie można zmienić literówki w nazwisku na wykupienie w kupionym bilecie 48 godzin przed odlotem będzie też dowolność. Albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa.
10: Wielkogabarytowe odpady znów będzie można oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Białej Niżnej. Mieszkańcy gminy Grybów nie mieli takiej możliwości przez ostatnie miesiące. Zamknięcie punktu było konieczne na czas przeprowadzenia remontu. Odpady komunalne, jak stare meble, sprzęty AGD, zużyte opony czy materiały po remontach i tym podobne rzeczy, nie będą już wystawiane przed posesję w ramach tak zwanych wystawek. Wójt gminy Jacek Migacz liczy, że dzięki temu uda się ukrócić nielegalny proceder podrzucania śmieci przez osoby, które za ich odbiór nie płacą.
13: To też spowoduje, że ilość tych śmieci będzie pod ścisłą kontrolą i tu realnie mieszkańcy zapłacą za gabaryty faktyczne oddane z naszej gminy. Bo ja nie ukrywam, jeżdżąc po gminie, gdzie były zbiórki przy drogach wielkogabarytów, przy jednej, drugiej posesji przybywało tych śmieci 3 razy więcej. Ktoś, kto wystawia gabaryty i płaci za te śmieci, nie musi w nocy tych gabarytów wynosić.
10: Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Białej Niżnej polegała przede wszystkim na przebudowie placu, ale też drogi dojazdowej. Koszt prac to ponad 500 000 zł. Ruch i odpowiednia dieta zapobiega utracie mięśni u seniorów. Lekarze przypominają, że to najważniejsza profilaktyka wielu chorób wieku podeszłego. Stopniowy spadek masy mięśniowej i funkcji mięśni szkieletowych prowadzi do sarkopenii. Pierwszymi objawami jest osłabienie organizmu i szybkie męczenie się, mówi dietetyk kliniczna dr Hanna Stolińska.
11: Co jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia długoterminowo, ponieważ w ogóle wyznacznikiem długowieczności jest ilość mięśni, jaką mamy. Szczególnie badania pokazują, że te mięśnie, które mamy w udach, czyli tych powinno być dużo, żebyśmy byli silni i długo żyli. Natomiast osoby starsze przestają się ruszać, przestają jeść odpowiednio zbilansowane posiłki bogate w białko i masa mięśniowa po prostu wraz z wiekiem bardzo mocno spada. I to się wiąże z tym, że jest spowolnienie, ale też osteoporoza.
10: Dlatego warto wzmocnić mięśnie poprzez ruch. Do tego ważne jest odpowiednie odżywianie, przede wszystkim dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości białka.
14: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Kolorowe stroje, fantazyjne maski i postacie inspirowane tarnowskimi maszkaronami ponownie pojawiły się na ulicach miasta. W centrum Tarnowa odbywała się parada maszkaronów, która przeszła przez Starówkę, przyciągając mieszkańców. Wydarzenie rozpoczęła prezentacja masek konkursowych, które zostały ocenione przez komisję. Uczestnicy zaprezentowali przygotowane wcześniej maski inspirowane rzeźbami z tarnowskiego ratusza oraz miejskiego szlaku.
15: Jesteśmy w liceum plastycznym, uczymy się o historii sztuki. Właśnie maszkarony, ważny element jest dekoracyjny naszego ratanowskiego rynku, więc stwierdziłyśmy, że idealna to jest dla nas okazja, żeby właśnie startować w konkursie i pokazać swoje umiejętności.
16: Jest to maszkaron Złoty Bożek, nazwisko ma Światłowód i służy on po to, żeby światłowodu nie zabrakło.
10: Parada maszkaronów stała się już tradycją i okazją do promowania jednego z symboli Tarnowa. Celem wydarzenia jest integrowanie mieszkańców i zachęcanie do odkrywania lokalnej historii oraz miejskich tradycji w atrakcyjnej, artystycznej formie. Zdjęcia i relacje tradycyjnie na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Nadal najbardziej nasłonecznione miejsca w regionie to Ryglice i Lubcza. Tutaj sporo promieni słonecznych, troszeczkę mniej jest ich na przykład w tej chwili w Piźnie, w Jodłowej. No tutaj też świeci słońce. W Zakliczynie też przebijają się promienie słoneczne. Nad Tarnowem teraz pojawiły się chmury, ale i na chwilę ze słońcem mamy szansę. Na termometrach w Tarnowie teraz 15 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jakość powietrza jest dobra. Geometr niekorzystny, ciśnienie powoli rośnie, na barometrach 988 hektopaskali. 15 dzień czerwca, poniedziałek, na liście świętujących Jolanta, Bernard i Witold. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RTN Małopolska i wszystkiego dobrego dla urodzonych w połowie czerwca.

0: Serce, które wie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
6: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
7: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.

0: 16 minut po godzinie 9, poniedziałek, 15 dzień czerwca 2026 roku. 3 lata temu, w 2023 roku, 15 czerwca, zmarł ksiądz profesor Michał Droszcz, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wieloletni dyrektor programowy naszego radia. Praca w radiu procentowała w życiu księdza Michała Droszcza, który był jednym z jego twórców, wieloletnim dyrektorem programowym Radia Dobra Nowina, Radia Plus, obecnie Radia RDN Małopolska. Co dało księdzu profesorowi radio? Tak mówił 8 lat temu o wpływie radia na jego życie.
1: To wszystko jest opatrznościowe. Już mogę z perspektywy życia powiedzieć, jak Pan Bóg układał te klocki życia i ten okres 10 lat pracy w radiu tutaj na miejscu, potem tej współpracy z radiem na różnych tam stanowiskach, czy w radzie programowej, czy konsultanta również radia, to wszystko gdzieś tam tego związku z radiem RDN nigdy nie straciłem. A co mi dało? To znaczy, przybliżyło mnie do ludzi. To znaczy, jako ksiądz dzięki radiu zawdzięczam to, że mam ogromny, całe moje kapłańskie życie mam duży, ogromny kontakt z ludźmi świeckimi i dostrzegam ich ogromne zaangażowanie się również w życie Kościoła. Widzę ich świat wartości, jakie posiadają. Nie widzę ludzi tylko z perspektywy księdza, który jest przy ołtarzu, oczywiście tak, ale widzę też ludzi z ich sprawami, bo będąc w radiu, ja także towarzyszyłem w waszych wszystkich sprawach rodzinnych, zawodowych, w radościach i smutkach, gdy się radowaliśmy na weselach, czy na różnych rodzinnych spotkaniach, na które byłem zapraszany, ale też czasem właśnie na smutnych uroczystościach pogrzebu. Więc ta bliskość człowieka i że ja doceniam właśnie bardzo ludzi świeckich w Kościele i widzę ich ogromny też potencjał duchowy, który można i należy wykorzystać. To chciałem powiedzieć właśnie, że to jest zasługa radia, że mogłem docenić właśnie świeckich, młodych ludzi z ich potencjałem duchowym, który też trzeba wspierać, kształtować, wydobywać, szlifować te kamienie i talenty.
0: Przypomnę, w latach 1993-2005 ksiądz Michał Droszcz był dyrektorem programowym Radia Plus, później RDN Małopolska, a w okresie od września 1993 do sierpnia 1997 również wydawnictwa Biblos. Ksiądz profesor Droszcz był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przewodniczącym sekcji aksjologii komunikowania, zastępcą przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej oraz członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Był także członkiem Rady Doskonałości Naukowej, członkiem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski i Rady do Spraw Mediów Konferencji Episkopatu Polski oraz sekretarzem Tarnowskiego Koła Teologicznego i asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Był członkiem zespołu do spraw mediów 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. Od października 2017 do 2023 pełnił funkcję delegata do spraw mediów Diecezji Tarnowskiej. W listopadzie 2007 został mianowany przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Był też członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej na okres 4-letniej kadencji. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2019 roku i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie w roku 2023. Ten czas pracy w radiu, następnie współpracy, bo nigdy nie stracił związku z rozgłośnią diecezjalną. Był w Radzie Programowej, konsultantem, był ważnym czasem. Media towarzyszyły mu przez całe życie, jak się okazało, zbyt krótkie życie. Etyce mediów poświęcił wiele wykładów i książek programowych, programów radiowych i miał jeszcze wiele planów i spraw do załatwienia. Odszedł 3 lata temu, 15 czerwca 2023 roku. Na zegarach 20 i pół minuty po godzinie 9. Maryla Rodowicz, Łatwo pali.

Łatwopalnie i Maryla Radowicz w poniedziałek 15 czerwca 2026 roku. 23,5 minuty po godzinie 9. O 9.30 Jolanta Moździerz przedstawi wiadomości ekonomiczne do tego czasu. China Girl, David Bowie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości ekonomiczne.
4: Jolanta Moździerz, zapraszam. Rynki azjatyckie z zadowoleniem przyjęły jeden z elementów ogłoszonego amerykańsko-irańskiego porozumienia, czyli otwarcie cieśniny Ormus. Na wieść o tym, że dokument ma być podpisany w piątek, indeksy giełdowe w Tokio i Seulu wzrosły o ponad 5%. Ceny ropy natomiast spadły o ponad 3 dolary za baryłkę. Wciąż nie jest znany tekst memorandum i kilka kwestii pozostaje niejasnych. Ta najważniejsza dla światowego handlu to zasady otwarcia cieśniny Ormus.
5: Donald Trump w mediach społecznościowych napisał, że cieśnina będzie zwolniona z opłat. Tymczasem irańska agencja Mehr twierdzi, że będzie ona zarządzana na podstawie irańskich ustaleń. Iran w ostatnich tygodniach utworzył agencję, która zajmuje się pobieraniem opłat od statków. Choć umowa zakłada zakończenie walk na wszystkich frontach, w tym w Libanie, wiele wskazuje, że Izrael nie przerwie tam walk, zwłaszcza, że nie jest stroną negocjacji i cały czas opowiadał się za opcją militarną. Dziś rano izraelska armia dokonała ostrzału miasta Nabatije na południu Libanu. Na porozumienie w kwestiach nuklearnych strony dają sobie 60 dni. Donald Trump, zapytany, czy limit, do jakiego Irańczycy będą mogli rozcieńczać uran, jest taki sam jak w umowie z czasów Obamy, powiedział, że Irańczycy będą mogli, cytat, już na zawsze wzbogacać uran tylko w celach niemilitarnych. W wywiadzie dla New York Timesa Trump stwierdził również, że jeśli Iranowi nie uda się osiągnąć ostatecznego porozumienia nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi, uczyni on Stany Zjednoczone strażnikiem Bliskiego Wschodu w zamian za 20% dochodów regionu. Dotąd takie rozwiązanie nie pojawiało się w żadnych przeciekach i nie wiadomo, co właściwie znaczy. Z Bejrutu Milena Trzecha.
4: Jest nadzieja na lepszą ochronę polskiego sektora stalowego przed napływem taniej stali spoza Unii. Po decyzji unijnych krajów o ograniczeniu niemal o połowę importu, Komisja Europejska negocjuje obecnie o wysokość kontyngentów importowych, które mają obowiązywać od 1 lipca. Mają być one niższe od tych, których oczekiwali dostawcy spoza wspólnoty. Beata Płomecka.
6: Indie i Turcja to główni dostawcy stali do Unii i jak usłyszałam, te kraje są niezadowolone z przyznanych przez Komisję limitów. Negocjacje z Ukrainą jeszcze trwają, ale informacje płynące z Brukseli są ostrożnie optymistyczne. Poprosiłam o komentarz Piotra Sikorskiego, prezesa Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali. Samych negocjacji nie chciał komentować, ale podkreślił, że kontyngenty powinny zostać jak najszybciej ujawnione.
7: Zależy nam, aby zarówno dystrybutorzy i przetwórcy, ale także huty mogły spokojnie prowadzić swoją działalność w oparciu o zasady uczciwej konkurencji.
6: Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali zapowiedział też dalszą walkę o większe ograniczenia w imporcie, by cła nałożone zostały także na stal przerobioną, na przykład ramy do altanek, które obecnie nie są obłożone żadnymi cłami ani kontyngentami.
4: Polska ma być wschodnioeuropejskim centrum dystrybucji aut jednego z południowo-koreańskich koncernów. Informując o tym, dziennik Chosun zwraca uwagę na imponujące tempo wzrostu polskiego rynku motoryzacyjnego. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
8: Autor artykułu zwraca uwagę, że z 600 tysiącami nowych pojazdów sprzedawanych rocznie nasz kraj jest największym rynkiem motoryzacyjnym Europy Wschodniej. Chosun przypomina, że tempo wzrostu sprzedaży elektryków w Polsce jest największe w całej Europie. W ubiegłym roku sprzedaż samochodów elektrycznych w naszym kraju wzrosła o ponad 160%. Samochody luksusowej marki Genesis na razie nie są dostępne w autoryzowanych salonach w Polsce. Jak poinformował Hyundai, zmieni się to do końca tego roku. Polska stanie się też ich środkowoeuropejskim centrum sprzedaży. Nasz kraj przez południowo-koreańskiego producenta aut uznawany jest za jeden z najważniejszych rynków w Europie. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano rekordową liczbę prawie 600 tysięcy samochodów osobowych. 10% z nich to auta produkcji południowo-koreańskiej. Polacy najchętniej wybierali jednak pojazdy produkowane przez japońską Toyotę, czeską Skodę i niemieckiego Volkswagena.
4: To sprawdźmy jeszcze sytuację na rynku walut. Według Narodowego Banku Polskiego dolar amerykański kosztuje dziś 3,67. Za euro zapłacimy średnio 4,25. Frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61, a funt brytyjski kosztuje 4,92 zł.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Jeszcze chłodno pomimo 15 stopni na termometrach w Tarnowie, ale skutecznie wiatr wiejący z zachodu w porywach do 50 km na godzinę obniża temperaturę odczuwalną, więc warto jeszcze coś na ręce zarzucić. Powinno być w ciągu dnia słonecznie i w miarę pogodnie. W godzinach popołudniowych wzrost zachmurzenia i tutaj możliwe na południowym wschodzie niewielkie, ale jednak opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, jutro 22.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio RDN Małopolska, 20 minut do 10.
4: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
3: Czym będziemy pomagać i przed czym chronić? O tym już za chwilę. Na początek powiedzmy, jak minął tydzień i weekend tarnowskim policjantom. Czy był to tydzień, weekend pracowity na drogach w regionie? W radiowym studiu aspirant sztabowy Paweł Klimek, zastępca naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
5: Kłaniam się nisko. Witam panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia RD.
3: No to zacznijmy od tego weekendu, od tygodnia. Jak to było na drogach pod względem bezpieczeństwa?
5: Jeżeli chodzi o ostatni weekend, a właściwie tydzień na drogach regionu tarnowskiego, muszę powiedzieć, że dość spokojnie było. Odnotowaliśmy fakt, dwa wypadki, gdzie dwie osoby zostały ranne, 26 kolizji. Po raz kolejny tam gdzieś dobijają do tych statystyk osoby, które siadają za kierownicę na podwójnym gazie, czyli mamy 8 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. To na pewno zatrważa i na pewno powinno nam dać do myślenia, tym bardziej, że dzisiaj gdzieś rano jadąc do pracy usłyszałem, że gdzieś w Polsce jedna z pań została zatrzymana przez policjantów, prawie wytoczyła się z samochodu, trzymając butelkę wódki w rękach, no, z takim dość poważnym stężeniem alkoholu, jak to określili policjanci i dziennikarze, śmiertelnym, ponad 4 promile. Nie rozumiem tych ludzi, nie wiem, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, natomiast zawsze w dalszym ciągu będę przestrzegał i mówił, nie, za kółko nie wsiadamy po jakimkolwiek piwie, winie i tak dalej, bo to jest niebezpieczne, a nasza percepcja zupełnie inaczej reaguje, nie jesteśmy w stanie właściwie się zachować, nie jesteśmy w stanie właściwie reagować. Nie siadamy, od kilku lat jest to przestępstwo bądź wykroczenie, więc przestrzegam i cały czas będę o tym mówił. Z ciekawostek, jakie były w ostatnim tygodniu, to na pewno jest ten fakt, że kierowca samochodu ciężarowego, zestawu pojazdów, czyli ciągnik siodłowy plus naczepa, znalazł się w miejscu, gdzie absolutnie taki pojazd się nie powinien znaleźć. Mówię tutaj oczywiście o ulicy Alei Tarnowskich. Taki zestaw samochodów wjechał praktycznie nam prawie pod naszą, pod zamcze, pod restaurację, i tam już dalej nie był w stanie wymanewrować. Dlaczego tak się stało? No właśnie, ach, ten GPS. Tutaj wcześniej przed wejściem do studia rozmawialiśmy z panem redaktorem, że jeden GPS mówi jedź w prawo, drugi jedź w lewo, a ty człowieku bądź tu mądry i pisz wiersze, w którą stronę trzeba jechać. Dobrze było, jakbyśmy się zastanowili, a zwłaszcza kierowcy zawodowi przygotowali sobie trasę. Takie szkolenia są za każdym razem przekazywane, pokazywane i przygotowanie trasy jest jak najbardziej potrzebne i musi takie przygotowanie być, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie się w pewnym momencie, jak nam nawigacja powie skręć w prawo, a my patrzymy i tak właściwie no, trochę ciasno, coś tutaj jest nie tak, więc przygotowanie trasy jak najbardziej. Samochodem osobowym zawsze byśmy sobie dali radę, bo zawsze możemy gdzieś tam zawrócić, zawsze możemy kawałeczek wycofać, jeżeli nagle nas ten GPS zaprowadzi w nie to miejsce, które powinniśmy jechać. Natomiast przygotowanie trasy jak najbardziej, a tym bardziej, że no, dużymi krokami.
3: Tak,
5: no
3: właśnie, zbliża się lato, wakacje, wyjazdy wakacyjne, tak, no tak, właśnie. To tutaj wiem, do czego pan aspirant zmierza, ale jak zakończyła się ta tarnowska historia z tym...
5: Tarnowska historia z tym naszym kierowcą ciężarowego, to obywatel nie polski, obywatel Rumunii, wjechał, poprowadził go ten GPS, no niestety nie był w stanie już tam wymanewrować, tam naprawdę jest ciasno, tarnowianie wiedzą o tym. Pomagał mu zespół holowników ciężkich, no tutaj musiał z własnych pieniędzy zapłacić za te holowniki, został ukarany przez tarnowskich policjantów mandatem za przekroczenie tonażu, no w to miejsce nie powinien takim dużym zestawem wjechać i tu pierwsza lampka powinna się mu zapalić, coś jest nie tak, tutaj raczej nie wjeżdżamy. Także to taka, no jestem powiedzmy historyjka, nie z historyjek. Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni tydzień, to cały czas padało, ślisko. Więc tych kolizji było dość sporo. zdejmijmy nogę z gazu. Pomimo tego, że już weszliśmy praktycznie chyba w ten okres wiosenno-letni, czyli ten kurz pierwszy, sól pierwsza została już zmyta. Natomiast jeżeli mamy opady, intensywne opady, niestety jest ślisko, uważajmy, zdejmijmy z nogę z gazu, bo naprawdę chwila nieuwagi i mamy zniszczone samochody. Jeżeli tylko zniszczone samochody, to pewnie pół biedy, natomiast jeżeli dochodzi do tego jeszcze jakieś urazy, no to niestety to już się kończy jakimiś niepotrzebnymi wizytami na naszych szpitalnych oddziałach ratunkowych, tudzież ewentualnie niepotrzebnym postępowaniem prowadzonych przez policjantów.
3: I wrócę jeszcze do tej zatrważającej sytuacji, o jaki pan wspomniał na początku. 4 promile alkoholu we krwi. I jak to się stało, że ta kobieta w ogóle weszła do samochodu? Jak to się stało, że nie było nikogo, kto by powstrzymał ją przed tym? Bo jeżeli wiemy, to ona nie była świadoma tego, co robi.
5: Zdecydowanie tak. Ja tutaj na tarnowskim rynku mogę to wszystko przenieść, tutaj na tarnowski nasz tutaj miejsce. Jedną miałem taką sytuację, tutaj na naszych mostkach, na ulicy Tuchowskiej został zatrzymany jeden mężczyzna, który miał w wydychanym powietrzu 6 promili alkoholu, ale jak rozmawiałem z nim później, on po prostu był w ciągu alkoholowym. Od ponad miesiąca on non-stop, on nie przerywał picia, on cały czas po prostu spożywał ten alkohol, spożywał, więc tego stężenie było bardzo, bardzo duże. Generalnie bardzo logicznie się wypowiadał, wcale nie wysiadł na czworakach z tego samochodu. Natomiast też mieliśmy takie sytuacje, że dziewczyna zawoziła dzieci do przedszkola, nie mając uprawnień, nie trzeźwa, i nie widziała w tym żadnego problemu. No to jest zatrważające w tym wszystkim. Szanowni Państwo, no nie dopuszczajmy do takich sytuacji. To jest generalnie nasze życie, nasze zdrowie. Jeżeli by doszło do sytuacji trudnej, to później mielibyśmy wyrzuty sumienia, dlaczego nie zareagowałem, dlaczego nie zrobiłem, a powinienem zareagować. Tak, w takich sytuacjach należy zareagować i należy jak najszybciej takiego kierowcę wyeliminować z naszego ruchu. Ja nie mówię o postępowaniach, o mandatach. On po prostu nie może jechać. To jest najlepsze rozwiązanie.
3: Tak, i tutaj to właśnie apel do wszystkich rodzin, jeżeli jest przyjęcie, zwracajmy na to uwagę.
5: Zdecydowanie tak, nie bądźmy tacy całkowicie obojętni.
3: A to jest właśnie taki sezon grillowy teraz, spotykamy się rodzinnie przy stole.
5: Zawsze możemy, już bardzo chcemy się napić, powiedzmy, tego piwa czy wina, są bezalkoholowe, 0%, więc możemy z tego również skorzystać.
3: A teraz przejdźmy do tematu tego dnia. Spotkaliśmy się tutaj ze względu na to, że coraz więcej oszustw jest. Tutaj wspominaliśmy, że w ubiegłym roku do tego czasu myśmy właściwie już wyczerpali limit, jeżeli chodzi o oszustwa. Do czerwca jesteśmy dopiero w połowie roku.
5: Właśnie, to jest zatrważające. Informacja, jaką właśnie zebrałem teraz, to po prostu włos na głowie staje dęba. 1,5 miliona złotych w ubiegłym roku przez całe 12 miesięcy nasi tarnowscy czy spod Tarnowa seniorzy przekazali oszustom. Teraz mamy praktycznie, no powiedzmy, połowę czerwca, albo 15, już 1,5 miliona zostało przekazane oszustom. Szanowni Państwo, nie wdajmy się w rozmowę, nie wierzmy każdemu, kto do nas zadzwoni, że to jest nasz syn, to jest nasz wnuk, to jest nasza, nie wiem, synowa, czy ktokolwiek inny z naszej bliskiej rodziny i nagle potrzebuje pieniędzy. Ta osoba, jeżeli nagle będzie potrzebowała pieniędzy, na pewno do nas znajdzie drogę, na pewno będzie w stanie z nami rozmawiać, powiem, twarzą w twarz, czyli face to face, a nie zadzwoni i poprosi, że ktoś jeszcze obcy te pieniądze odbierze, bo niestety natychmiast, bo już taka sytuacja miała miejsce właśnie w ostatnim tygodniu.

0: jest adwokatem i on będzie pomagał tej osobie, która spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym, bo to zawsze jest tam atak na naszą taką empatię, że o Jezu, to się stało w naszej rodzinie, tam ktoś musi, trzeba pomóc, no bo jak, trudno zostawić taką osobę w potrzebie, na pewno później sobie jakoś poradzimy, nie myślimy racjonalnie. Taka sytuacja miała miejsce, te 350 tysięcy zostało przekazanych, szkoda. Szkoda, bo to są naprawdę, po pierwsze, zadłużyliśmy się w rodzinie, rodzina nie wiadomo jak na to wszystko popatrzy, znajomi i koledzy, czy ktokolwiek inny, który w tym momencie po prostu wyciągnął nam pomocną dłoń. Jesteśmy zobowiązani i zobligowani w jakikolwiek sposób się odwdzięczyć za taką sytuację, która miała miejsce, a dodatkowo zostaliśmy oszukani i to jest tym wszystkim zatrważające. Natomiast też chcę podkreślić taką właściwą rolę tutaj tarnowskich mediów, między innymi właśnie Radia RDN, które przekazuje informacje, którym ja czy mój kolega teraz Kamil przekazujemy te informacje i mówimy o tym, że nie dajcie się oszukać, nie wprowadzajcie, nie dajcie się w rozmowę, bo oni nakręcą wam makaron na uszy i później będziecie jak konie z klapkami szli, słuchając tego jednego głosu. I tutaj chcę pochwalić 91-latkę i 61-latkę. Te osoby z Tarnowa i z powiatu tarnowskiego otrzymały takie telefony. Zadzwonił do nich telefon i oczywiście była informacja dramatyczna, że się dzieje niesamowita rzecz. I za każdym razem jednym w sytuacji chodziło o 180 tysięcy złotych. Tutaj zareagowała córka. Rewelacja.
1: To są tak ogromne sumy. Dzieje.
0: Tak. I ci ludzie są przerażeni. Jedni mają takie gdzieś tam składane w skarpecie, natomiast drudzy nie mają i właśnie pożyczają, próbują w ten sposób zadziałać.
1: I jak zareagowała córka?
0: Natychmiast rozłączyła połączenie i to jest najlepszy sposób. My te połączenie rozłączajmy, bo nie wiemy, kto, jak ktoś będzie chciał zadzwonić, zadzwoni drugi raz. Jeżeli to jest faktycznie nasz syn, córka, synowa, czy ktokolwiek inny, zadzwoni jeszcze raz. Zawsze możemy przyjeść na kawę, przyjeść na ciastko, porozmawiajmy, bo to są trudne tematy. Tu i teraz nic nie załatwimy. Nie ma takiej potrzeby, a naprawdę wchodzą w grę bardzo kosmiczne kwoty. W drugiej sytuacji była taka troszeczkę może mniejsza kwota, bo tam chodziło o 150 tysięcy, ale kobieta sama zareagowała. Wiedziała, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. Nikt w ten sposób się nie posługuje, nikt w ten sposób pieniędzy nie przekazuje. Za każdym razem starajmy się rozmawiać z osobą jak najbliższą. Po prostu face to face, twarzą w twarz, przy kawie, herbacie i ciastku.
1: Czyli to cieszy, że są osoby, które mówiąc kolokwialnie, nie dają nabić się w butelkę.
0: Tak, i to i chwała im za to. Taką właśnie panią czy takiego pana ja za każdym razem będę oczywiście pokazywał i mówił, że to jest właściwe zachowanie. Tak należy postępować. Jeszcze tak przytoczę taką, jak jesteśmy przy tych oszustach, taką jeszcze jedną historyjkę, która mi się właśnie przypomniała i to jest też świeża. Początek maja, sytuacja, gdzieś też dzwoni właśnie oszust podający się, że chce tam załatwić sprawę. Bardzo szybko chodziło o oczywiście ogromną sumę pieniędzy, natomiast seniorka powiedziała, że nie ma takich pieniędzy, ona ma tylko raptem 10 tysięcy z haczykiem tam niewielkim, no ale oczywiście tak, ona tam przekazała. 5 dni później został mężczyzna zatrzymany, to 56-latek, mieszkaniec nie naszego na szczęście województwa. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali, doprowadzili do tarnowskiego sądu i ten areszt został trafiony. Natomiast tutaj za każdym razem jest tak, że nie mamy możliwości odzyskania całości bądź częściowo tych pieniędzy, bo te pieniądze się rozchodzą bardzo szybko. Te ostatnie sukcesy tarnowskich policjantów to również niepełny odzysk tych pieniędzy. Takich sukcesów oczywiście mamy. Mamy współpracę zarówno z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, jak i z policjantami z całej Polski. Natomiast zatrzymanie takiej osoby to naprawdę jest bardzo trudne. Szanowni Państwo, zorientujcie się, że w Tarnowie jest powiedzmy, strzelam 100 z haczykiem mieszkańców, 100 tysięcy z haczykiem mieszkańców. W pozostałych miastach jest trochę więcej. Szacuje się, że w Polsce żyje, no, mówi się 30 tam parę milionów osób. Znaleźć tą jedną, która właśnie odebrała, jedzie, przekazuje, bądź jest w kontakcie z osobą, która właśnie ma przekazać pieniądze, jest naprawdę trudne. I tutaj szacun dla policjantów, którzy potrafią taką osobę wytypować. Cała plejada policjantów z cyberprzestępczości, cała plejada policjantów, którzy walczą z przestępczością przeciwko mieniu i te sukcesy jakieś osiągają. Natomiast no, nie możemy liczyć tylko na to, że okradli mnie, to policja niech znajdzie. No nie, to nie tak wszystko działa. My się staramy, chcemy mieć 100% wykrywalności, natomiast szanowni Państwo, no jest to raczej niemożliwe.
1: No ale dlaczego dajemy się nabrać oszustom? Oni
0: działają
1: manipulują
0: na naszych emocjach.
1: Czyli tutaj zdrowy rozsądek jest potrzebny i nie działać pod wpływem tych emocji, tylko na chłodno wszystko przekalkulować.
0: Dlatego właśnie zapraszajmy na kawę, na herbatę, rozmawiajmy z tą osobą, że wnusiu, wnuczko, wnusiu, ktokolwiek, synu, córko, przyjedź, porozmawiajmy, a ja jestem zatrzymana. jak cię puszczą, to porozmawiajmy. Albo wskaż miejsce, gdzie jesteś, skoro masz możliwość dzwonienia, to mam możliwość do ciebie podjechania. Takimi kategoriami musimy patrzeć.

0: Jeżeli będziemy myśleć za każdym razem, że informacja, która do nas wpływa, jestem zatrzymana, bo coś tam się tragicznego wydarzyło, ale jeżeli wpłacę kaucję, ta kaucja dopiero to sąd wyznacza tą kaucję, to nie wyznacza prokurator, to nie wyznacza policjant, to nie wyznacza osoba, którą została w tym momencie wskazana. Nawet podawanie identyfikatorów policjantów, które wszyscy mamy na koszulach czy na mundurach, podanie 6 cyferek jakichkolwiek wymyślonych z głowy, to od razu gwarantuje, że mamy z właściwym policjantem do czynienia. Za tym numerkiem kryje się konkretne nazwisko konkretnego policjanta. Nawet jeżeli ktoś sobie w tym momencie wymyśli jakiegoś tam, nie chcę teraz czytować jakiekolwiek nazwisko, czy imię, czy stopień i podaje numer, jaką mamy możliwość zweryfikowania? Teraz ja jestem tutaj z państwem, mam imiennik i tutaj jest podane imię i moje nazwisko. Jak ktoś powie imię i moje nazwisko oraz poda jakikolwiek 6-cyfrowy numer, to czy jestem w stanie zweryfikować go pan, panie redaktorze, czy ktokolwiek, kto nas teraz słucha? Nie, ale zadzwonić na 112 zawsze możemy. Ale jak to możemy zrobić? Szanowni Państwo, rozłączając pierwsze połączenie, bo wielokrotnie popełniamy ten błąd, że na połączeniu, które właśnie wisimy, wykręcamy 112 i telefon jest przekazywany drugiej osobie i zgłasza się, powiedzmy, jakaś tam komenda, policjant z komendy, dyżurny. I wpadamy w tą matnię i wtedy potwierdzamy, faktycznie, jednak ten policjant istnieje.
1: Ale to nie tylko są oszustwa telefoniczne, prawda? Jakie są najpopularniejsze? Nie. Poza tymi telefonicznymi, bo wiemy, że są na wnuczka, na policjanta, są na pracownika banku, różni ludzie się podają po drugiej stronie telefonu i próbują nas oszukać, wyłudzić pieniądze, oczywiście, wyłudzić numery kont.
0: Oczywiście, że tak, takich sytuacji jest bardzo dużo i naprawdę musimy w tej sytuacji całej potrafić się odnaleźć, musić się odnaleźć. Takich oszustw mamy mnóstwo na energetyka, na jakąkolwiek, nie wiem, zakup jakichkolwiek przedmiotów, a teraz tak wrócę, bo tam pan redaktor mnie od razu zatrzymał z tymi lokacjami. Ale oczywiście tak, pamiętajmy, że jedziemy sobie gdzieś tam na jakąś tam wycieczkę, chcemy jechać na jakieś wakacje i chcielibyśmy świetny, najlepszy apartament, najlepiej, żeby było na 11 piętrze, z widokiem na falę naszego pięknego morza. Jeżeli będziemy to robić na zasadzie last minute, czyli ja łapuca po szybko, udało się, jest fajna, bo 1000 zł kosztuje albo o 1000 mniej, to się może okazać, że zdjęcie jest piękne, wspaniałe, natomiast czegoś takiego jeszcze nie ma. Ja bardzo lubię nasze polskie morze, często tam jeżdżę i widzę na przykład apartamentowce, które dopiero się budują, jeszcze nie mają możliwości wynajmowania tam lokali, natomiast się budują i dopiero będą niedługo mogły przyjmować naszych gości. Postarajmy się zadzwonić tam, zapytać, porozmawiać z recepcjonistą, czy w ogóle ktoś nam odbierze, czy takie pokoje w ogóle są do wynajęcia, bo wielokrotnie mamy do sytuacji takiej dochodzi, że wszystkie terminy są zajęte. Nie ma możliwości wynajęcia i przyjeżdżamy nagle, bo wynajęliśmy pokój i nagle się okazuje, że przyjeżdża obok druga rodzina, ale my też wynajęliśmy ten pokój, no i się okazuje, że to my zostaliśmy oszukani, a nie tamci, więc warto, a wakacje są naprawdę potrzebne, musimy odpocząć ten przynajmniej tydzień, dwa, bo to jest potrzebne dla każdego, naładować akumulatory i zebrać się do pracy z powrotem.
1: No i tak samo tego też się dotyczy korzystania z sieci internetowych. Też można przez sieć niestety stracić dane osobowe, tak zwany hotspot.
0: Bardzo się do sieci,
1: prawda?
0: Także tutaj szanowni Państwo, jeżeli mamy internety, starajmy się je używać własne, swoje, ale nie cudze. Oferują nam bardzo często hotele, jakieś tam, nie wiem, restauracje, bary, hotspoty, Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nawet korzystamy z tym, bo nie chcemy korzystać ze swojego pakietu danych, to nie wchodźmy w jakiekolwiek konta bankowe czy swoje informacje, które są dla nas zastrzeżone, ponieważ zrobienie kopii czegokolwiek to jest naprawdę 10 sekund roboty i nagle tracimy oszczędności swojego życia. Ja oczywiście nie zachęcam do takiego hotspotowania, Wi-Fi, nachodzenia do Wi-Fi, stref Wi-Fi, natomiast wiem, że to są bardzo popularne sytuacje, gdzie najczęściej młodzi korzystają
1: w restauracjach, w klubach,
0: bo to jest tanie, bo to jest, nie muszę za to płacić. Tak, rozumiem, jestem w stanie, natomiast nie, możemy sobie WhatsAppować, możemy sobie wysyłać zdjęcia, możemy sobie rolkować, możemy robić wszystko, ale nie wchodźmy w dane poufne.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że słuchacze także wzięli sobie do serca to, o czym żeśmy mówili podczas dzisiejszego spotkania, żeby zachować zdrowy rozsądek, zimną krew, spokój i korzystać właśnie z umiarem także ze wszystkich dobrodziejstw i rezerwując sobie jakieś miejsca hotelowe, pokoje, sprawdzić to wcześniej.
0: Sprawdźmy i jedźmy i wypoczywajmy.
1: Wypoczywajmy, a my słyszymy się za tydzień jeszcze przed wakacjami.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie.
1: Aspirant sztabowy Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie był gościem programu. Bardzo dziękuję.
0: Kłania się nisko.
2: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.
0: Radio RDN Małopolska.
6: Kierowcy podlepą policjantów, zmotoryzowani będą sprawdzani pod kątem trzeźwości i narkotyków. W wiadomościach będziemy też ostrzegać przed burzami, intensywnymi opadami deszczu, a na koniec odwiedzimy Nowy Sącz i Tuchów, gdzie weekend upłynął pod znakiem festynów z rodziną w roli głównej. Minęła 10. Jolanta Moździerz, zapraszam. Będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Do końca tygodnia ma potrwać policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających. O tym, jak wygląda akcja, Aneta Łuczkowska.
7: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę. A to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to więcej niż rok wcześniej. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby, prawie 1500 osób zostało rannych.
6: Synoptycy ostrzegają przed burzami w północnej i centralnej części Polski. Najbardziej intensywne zjawiska mają występować po południu. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru o prędkości do 75 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy także grad. W związku z intensywnymi opadami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wzrost stanu wody w rzekach. W miejscach występowania najbardziej intensywnych zjawisk są możliwe gwałtowne wahania stanu wody i lokalne podtopienia. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne pierwszego stopnia. Przed tymi zjawiskami będą one obowiązywać do północy. Udział Karola Nawrockiego w urodzinach Donalda Trumpa to również działanie w interesie Polski, uważa wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Podczas gali zorganizowanej z okazji urodzin amerykańskiego przywódcy doszło do krótkiej rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Paweł Kowal wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki włączył się w działania rządu na rzecz stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
8: Nasz strategiczny cel i najważniejszy dzisiaj to jest zmienić status tych wojsk, które są czasowo w Polsce, na takie, żeby były na stałe. W tym kierunku działa rząd. Wicepremier zresztą tydzień temu złożył wniosek o to, żeby to się wreszcie dokonało. W tym kierunku działa parlament i w tym kierunku działa pan prezydent. Każdy po swojej linii, na swój sposób, ale cel mamy jeden i tej synergii pilnujmy.
6: Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w gali mieszanych sztuk walki, która odbyła się w Białym Domu. W ten sposób prezydent Donald Trump świętował swoje 80. urodziny. Prawie 4 godziny zawodnicy mieszanych sztuk walki bili się w oktagonie zbudowanym przed Białym Domem. Donald Trump obserwował walki siedząc przy ringu w towarzystwie żony Melanie, członków rodziny i oficjeli.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Był to czas dobrej zabawy i pomagania. Tak 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić Chleb z Głodnymi podsumowują jego uczestnicy. Tradycyjnie przy przy Sądeckiej Bazylice można było korzystać z serii różnorodnych atrakcji, a przy okazji wesprzeć finansowo działalność tutejszego oddziału Caritas, który prowadzi m.in. kuchnię dla ubogich.
9: Bardzo się nam podoba, bardzo rodzinnie, no i ciepło, atmosfera wspaniała.
10: Byliśmy na loterii, wygrałam obraz, a mój brat wygrał zegarek.
11: No fajnie, podoba się, fajnie rozstawione są te budki, fajne rzeczy mają.
12: Bardzo dobrze, rodzinnie jak widać, jest bardzo przyjemnie.
13: Cel charytatywny, prawda, bo wsparcie dla Caritasu to też jest ważny wymiar tego spotkania dziś?
12: Oczywiście, no trzeba się dzielić, więc jak najbardziej jest to bardzo istotne.
9: Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest dobre, jak się dzielimy, z czym możemy się podzielić.
6: Festyn odbył się w minioną niedzielę na parkingu kościelnym przy bulwarze Narwiku. Na scenie wystąpiły m.in. zespół Promyczki Dobra, Scholka, Wesołe Nutki, zespół regionalny Rożnowska Dolina czy duet Spienin. Gwiazdą wieczoru był zespół Pogwizdanie. A festyn poświęcony rodzinie odbył się przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. W Tuchowie uczestnicy podkreślali, że wydarzenia promujące wartość rodziny są dziś szczególnie potrzebne. Rodzina jest dla nich najważniejszą wartością, która daje wsparcie i pomaga w najtrudniejszych chwilach.

0: promujemy, staramy się jak najbardziej wspierać polskie rodziny i chcemy, żeby te festyny były organizowane również w innych częściach powiatów.
1: Te rodziny najważniejsze, żeby żyć razem w zgodzie, przede wszystkim w zdrowiu, no i wspólnie z każdym spędzać czas wolny, nie? Jak się tylko da.
2: To, co my dla dzieci robimy, oni później wniosą do swojej rodziny. To jest najważniejsze.
3: Mamy odmienne charaktery i no dopełniamy siebie.
4: Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji rodzin, po której rozpoczął się festyn. Dochód z tegorocznego festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, który już w najbliższy weekend, 20 czerwca, powróci do sanktuarium w odnowionej odsłonie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Teraz w całym regionie sporo chmur nad naszymi głowami, ale nie są to jeszcze chmury deszczowe. Niewykluczone jednak, że także tutaj w Polsce południowo-wschodniej delikatnie popada deszcz. Burz w tej części kraju nie powinniśmy się obawiać, te w centrum i na wschodzie regionu, tak jak w wschodzie kraju, tak jak słyszeliśmy w wiadomościach. Na termometrach w Tarnowie 15 stopni, delikatnie powyżej 15 stopni. Niestety no, przewaga chmur także w nocy, jutro przewaga słońca.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Z każdym kolejnym dniem będą wyższe temperatury i większe nasłonecznienie. Pod koniec tygodnia i podczas weekendu nawet do 30 albo 31-32 stopni lokalnie mogą pokazać termometry.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: 7,5 minuty po godzinie 10. Mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca 2026 roku.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
8: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
9: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
10: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
9: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
10: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
7: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
6: To była autopromocja.

To już 16 minut po godzinie 10 i 16 sekund, a tak nam się wskazówki zegarów ułożyły w całym kraju. Radio RDN Małopolska w poniedziałek 15 czerwca. Dokładnie dziś przypada 30. rocznica śmierci pierwszej damy jazzu. Tak właśnie była nazywana, także królową swingu była nazywana. Amerykańska wokalistka, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek w historii gatunku. 30 lat temu, 15 czerwca w 1996 roku zmarła Ella Fitzgerald, laureatka 13 nagród Grammy oraz prezydenckiego medalu wolności. Bezbłędna w singu i w swingu i niedościgniona w improwizacji, obdarzona mezzosopranem o intrygującej barwie, koncertowała na scenach całego świata, sprzedała ponad 40 milionów płyt. Do kanonu jazzu weszły jej wykonania m.in. Summertime, The Man I Love czy Black Coffee. Współpracowała z największymi jak Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Ellington czy Frank Sinatra. Ella rozwinęła technikę śpiewu zwaną skatem, która polegała na naśladowaniu głosem dźwięków różnych instrumentów, co stało się charakterystyczną cechą wielu jej występów. Zaistniała także jako piosenkarka nie jazzowa. Śpiewała utwory George'a Gershwina. Jedną z niezapomnianych piosenek w interpretacji Ellie Fitzgerald jest Dream a Little Dream of Me z trąbką Louisa Armstronga.

0: kwietniu 1965 roku artystka wystąpiła w Polsce. Publiczność żywiołowo przyjęła jej dwa koncerty w sali kongresowej w Warszawie. Rolę konferansjera pełnił dziennikarz i prezenter muzyczny Lucjan Kedrzyński.
1: Dziękuję bardzo.

0: W 1995 roku ukazało się polskie wydanie biografii artystki Ella Fitzgerald, pióra krytyka jazzowego Stuarta Nicholsona. O jej życiu i twórczości opowiada również film dokumentalny z 2020 roku. Wykorzystano w nim niepublikowane wcześniej zdjęcia i wywiady z wokalistką. Dokument przypomina też mniej znane fakty, pokazuje Ellę walczącą o prawa obywatelskie w czasach rasizmu, czy artystkę tęskniącą za rodziną, powiedziała w wywiadzie Agnieszka Holwek z Fundacji Eurojazz.
1: Poniosła ogromną cenę tej kariery właśnie poprzez to, że nie ma rodziny i że bardzo do niej tęskni. To w tym filmie widać, że to jest gdzieś duży problem dla niej. A owszem, historia Eli była bardzo trudna. Ona bardzo wcześnie została sierotą. Była wychowywana najpierw przez przybranego ojca, potem przez ciotkę. Był w międzyczasie dom poprawczy, o czym niewiele osób wie, dlatego że Ella, pamiętajmy, bardzo dbała o swoją prywatność.
0: Paradoksalnie Ella Fitzgerald, tęskniąca za życiem rodzinnym, była jednocześnie zapracowaną artystką, tytanem pracy, podkreśliła Agnieszka Holwek.
1: Szokujące dla mnie było to, że potrafiła już w bardzo zaawansowanym wieku dawać 2 koncerty jednego wieczoru i to w miejscach oddalonych o kilka tysięcy kilometrów.
0: Duet Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, okrzyknięty jazzowym teamem, Dream Teamem, nagrał liczne hity, m.in. Stars of Phil on Alabama oraz piosenkę autorstwa Erwina Berlina Cheek, Cheek, Cheek to Cheek.

dwie pierwsze nagrody Grammy. Ella Fitzgerald odebrała w 1958 roku podczas pierwszej gali rozdania tych wyróżnień i przeszła do historii jako pierwsza Afroamerykanka, która zdobyła tę nagrodę. W wywiadach artystka wielokrotnie powtarzała: nieważne skąd przychodzisz, ważne dokąd zmierzasz. Te słowa potwierdzone jej drogą życiową i śpiewem niosły słuchaczom nadzieję. Pod koniec życia Ella Fitzgerald traciła wzrok wskutek zaawansowanej cukrzycy. W 1993 roku przeszła amputację nóg. Zmarła 15 czerwca w 1996 roku w swojej posiadłości w Beverly Hills. Ella Fitzgerald. Love for sale.

0: Fitzgerald, pierwsza dama jazzu, królowa swingu, dziś mija 30. rocznica śmierci artystki. Wiadomości kulturalne już za 2 minuty o godzinie 10.30, w nich m.in. zaproszenie na wernisaż wystawy Malarstwo Polskie z XIX i początku XX wieku w zbiorach Muzeum Tarnowskiego, do obejrzenia m.in. dzieła Wyspiańskiego, Kossaka czy Chełmońskiego. Odwiedzimy także ruiny Tarnowskiego Zamku, tu odbył się już po raz 18 turniej rycerski, jak co roku przyciągnął miłośników historii i rycerstwa średniowiecznego z całej Polski. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
1: Po reklamie.
5: Wiadomości kulturalne.
9: Jelena Mościerz, zapraszam. Chełmoński, Malczewski, Wyspiański, Aksentowicz, Kossak i inni. Już od dziś dzieła tych artystów będzie można zobaczyć na nowej ekspozycji w Tarnowie. Wernisaż wystawy odbędzie się o godzinie 18 w siedzibie Muzeum przy Rynku 3. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Wystawa ukazuje bogactwo i różnorodność polskiej sztuki przełomu epok. Od realizmu i romantyzmu XIX wieku po symbolizm, secesję i młodą Polskę.
10: To jest taka wspaniała okazja, żeby w końcu w Tarnowie zobaczyć autoportret Jacka Malczewskiego, jezioro o zmierzchu Józefa Chełmońskiego, wszystkie trzy prace Teodora Aksentowicza, chociażby Leon Wyczółkowski, Wyspiański. Jest bardzo dużo tych nazwisk. Ciężko właściwie wymienić te najważniejsze, ponieważ można powiedzieć, że cała ta wystawa składa się z nazwisk, które dla tego okresu w sztuce polskiej są najważniejsze. No i oczywiście Jan Matejko jako uzupełnienie, który był mistrzem, nauczycielem, prowadził tych artystów.
9: Mówi kustosz wystawy Anna Filar. Większość z tych prac była eksponowana przy okazji dużych wystaw poza Tarnowem, m.in. na wystawie poświęconej Józefowi Chełmońskiemu, prezentowanej w Muzeach Narodowych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. W prezentowanych pracach można będzie odnaleźć zarówno fascynację polskim krajobrazem i tradycją, jak i refleksję nad przemijaniem, historią oraz rolą artysty w zmieniającym się świecie. Szczególne miejsce zajmują pejzaże, portrety, sceny rodzajowe i historyczne, a także motywy związane z kulturą ludową oraz poszukiwaniem narodowej tożsamości w okresie zaborów. Elementem wystawy są także związki prezentowanych dzieł i artystów z Tarnowem oraz regionem, obecne w biografiach twórców, historii kolekcji i podejmowanej tematyce. Wystawa będzie czynna do 11 października. Od września będą jej towarzyszyć zajęcia edukacyjne. W trakcie wystawy odbywać będą się również cykliczne oprowadzania kuratorskie. Pierwsze zaplanowano na piątek, 26 czerwca o 16. Udział w oprowadzaniu będzie bezpłatny. Od jutra Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu ponownie stanie się stolicą dziecięcego i młodzieżowego teatru. Przed nami finał 41. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek, wydarzenia, które od ponad 4 dekad gromadzi młodych miłośników sztuki scenicznej z całej Małopolski. Bajdurek to najstarszy i największy festiwal dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych w Małopolsce. Od 1986 roku nieprzerwanie tworzy przestrzeń spotkań młodych ludzi z teatrem, wspierając rozwój ich talentów. Każda edycja rozpoczyna się od eliminacji powiatowych. Do finału zakwalifikowały się zespoły, które zachwyciły komisje artystyczne pomysłowością, dojrzałością sceniczną i autentycznością przekazu. Finał Bajdurka to nie tylko teatralne prezentacje. W przerwach pomiędzy spektaklami na publiczność będą czekać zabawy animacyjne i konkursy, a finaliści będą prezentować swoje spektakle na scenie MCK Sokół w Nowym Sączu. Początek już jutro od godziny 10. Przegląd potrwa do 18 czerwca. Dźwięk mieczy, świst, strzał i średniowieczne obozowisko pełne rycerzy oraz rzemieślników. Ruiny Zamku Tarnowskich na Górze Świętego Marcina ponownie stały się miejscem podróży za sprawą kolejnej edycji Zamkomanii oraz 18. Tarnowskiego Turnieju Rycerzy. W sobotę odbyły się tu zmagania w ramach 18. Tarnowskiego Turnieju Rycerskiego. Uczestnicy, którzy już od dawna trenują ten sport, mieli na sobie specjalne stroje.
6: Jeśli chodzi o takie podstawowe wyposażenie łucznicze, no to wiadomo, zaczynamy od łuku. Strzały w kołczanie, kołczan skórzany, na pasie. Ewentualnie, jeśli ktoś ma łuk wschodni, no to łubia, czyli taki pokrowiec na ten łuk, żeby można było ten łuk sobie spokojnie schować. Niektórzy łucznicy jeszcze używają karwaszy, czyli takich skórzanych ochraniaczy na przedramię i rękawiczka łucznicza, żeby chronić palce, które naciągają cięciwa. No ja trenuję już jakieś dobre 10 lat. Czy jest to trudne? Nie. Wszystko zależy, ile mamy czasu na ten trening. Im dłużej trenujemy, im więcej strzelamy, tym te wyniki są coraz lepsze.
9: Mówi Grzegorz Patronik, a to wydarzenie od lat przyciąga do Tarnowa rekonstruktorów, historycznych łuczników, miłośników średniowiecza z całej Polski. Ruszają zapisy na aktywne wakacje 2026 w Nowym Sączu. Swoje oferty dla dzieci i młodzieży przygotowało 5 miejskich instytucji. W planach są warsztaty plastyczne, artystyczne, zajęcia sportowe oraz wycieczki. Pałac Młodzieży na Lipiec przygotował 4 turnusy półkolonii, jak mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal. Tym razem oprócz standardowych zajęć, warsztatów czy kina, dzieci i młodzież zagłębią się także w kulinaria.
11: Dzieci będące na każdym z tych turnusów będą mogły skorzystać z seansu filmowego w kinie Sokół, z warsztatów animacyjnych, które są zupełnie nowe w pałacu, ożyw swoje pomysły. Warsztaty, uwaga, zrobienia pizzy. Tego jeszcze rzeczywiście nie było, więc troszeczkę idziemy, słuchajcie, w takie gospodarcze zajęcia, bo potem, kochani, są wyjazd do Laskowej, do zagrody na Jędrzejówce, gdzie jest program edukacyjny Jak babcia chleb piekła.
9: Swoje półkolonie przygotował też zespół świetlic środowiskowych oraz Miejski Ośrodek Sportu. Będą sportowe gry zespołowe, zajęcia integracyjne czy całodniowe wycieczki. W Sądeckiej Bibliotece Publicznej będzie można robić origami, a w związku z rokiem sądeckich kolejarzy również wykonać modele pociągów. Natomiast Miejski Ośrodek Kultury zaproponował warsztaty artystyczne i plenerowe. Dzieci już można zapisywać online. Szczegóły dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instytucji, bo zapisy prowadzą one osobno.
7: To były wiadomości kulturalne,
0: które przygotowała i przedstawiła Jolanta Moździerz. Czas na wieści od meteorologów.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Teraz przewaga chmur w regionie, jedynie w Lubczy jeszcze nieśmiało przebijają się promienie słoneczne. W pozostałych miejscowościach jak Zakliczyn, Grudek, Mężczyzn, Ryglice, Jodłowa, no tutaj już sporo chmur, podobnie nad Tarnowem, ale bez opadów jak na razie. Synoptycy jednak zapowiadają przelotne, delikatne opady deszczu w godzinach popołudniowych. Chłodno, na termometrach 16 stopni, ale wiatr skutecznie obniża temperaturę odczuwalną, wieje z zachodu, w porywach do 50 km.
12: Sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Jest 10:37 i pół minuty. Elton John.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
0: Po reklamie.
2: Poniedziałkowy poranek spokojnie upływa na drogach w regionie. Spokojnie w Dąbrowie Tarnowskiej, bez zdarzeń drogowych w Dębicy, podobnie w Brzesku i w Tarnowie. Cisza i spokój, powtarzają oficerowie dyżurni. Jedynie w Bochni został zatrzymany jeden nietrzeźwy kierujący, jeden kierujący po spożyciu alkoholu. A jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Na Narutowicza ruch umiarkowany, płynnie odbywa się. Na Konarskiego więcej samochodów od Gumniskiej do Tuchowskiej, w drugą stronę spokojnie. Na Dąbrowskiego też ruch umiarkowany. Na Lwowskiej płynnie w jedną i w drugą stronę. Od Orkana przejeżdżamy płynnie do ulicy Starodąbrowskiej. Tu na Starodąbrowskiej także pustki. Słoneczna, Ślicki, Słowackiego mkniemy już do ulicy Klikowskiej. Tutaj także niewiele samochodów. Na Krakowskiej przy Warsztatowej kolejka, ale bardzo krótka. Przy Koszyckiej, przy Czerwonej akurat mamy zielony i jedziemy płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Na zegarach 10:42 i pół minuty. Heart to heart.

biedny dostaje nim po oczach. Kto go sieje, ten burzę zbiera. Można na niego rzucać słowa. Można go chwytać w żagle albo w skrzydła. Ktoś może być jak chorągiewka właśnie na nim i można go szukać w polu. Co łączy te czynności? No oczywiście, że wiatr, który zawsze wieje w oczy biednemu. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Rzucamy słowa na wiatr, chwytamy wiatr w żagle. I ktoś może być jak chorągiewka. Mówi się tak o kimś, kto często zmienia swoje poglądy. Łatwo dostosowuje się do okoliczności dla własnej korzyści, czego nie polecamy. No i oczywiście też możemy szukać wiatru w polu. No i też miłość jest jak wiatr. Nie można jej zobaczyć, ale możesz ją poczuć. Teraz będzie tak właśnie pięknie, romantycznie. Poczujmy ten delikatny zachodni wiatr. Dmuchawce, latawce wiatr. Urszula. Oh.

latawce, latawce wiatr, w Światowy Dzień Wiatru, który przypada właśnie 15 czerwca. Dziś przypada także Ogólnopolski Dzień Dogotebrapi. Psy to zwierzęta, które nie tylko zajmują nasze miejsce na kanapie, ale i pomagają chorym oraz niepełnosprawnym. Ponadto czworonóg uczy odpowiedzialności, znacząco poprawia zdrowie psychiczne i fizyczne, redukując poziom stresu i wymuszając codzienną aktywność. Może warto rozważyć zakup psa. Kup sobie psa. Piotr Bukartyk.

Piotr Bukartyk, kup sobie psa przed 11, jeszcze Dawid Kwiatkowski, czy wie? A Państwo na pewno wiedzą, że pies to lojalny przyjaciel. To właśnie to zwierzę potrafi zmotywować nas do wyjścia z domu. Zwalcza depresję, zmniejsza stres i niepokój. Pies wyczuwa choroby. No i oczywiście pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Dawid Kwiatkowski, czy wie? Zgodnie z zapowiedzią, a za 3,5 minuty o godzinie 11 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Runął maszt telekomunikacyjny na Kielecczyźnie. Jak do tego doszło, ustala policja. Choć pogoda na razie nie sprzyja, to WOPR apeluje o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie nad wodą.
7: Nie skaczemy do wody w miejscach, których w ogóle nie znamy.
6: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Runął maszt telekomunikacyjny w powiecie kieleckim. Policja ustala, czy był to skutek silnego wiatru, czy też ktoś celowo odkręcił śruby utrzymujące konstrukcję. Starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach potwierdził, że zawaleniu uległa 50-metrowa konstrukcja.
8: Po godzinie 15 do Kieleckiej Komendy Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, z treści którego wynikało, iż na jednej z działek w miejscowości Krajno leży przewrócona stalowa konstrukcja wieży telekomunikacyjnej. Funkcjonariusze udali się na miejsce, potwierdzając ten fakt. Na polu leżała 50-metrowa stalowa konstrukcja. Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemi.
6: W mediach społecznościowych przewodniczący Rady Gminy Górno Grzegorz Skiba napisał, że maszt runął w pobliżu drogi i szlaku pieszego, którym codziennie poruszają się mieszkańcy i turyści. Jeżeli potwierdzą się informacje, że śruby mocujące zostały celowo odkręcone, będziemy mieli do czynienia nie tylko z aktem wandalizmu, ale przede wszystkim z działaniem stwarzającym realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Czytamy we wpisie radnego.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
6: WOPR apeluje o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie nad wodą. W związku z prognozami pogody w najbliższych dniach nad Jeziorem Rożnowskim może pojawić się dużo plażowiczów, ale też pasjonatów sportów wodnych. Chociaż nad wypoczywającymi czuwać będą wyszkoleni ratownicy, to bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. W programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz, prezes Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Pogwizd przypomniał o tym, co powinniśmy zrobić przed wejściem do wody.
7: Nie wskakujemy do wody w takich wysokich temperaturach od razu, bo dostaniemy jakiegoś szoku, dostajemy jakiegoś przykurczu i osłabienia i dojdzie do nieszczęścia. Przede wszystkim ochlapać siebie, tak, żeby wejść do tej wody, żeby nie było niepotrzebnych skutków takich bocznych. Więc z rozwagą, z zabezpieczeniem siebie nie skaczemy do wody w miejscach, których w ogóle nie znamy. Rodzice, jeżeli mają pod opieką swoje pociechy bądź opiekunowie, no to muszą w szczególności ich tak samo zabezpieczyć.
6: By wypoczynek był bezpieczny, nie powinniśmy wchodzić także do wody po wypiciu alkoholu. A ratowników sądeckiego WOPR-u spotkamy przede wszystkim nad Jeziorem Rożnowskim, gdzie w Bartkowej Posadowej mieści się główna stanica z posterunkiem alarmowym. Ratownicy będą też na starosądeckich stawach, pływalniach i wyrywkowo patrolować będą także brzegi sądeckich rzek.
3: RDN kulturalnie.
6: Tarnów, Gorlice, Miechów, Chrzanów, Limanowa, Lusławice i Kraków. Właśnie w tych miejscowościach wybrzmią w tym roku najpiękniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe. Rusza kolejna odsłona klasycznej Małopolski, cyklu koncertów, który od lat przybliża muzykę klasyczną mieszkańcom całego regionu. Jak podkreśla pomysłodawca przedsięwzięcia, tenor i prezes Stowarzyszenia Via Musica, Stanisław Sorys, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wielkie dzieła muzyczne nie powinny być dostępne wyłącznie w największych salach koncertowych.
9: Staramy się poprzez ten projekt pokazać, że muzyka klasyczna jest nie tylko dostępna w Krakowie, ale również ona może być dostępna i w podobnym jakby zakresie czy ujęciu prezentowana w mniejszych miejscowościach. Natomiast jeżeli ja mówiłem, że trochę rozszerzamy, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy w 5 miejscowościach Małopolski te koncerty z cyklu z operetką po Małopolsce, a dzisiaj właśnie klasyczna Małopolska Polska, gdzie gramy 6 koncertów, natomiast 7 jeszcze gościnnie dodatkowo gramy również w Filharmonii Krakowskiej.
6: A wejściówki na tegoroczne wydarzenia dostępne będą pod koniec lipca.
3: RDN na sportowo.
6: Trener Rafał Smalec zostaje w Sandecji Nowy Sącz. Szkoleniowiec porozumiał się z drugoligowym klubem w sprawie nowej umowy ważnej rok. W kontrakcie jest też opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. Rafał Smalec został trenerem Sandecji w październiku ubiegłego roku. Pod jego wodzą biało-czarni rozegrali 22 spotkania ze średnią 1,73 punktu na mecz. Sądecka drużyna zajęła 6 miejsce w drugiej lidze i awansowała do baraży o pierwszą ligę, gdzie w finałowym meczu przegrała 1-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Synoptycy na dzisiaj obiecali nam 18-19 stopni powyżej zera. Na razie 15-16 kresek. Pewnie to dlatego, że słońce nam się schowało za chmurami, ale jeżeli wyjrzy zza chmur, to pewnie i temperatura się podniesie. W nocy na termometrach dzisiaj 12 kresek powyżej zera, przewaga chmur. Jutro z kolei przewaga słońca, tak nam obiecują meteorolodzy, i z każdym kolejnym dniem będzie większa wartość, no i więcej słońca.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeszcze chłodno, bo to wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Tak będzie również w nocy. Zmieni kierunek na południowo-zachodni. Jutro znowu powieje z zachodu. W ciągu dnia 25 km na godzinę. W porywach do 50 i niestety nadal sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Jerzy Olszówka, dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Do jutra. Pa, pa.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
4: Reklama.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.

spokojnie. Gdy to co dobre płonie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska.
5: Informacje z życia Kościoła.
6: Ewa Biedroń, zapraszam. U Janowice wspominały księdza Bernardyna Dziedziaka jako gorliwego wychowawcę i kandydata na ołtarze. W tej miejscowości na terenie gminy Laskowa odbyło się drugie sympozjum naukowe poświęcone postaci tego kapłana. Tym razem wydarzenie miało być nie tylko okazją do przypominania o duchownym. W tym roku były to także obchody 40. rocznicy jego śmierci. Złote zasady formacji duchowej księdza Dziedziaka przypomniał ksiądz profesor Janusz Królikowski.
7: Przypomniałem kilka tych podstawowych rzeczy, które wynikają z lektury właśnie pism księdza Dziedziaka, takich jak to absolutne pierwszeństwo dawane Bogu, Krzyż Chrystusa, Eucharystia i oczywiście to bezpośrednie odniesienie do Matki Bożej. To wydaje mi się, że są to takie cztery filary, cztery złote nici, które w tej jego działalności formacyjnej dochodzą do głosu. I na tym potem są budowane te poszczególne elementy, postawy takie związane już tak z konkretnym życiem, zależnie od tego, co kto w danym momencie ma do zrobienia.
6: Z kolei ksiądz Dariusz Dziedziak, spokrewniony z księdzem Bernardynem, obecnie wikariusz parafii świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, podkreślił niezłomność księdza Dziedziaka jako kapłana i to, jakim jest drogowskazem dla młodych. Mówił także, że ksiądz Bernardyn miał wpływ na jego osobistą ścieżkę życia.
8: Będąc w poprzedniej parafii w Limanowej w Soblinach, której patronem jest święty Stanisław Kostka, przyjeżdżałem tutaj rowerem bardzo często, oczywiście jak była możliwość i pogoda, po to, żeby stanąć przy grobie Bernardyna Dziedziaka i modlić się przez jego przyczynę, omadlając różne sprawy życia rodzinnego, kapłańskiego i osobistego. I muszę powiedzieć, że oddając mu wiele spraw, czułem i dalej czuję taką troskę i opiekę i mocno czuję się zaopiekowany i tak opatrznościowo prowadzony. Myślę, że on oręduje mocno w niebie.
6: Sympozjum odbyło się w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Ujanowicach. W programie był także apel pamięci przy obelisku znajdującym się przed budynkiem. Ponadto modlitwa na parafialnym cmentarzu oraz msza święta w kościele w Ujanowicach w asyście pocztów sztandarowych. Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu sympozjum, relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Był to czas dobrej zabawy i pomagania, tak 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić Chleb z Głodnymi podsumowują jego uczestnicy. Tradycyjnie przy Sądeckiej Bazylice można było korzystać z serii różnorodnych atrakcji, a przy okazji wesprzeć finansowo działalność tutejszego oddziału Caritas, który prowadzi m.in. kuchnię dla ubogich.
9: Bardzo się nam podoba, bardzo rodzinnie, no i ciepło, atmosfera wspaniała.
10: Byliśmy na loterii, wygrałam obraz, a mój brat wygrał zegarek.
11: No fajnie, podoba się, fajnie rozstawione są te budki, fajne rzeczy.
12: Bardzo dobrze, rodzinnie jak widać, jest bardzo przyjemnie.
13: Cel charytatywny, prawda, bo wsparcie dla Caritasu to też jest ważny wymiar tego spotkania dziś?
12: Oczywiście, no trzeba się dzielić, więc jak najbardziej jest to bardzo istotne.
9: Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest dobre, jak się dzielimy, z czym możemy się podzielić.
6: Gwiazdą wieczoru był zespół Pogwizdani. Relacje znajdziecie na rdn.pl. Msza święta, wspólna zabawa, koncerty, atrakcje dla najmłodszych, sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki zgromadziły przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej mieszkańców całego regionu. Uczestnicy podkreślali, że wydarzenia promujące wartość rodziny są dziś szczególnie potrzebne, a rodzina jest dla nich najważniejszą wartością, daje wsparcie i pomaga w najtrudniejszych chwilach.

0: mamy tutaj 15 festyn rodziny oraz 7 święto rodziny tutaj w Tuchowie. Bardzo są potrzebne takie festyny, także promujemy, staramy się jak najbardziej wspierać polskie rodziny i chcemy, żeby te festyny były organizowane również w innych częściach powiatu.
1: Rodziny najważniejsze, żeby żyć razem w zgodzie, przede wszystkim w zdrowiu, no i wspólnie z każdym spędzać czas wolny, nie? Jak się tylko da.
2: Bardzo doceniam moje siostry, moich szwagrów i wszystkich, którzy są w rodzinie.
3: To, co my dla dzieci robimy, oni później wniosą do swojej rodziny. To jest najważniejsze.
4: Mamy odmienne charaktery i no dopełniamy siebie.
5: Wzajemnie się wspieramy, pomagamy sobie w ciężkich sytuacjach.
6: No są kochające, wspierające, wymagają mi wielu rzeczy.
7: Ojciec Grzegorz Gut, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej i jeden z organizatorów festynu, podkreślał, że w czasach, kiedy szczególnie wśród młodego pokolenia pojawia się lęk przed zakładaniem rodziny, należy promować związane z nią wartości.
8: Gdzieś gromadzimy się w tym celu, aby dowartościować taką rzeczywistość, jaką jest rodzina, bo rodzina jest przyszłością, przyszłością społeczeństwa, przyszłością kościoła, a od takich małych wspólnot właśnie tworzą się duże potem wspólnoty, jak kościoła, jak społeczne, państwo i tak dalej. To jest tak ważne, aby to podkreślać.
7: Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Relacje z festynu znajdziecie także na rdn.pl.
9: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
8: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
9: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyczny. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ponad 1200 interwencji straży pożarnej w weekend, wszystko przez burze i ulewy. Uwaga na oszustów, mieszkanka powiatu tarnowskiego padła ofiarą metody na wnuczka.
2: Seniorka wdała się w rozmowę, myśląc, że pomaga najbliższej swojej osobie.
1: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W weekend strażacy interweniowali 1277 razy. Po burzach i ulewach w kilku regionach kraju intensywnie padało, a wiatr wiał z prędkością do 75 km na godzinę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że strażacy między innymi usuwali połamane konary drzew z dróg.
3: Interwencje straży spowodowane były intensywnymi opadami deszczu powodującymi lokalne podtopienie i zalania pomieszczeń oraz silnego wiatru, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew na szlaki komunikacyjne. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.
1: Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami w północnej i centralnej części Polski. Najbardziej intensywne zjawiska mają występować po południu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dom w czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju został oddany po generalnym remoncie. Ośrodek od stycznia zeszłego roku był zamknięty. W tym czasie dostosowano go do aktualnych standardów i rozbudowano o dodatkową przestrzeń. W ramach prac wyburzony został też drewniany budynek, który od 1947 roku był siedzibą domów czasów dziecięcych, ale nie spełniał wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jak podkreśla dyrektor placówki Marzena Niziankiewicz, Długopolska, znacznie zmieniły się warunki przyjmowania szkół i grup zorganizowanych, które przyjeżdżają tutaj przez cały rok.
4: Dzieci przyjeżdżają w zupełnie inny teren. Przede wszystkim mamy tutaj uzdrowisko Piwniczna, więc też korzystają z środowiska, natomiast przyjeżdżają w inne miejsce, są samodzielne, normalne mają lekcje, ale w nienormalnych warunkach, czyli nie siedzimy w ławce, nie uczymy się przy tablicy, ale idziemy w góry, idziemy na spacery, idziemy do muzeum, mamy żywe lekcje biologii, historii, geografii.
1: O popularności pobytu w domu w czasów dziecięcych w Piwnicznej świadczy to, że terminy zarezerwowane są tutaj już do końca 2028 roku, a wszystkie prace pochłonęły ponad 9 milionów złotych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Chciała pomóc krewnemu, a oddała oszustowi oszczędności swojego życia. 62-letnia mieszkanka powiatu tarnowskiego padła ofiarą metody na wnuczka. Kobieta odebrała telefon od rzekomego członka rodziny z prośbą o pomoc. Po pieniądze zgłosił się mężczyzna udający adwokata. Seniorka w ten sposób straciła 350 tysięcy złotych.
2: Seniorka 62 lata z powiatu tarnowskiego wdała się w rozmowę, myśląc, że pomaga najbliższej swojej osobie. Potrafiła w ciągu kilkudziesięciu minut zebrać 350 tysięcy złotych i przekazać je oszustowi, który się podał, że on jest adwokatem i on będzie pomagał tej osobie, która spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym, bo to zawsze jest tam atak na naszą taką empatię, że o Jezu, co się stało w naszej rodzinie, tam ktoś musi, trzeba pomóc, no bo jak? Trudno zostawić taką osobę w potrzebie. Na pewno później sobie jakoś poradzimy, nie myślimy racjonalnie.
1: Mówił w audycji Pomagamy i Chronimy Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Niestety mimo apeli i ostrzeżeń wciąż zdarzają się sytuacje, gdy dajemy się oszukać. Tylko w minionym roku mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego przekazali oszustom łącznie 1,5 miliona złotych. Taką samą kwotę mieszkańcy regionu stracili tylko od początku tego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Przemierzali Beskid Niski i upamiętniali polską szlachtę, która stała w obronie wiary katolickiej i niepodległości. Właśnie tak w sobotę spędzili uczestnicy pierwszego rajdu gwiaździstego śladami konfederatów barskich. Byli to miłośnicy historii, turystyki i harcerze, którzy po przejściu wyznaczonych tras spotkali się w izbach w gminie Uście Gorlickie przy pomniku konfederatów barskich. Po raz pierwszy szlaki tutejszych pazm odkrywali młodzi harcerze ze szczepu drużyn imienia bohaterów września z Chówca ZHP Brzesko.
5: Zrobiliśmy 7 kilometrów, co dla tych najmłodszych z pierwszej klasy było troszkę wyzwaniem. No i zwiedzaliśmy sobie tutaj okolice dzięki temu.
6: Były trudniejsze momenty, na przykład przejście, bo akurat taki strumień przepływał przez drogę. Takie wyzwanie to też było.
5: Jest super. Potem jak się wraca do domu, to są takie fajne wspomnienia i faktycznie brakuje tego, że jednak chcielibyśmy potem jeszcze wrócić do tego momentu.
7: Fajnie było, naprawdę. Polecam.
8: Co wiecie o konfederatach barskich?
9: Oni walczyli przed pierwszym rozbiorem Polski.
6: Szlachcicy, którzy walczyli o Polskę.
9: O
5: opowiadaliśmy Zuchą, mamy nawet piosenkę, którą sobie tam Zuszki wcześniej ćwiczyły. Coś tam się dowiadujemy, tak. Myślę, że to jest najlepsza forma nauki.
1: A relacja z rajdu jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Jeszcze do 18 czerwca zamknięty będzie odcinek ulicy Pułaskiego w Krynicy od wjazdu na Górę Parkową na odcinku około 300 metrów. To już kolejny etap dużej inwestycji w tych okolicach. Teraz utrudnienia związane są z frezowaniem nawierzchni i stabilizacją podbudowy jezdni. Mieszkańcy mają więc zapewniony dojazd do posesji, ale dla reszty kierowców obowiązuje objazd przez Powroźnik do Tylicza lub przez Mochnaczkę Wyżną i Niżną.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Tak się pięknie dzisiaj do nas słońce uśmiecha, przynajmniej przez jakieś dłuższe chwile. Bywa dzisiaj też różnie. Jaką mamy piękną różnorodność w ogóle, nie tylko klimatyczną, ale i pogodową każdego dnia. No mamy nadzieję, że jednak to się ujednolici. Z dnia na dzień będzie coraz więcej słońca i będzie coraz cieplej. Zresztą synoptycy to zapowiadają, ale dzisiaj jeszcze przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie 10 minut po godzinie 12, no i co, wypoczęci po weekendzie? Gdybym zadała wam to pytanie na przykład po 6 albo po 7, to pewnie reakcje byłyby mniej łagodne niż teraz. Lucyna Ruchała, dzień dobry. Nie.

0: 6. Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
0: Po reklamie.

0: happy.
1: 16 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zapisze się bardzo dobrze w przyszłości na kartach historii. A jak zapisał się w roku 67? Na przykład pod kątem muzycznym bardzo dobrze. Wtedy to rozpoczął się słynny 3-dniowy festiwal w Monterey. Co ciekawe i co chyba najważniejsze w tym wszystkim, cały zysk z przedsięwzięcia został przeznaczony na cele charytatywne i co warto podkreślić, wykonawcy zgodzili się zagrać za darmo, bo na przykład w dzisiejszych czasach, jeśli jest koncert charytatywny, to niekoniecznie wykonawcy grają za darmo. Nie wiem, może jeszcze tacy są. Wśród wykonawców, tak w ogóle, którzy pojawili się na scenie, znaleźli się między innymi grupa The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Byrds, czy też zespół The Mamas and the Papas. John Phillips z tego ostatniego zespołu napisał piosenkę promującą festiwal i jest to piosenka San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. Czyli ta piosenka, którą myślę bardzo dobrze znamy z wykonania Scotta McKenzie'ego, zresztą później stała się hitem w wykonaniu tegoż.

Anita Lipnicka na naszej antenie, a dzisiaj jest Światowy Dzień Wiatru. I tak patrzę sobie wstecz, myślami sięgam. W zasadzie to wiatr świętuje u nas każdego dnia i wczorajszego wieczoru czy popołudnia przedwczorajszego też nieźle poświętował, w cudzysłowie, wyrządzając też wiele szkód, no ale tak to z wiatrem czasem bywa. Ale Światowy Dzień Wiatru jest związany z czymś innym, jest związany z promowaniem ekologicznych źródeł energii oraz też wiąże się z przekazywaniem informacji o energii wiatrowej. A wszystko to jak pył na wietrze. Kansas na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Wiatr nadal zamierza świętować mocne porywy. Dzisiaj i jutro będzie wiać dość silnie z porywami, a będzie wiać z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Dzisiaj maksymalnie do około 19 stopni, chociaż temperatury odczuwalne mogą być nieco niższe, szczególnie kiedy się zachmurzy i spadnie przelotny deszcz. Tak, jest on możliwy w całym regionie. No może w Tarnowie będzie troszkę cieplej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Jeśli kogoś interesuje sytuacja biometeorologiczna, no to na razie jest taka sobie, ale ponoć wszystko idzie ku dobremu i ciśnienie też jeszcze wzrośnie. 971 hektopaskali teraz na naszym barometrze.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

Andrzej Krzywy zaświadczał, że nie wszystko musi mieć swój sens, no ale w sumie dobrze, gdyby miało, przynajmniej ukryty. Za 18,5 minuty. Godzina 13 będzie, a teraz zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj już mamy 15 dzień czerwca, to jest 166 dzień roku. Do końca roku pozostało 199 dni. Słońce wstało o 4:29, zajdzie o 20:46. To jest prawie najdłuższy dzień roku, prawie. Jeszcze 5 dni nam pozostało względnego przybywania dnia, bo tyle nam pozostało do końca astronomicznej wiosny. Dzień potrwa 16 godzin i 17 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 9 minut. Tak przynajmniej będzie w naszym regionie. Abraham, Angelina, Bernard, Izolda, Jolanta, Oliwia, Wisława, Wit, Witold i Witosław to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują. A jak urodzinowo przedstawia się dzień 15 czerwca, w 1479 roku na świat przyszła Liza Gherardini, Włoszka prawdopodobnie pozująca do obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa. W 45 urodził się aktor Piotr Garlicki, w 56 aktor niezawodowy Henryk Gołębiewski, w 63 amerykańska aktorka Helen Hunt, no i jeszcze kilka osób z dziedziny muzyki, które w swoim czasie pewnie wspomnimy.

Zaśpiewała nam Irma, a teraz będzie o pewnej dacie, chociaż co prawda nie będzie to data urodzin, wręcz przeciwnie, chociaż urodzin dla nieba mamy taką nadzieję, że tak jest. 30 lat temu zmarła Ella Fitzgerald, nazywana pierwszą damą jazzu, czy też królową swingu. Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek w historii gatunku. 30 lat temu właśnie odeszła z tego świata. Była laureatką 30 nagród Grammy oraz prezydenckiego medalu wolności. Bezbłędna w swingu, niedościgniona w improwizacji, obdarzona mezzosopranem o intrygującej barwie. Koncertowała na scenach całego świata, sprzedała ponad 40 milionów płyt. Do kanonu jazzu weszło wiele wykonań jej piosenek, na przykład Summertime, The Man I Love czy Black Coffee. Współpracowała też z największymi sławami, takimi jak Louis Armstrong, Tony Flanagan, Benny Goodman, Duke Ellington czy Frank Sinatra. Ella rozwinęła technikę śpiewu zwaną scatem. Może nam się kojarzyć z innym wykonawcą, ze Scatmanem Johnem, ale ta technika polegała na naśladowaniu głosem dźwięków różnych instrumentów, co stało się też charakterystyczną cechą wielu występów Elli Fitzgerald. Zaistniała też jako piosenkarka nie jazzowa. Śpiewała utwory George'a Gershwina czy Cola Portera. Jedną z niezapomnianych piosenek w interpretacji Ella Fitzgerald jest Dream a Little Dream of Me, tutaj z charakterystyczną trąbką Louisa Armstronga. Fragment tejże piosenki teraz przed nami.

roku, kiedy to artystka wystąpiła w Polsce. Publiczność żywiołowo przyjęła jej dwa koncerty w sali kongresowej w Warszawie, a rolę konferansjera pełnił wtedy dziennikarz i prezenter muzyczny Lucjan Kedryński. W naszych zbiorach muzycznych, w naszej bazie zachowała się piosenka Love for Sale. Ella Fitzgerald przed Państwem. A już za 5 minut, godzina 13:00 wiadomości.

0: Tragedia w regionie limanowskim. Nie żyje mężczyzna poturbowany przez byka. Będzie też finał poszukiwań na terenie budowy w Lutoryżu i będzie niedźwiedź, który pojawił się w gminie Ryglice.
1: Wielu mieszkańców przesyłało zdjęcia niedźwiedzia, który się przechadzał po gminie, który chodził nawet drogą asfaltową.
0: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Tragedia w regionie limanowskim. Nie żyje mężczyzna poturbowany przez byka. Służby do akcji ratunkowej zostały wezwane dzisiaj rano do Słopnic. Według zgłoszenia mężczyzna w wieku około 68 lat został poturbowany przez byka będącego na uwięzi. Gdy strażacy przybyli na miejsce, poszkodowany znajdował się już w bezpiecznym miejscu. Zespół ratownictwa medycznego ostatecznie stwierdził jednak zgon mężczyzny. W akcji udział brały lokalne jednostki, strażacy z PSP Limanowa, ale też OSP Słopnice Górne. Na miejscu była także policja, która będzie ustalać okoliczności i przyczyny zdarzenia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zakończono przeszukiwanie działki w Lutoryżu koło Rzeszowa. Teraz rozpoczną się sekcje. Ostatecznie znaleziono szczątki 34 płodów i odpady medyczne. Nieruchomość wcześniej należała do 57-letniej patomorfolożki. Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkowo podczas prac budowlanych. Policjanci zabezpieczyli i przekopali teren. Ten etap już się zakończył, ale przed śledczymi nadal dużo pracy, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
3: Aktualnie zabezpieczone szczątki ludzkie będą poddane badaniom sekcyjnym. Na chwilę obecną nie mam jeszcze terminów tych badań, natomiast trzeba zabezpieczyć całość dokumentacji medycznej z placówek, z którymi pani podejrzana współpracowała do tej pory, poddanie ich analizie i sprawdzenia pochodzenia tych zabezpieczonych szczątków ludzkich.
0: Była właścicielka nieruchomości, przebywa w areszcie, grozi jej do 12 lat więzienia.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W gminie Ryglice pojawił się niedźwiedź. O jego obecności wczoraj alarmowali mieszkańcy miejscowości Joniny i Kowalowa. Niedźwiedź był widziany nie tylko w obrębie lasu, ale nawet jak spaceruje drogą asfaltową. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn przyznaje, że zaniepokojeni mieszkańcy przesyłali zdjęcia, które udało im się zrobić z bezpiecznej odległości.
1: Wielu mieszkańców przesyłało zdjęcia niedźwiedzia, który się przechadzał po gminie, który chodził nawet drogą asfaltową. W pewnym momencie spacerował. Natomiast wczoraj już apelowaliśmy do mieszkańców, żeby nie podchodzić, nie drażnić zwierzęcia, żeby zachować szczególną ostrożność, bo to jest dzikie zwierzę. W każdej chwili może komuś zrobić krzywdę, a tego byśmy nie chcieli.
0: Na fotografiach widać, że jest to dorosły osobnik, a kilka dni temu prawdopodobnie ten sam niedźwiedź był widziany na terenie gminy Szerzyny, o czym w mediach społecznościowych informował wójt Grzegorz Gottfried i apelował o ostrożność.
2: Z życia kościoła.
0: Trwają przygotowania do obchodów roku księdza Franciszka Blachnickiego, twórca ruchu Światło Życie, decyzją Senatu RP będzie jednym z patronów roku 2027. Pretekstem będzie 40. rocznica jego śmierci. Do obchodów przygotowuje się m.in. Centrum Ruchu Światło Życie z Krościenka nad Dunajcem, które będzie ustalało szczegóły wydarzeń, m.in. z parlamentarzystami zrzeszonymi wokół tej idei. Już w 2017 roku Sejm uczcił postać księdza Blachnickiego. Jak mówi główny moderator Ruchu Światło Życie, ksiądz Marek Sendek, zarówno wtedy, jak i teraz odbyło się to w ponadpartyjnej zgodzie.
4: Nie było nigdy głosów przeciwnych, żeby ogłosić patronem roku księdza Blachnickiego, czy podjąć uchwałę ku jego czci, więc to też pokazuje, chociaż wiemy, jak bardzo jest zróżnicowane i spolaryzowane środowisko polityczne. Nie było w tych dwóch aktach, które wtedy Sejm, a teraz Senat wydał, żadnych głosów przeciwnych, więc to pokazuje, jak bardzo jest to osoba jednocząca wszystkich Polaków, rozumiejących znaczenie tej postaci w najnowszej historii Polski i w życiu współczesnym.
0: Ksiądz Franciszek Blachnicki, kojarzony przede wszystkim z Oazą, był też pomysłodawcą krucjaty wyzwolenia człowieka. Miał także zasługi w kwestii teologii pastoralnej czy odnowy liturgii. Tymczasem ksiądz Marek Sendek będzie dzisiaj gościem rozmowy w Pulsie Regionu. Ta rozmowa kilka minut po 16:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Michał Majer śpiewał trochę chmur, trochę słońca. Dzisiaj mamy dużo chmur, trochę słońca. Maksymalnie 19, może 20 stopni. Jutro będzie cieplej w całym regionie, do około 22 i słońca powinno być już więcej. Trochę chmur, dużo słońca. Od środy cieplej, chociaż różnie to jeszcze może być, bo te prognozy wciąż są takie niepewne. Weekend za to już od piątku upalny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Take me to a hard place, honey. You take me there all the time. You call me up and I come running, but I know what I'm gonna find. You give me one spit and twice shy loving. Should have listened to my own advice. I guess I'm not quite done hurting, 'cause you've bitten me more than twice.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Golden Hour. Mam nadzieję, że każda taka godzina z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz jest taką złotą godziną. No i ładnie wam gramy. Cały czas. Zakopower. Bóg wie gdzie.

0: i z napisem do pracy przychodź trzeźwy i wypoczęty. Jeśli do wypoczęcia no, można jakoś podejść pobłażliwie, bo nie każdy bywa wypoczęty z różnych powodów, no to do trzeźwości jak najbardziej trzeba podejść restrykcyjnie, szczególnie kiedy do pracy na przykład przedostajemy się samochodami. No i uwaga, będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Do końca tygodnia ma potrwać akcja policyjna Alkohol i narkotyki. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających. A o tym, jak wygląda akcja, Aneta Łuczkowska.
1: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę. A to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to więcej niż rok wcześniej. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby, prawie 1500 osób zostało rannych.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Czy ta noc będzie płakać deszczem? Sprawdźmy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
0: Ta noc płakać deszczem nie powinna. Będzie całkiem pogodna i nawet biometr się nam zmieni na naszą korzyść, szczególnie na korzyść meteopatów, rzecz jasna. Noc będzie w miarę ciepła, tak do około 11 stopni w najchłodniejszych momentach. Jutro powyżej 20 już w całym regionie, ale jeszcze przelotne opady deszczu są możliwe.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Piękne momenty, chwile, dla których warto żyć. A ile takich chwil marnujemy, na przykład przebywając w mediach społecznościowych i bezmyślnie skrolując jakieś rolki? No właśnie. No i dobre informacje napływają z Anglii. Brytyjski rząd chce całkowicie odciąć dzieci poniżej 16 roku życia od mediów społecznościowych. W Polsce, o ile mi wiadomo, dzieci od 13 roku życia mogą sobie zakładać konta na portalach społecznościowych, ale znam też w cudzysłowie fajnych rodziców, którzy swoim dzieciakom kilkuletnim nawet już profile zakładają. Tak, tak. Premier Keir Starmer ogłosił, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem parlament ma przyjąć odpowiednie przepisy, a zakaz zacznie obowiązywać wiosną przyszłego roku. To jedna z najbardziej radykalnych decyzji dotyczących internetu dla młodych ludzi w Europie.
1: Ogłaszając decyzję na Downing Street, premier Starmer przekonywał, że korzyści z mediów społecznościowych nie równoważą szkód, jakie jego zdaniem wyrządzają one dzieciom i nastolatkom. Chcę, żeby ten przekaz wybrzmiał głośno i wyraźnie. Nie jestem gotów iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i szczęście naszych dzieci. Dlatego ten zakaz musi zostać wprowadzony i dlatego zostanie wprowadzony, powiedział Keir Starmer. Nowe przepisy mają objąć największe platformy społecznościowe. Osoby poniżej 16 roku życia nie będą mogły zakładać na nich kont ani korzystać z ich funkcji. Rząd zapowiada także dodatkowe ograniczenia dotyczące serwisów streamingowych, platform gamingowych oraz usług, które umożliwiają nieznajomym kontakt z dziećmi. Premier argumentował, że media społecznościowe coraz silniej wpływają na codzienne życie najmłodszych. Według niego zabierają czas przeznaczony na naukę, czytanie, spotkania z rówieśnikami czy zwykły odpoczynek.
0: Relacjonowała Anna Rączkowska. Przenieśmy się do rzeczywistości, z tej rzeczywistości wirtualnej, i pamiętajmy, że żyjemy.

0: Rozpoczęliśmy nowy tydzień, nowa porcja informacji. Mamy nadzieję, że tych informacji będzie dużo, z tych jak najlepszych oczywiście. A co dzisiaj będzie w Pulsie Regionu, to wie Krzysztof Niedzielan.
1: Duży kaliber. Negocjacje z porywaczami, ale dobra, to od razu ostrzegam, inaczej wyjaśniam, ćwiczenia służb w szpitalu, czy w jego obrębie, szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie, relacja z tego, jak służby tutaj ćwiczą, żeby, no mam nadzieję, że ta wiedza i umiejętności się nie przydadzą, ale dobrze to przećwiczyć, właśnie jak w kryzysowej sytuacji sobie poradzić. I ze strony tarnowskiej będzie też o projekcie budowy trzeciego zjazdu z autostrady A4 dla Tarnowa i okolic. Będą też wydarzenia z regionu i Sądeckiego, i Limanowskiego, właściwie i Gorlickiego, i Limanowskiego, o tak. Tak szeroko powiem, tej Sądecczyzny
0: region
1: i okolic.
0: Region jest nasz w końcu.
1: Tak, tak. Będzie relacja z bardzo sympatycznego wydarzenia, rajd konfederatów barskich z metą w Izbach, gdzie powstał też pomnik ku czci właśnie konfederatów barskich, którzy jak się okazuje też właśnie w regionie gorlickim działali i tam harcerze i nie tylko uczniowie, młodzież pokonywali różne trasy, żeby spotkać się właśnie w tym miejscu. Będzie też relacja już z drugiego, pierwsze miało miejsce rok temu, bardzo zacnego wydarzenia, jakim jest sympozjum poświęcone księdzu Bernardynowi Dziedziakowi w tym roku pod hasłem Gorliwy wychowawca dzieci i młodzieży. No jest to postać, która właśnie w tamtych okolicach, w tym dekanacie ujanowickim, w powiecie limanowskim jest wspominana i bardzo dobrze, bo to naprawdę był kapłan, o którym warto po latach wspominać. Było sympozjum naukowe, wykłady, ale też teleturniej na żywo, Bernardiada, finał konkursu wiedzy o księdzu Dziedziaku i jeszcze wiele innych wydarzeń, o których wam szczegółowo opowiemy dziś w Pulsie Regionu. Ponadto gościem naszego programu będzie ksiądz Marek Sendek, moderator generalny Ruchu Światło Życie. Będziemy mówić o księdzu Franciszku Blachnickim, a w kontekście tego, że w przyszłym roku ma być rok poświęcony właśnie księdzu Blachnickiemu decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: No i bardzo pięknie. Zapraszamy na godzinę 15.30. Sporo tych informacji będziemy wam przekazywać.
1: No i w super towarzystwie Lucyny Ruchały.
0: Jak już drugi tydzień z rzędu i powiem tak, nie ostatni.
1: Tak.
0: Krzysztof Niedzielan informował, bardzo
1: zapraszamy,
0: dziękujemy.
1: Zapraszamy serdecznie.

0: trzeci zjazd za czwórki i wschodnia obwodnica miasta. Zapadły ważne decyzje dla Tarnowa.
1: Podjąłem decyzję o tym, aby w najbliższym programie inwestycyjnym w aneksie do tego programu znalazł się również zapis o budowie trzeciego węzła autostradowego na wysokości ulicy Niedomickiej.
0: Zarząd powiatu nowosądeckiego z wotum zaufania i absolutorium. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Plany budowy trzeciego zjazdu z autostrady A4 w obrębie Tarnowa pojawiły się wreszcie na papierze. Wraca też temat powstania wschodniej obwodnicy miasta. O decyzjach związanych z tymi inwestycjami mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Podjąłem decyzję o tym, aby w najbliższym programie inwestycyjnym w aneksie do tego programu, który będzie dotyczył budowy trzeciego pasa na trasie od Krakowa do Tarnowa autostrady A4, znalazł się również zapis o budowie trzeciego węzła autostradowego na wysokości ulicy Niedomickiej, tak aby skomunikować Tarnów, ale i cały region z autostradą, aby również przyczynić się do rozwoju gospodarczego, do stworzenia właśnie miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i regionu.
0: Podczas dzisiejszej konferencji zapowiedziano też budowę w rejonie Tarnowa nowego zbiornika przeciwpowodziowego. O tych inwestycjach powiemy także dzisiaj w Pulsie Regionu. Popołudniowy magazyn startuje o 15.30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zarząd powiatu nowosądeckiego z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni byli jednogłośni. Obrady sesji rozpoczęły się od podsumowania pracy zarządu powiatu nowosądeckiego w okresie międzysesyjnym, a także od wystąpień starostów. Dochody powiatu przekroczyły 346 milionów złotych. Wydatki wyniosły ponad 83 miliony złotych. Najważniejsze działania podsumował starosta sądecki Tadeusz Zaręba.
3: Otrzymaliśmy dofinansowanie do drogi na Wierchomle z Lasów Państwowych w kwocie 1 909 000. Otrzymaliśmy również z zarządu województwa środki na obwodnicę. Zakończyły się również negocjacje z wojskiem, jeżeli mówimy o drodze wojnarową. Rozstrzygnęliśmy jeden z naszych dwóch mostów, które ogłosiliśmy przetargi, Jazowsko-Obidza. Płynęło pismo od pana prezydenta Ludomira Hanzla, który chce nam przekazać działkę na budowę podstacji pogotowia. Kolejny grunt, który będzie przekazany i będzie służył naszym mieszkańcom.
0: W sprawie wotum zaufania i absolutorium radni powiatowi byli jednogłośni.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Parada maszkaronów przeszła w weekend ulicami Tarnowa. Wydarzenie rozpoczęła prezentacja masek konkursowych, które zostały ocenione przez komisję. Uczestnicy zaprezentowali przygotowane wcześniej maski inspirowane rzeźbami z tarnowskiego ratusza i z miejskiego szlaku.
5: Jesteśmy w liceum plastycznym, uczymy się o historii sztuki i właśnie maszkarony, ważny element jest dekoracyjny naszego tarnowskiego rynku, więc stwierdziłyśmy, że idealna to jest dla nas okazja, żeby właśnie startować w konkursie i pokazać swoje umiejętności.
6: Jest to maszkaron Złoty Bożek, nazwisko ma Światłowód i służy on po to, żeby światłowodu nie zabrakło.
0: A parada maszkaronów stała się już tradycją i okazją do promowania jednego z symboli Tarnowa.
2: Z życia kościoła.
0: Ujanowice wspominały księdza Bernardyna Dziedziaka jako gorliwego wychowawcę i kandydata na ołtarze. W tej miejscowości w sobotę odbyło się drugie sympozjum naukowe poświęcone postaci tego kapłana. Tym razem wydarzenie miało być nie tylko okazją do przypomnienia o duchownym. W tym roku bowiem także to też 40. rocznica jego śmierci. Proboszcz parafii w Ujanowicach ksiądz Wiesław Dzięgla dodaje, że wzór księdza Dziedziaka wciąż jest żywy w pamięci wiernych.
7: Duch księdza Dziedziaka, jego pasterskiej pasji trwa do dziś. To, co głosił swoim życiem, swoją pracę katechetyczną, posługi na konfesjonale przy ołtarzu, owocuje dzisiaj w taki sposób, że wielu ludzi przystępuje do Komunii Świętej, licznie uczestniczy w nabożeństwach, we mszy święte, starają się żyć po chrześcijańsku. Ten ksiądz to opatrznościowy mąż dla tej parafii.
0: Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu. Relacje znajdziecie na rdn.pl, ale także dzisiaj w Pulsie Regionu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Do końca listopada ma powstać chodnik na drodze powiatowej w Kiczni w powiecie nowosądeckim. Chodzi o odcinek o długości ponad 750 metrów. Została już wybrana firma, która wykona pracę za niecałe 2,5 miliona złotych. Inwestycje realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu przy dofinansowaniu gminy Łącko.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Wiosna to niedobry sezon dla alergików, ale jeśli pogoda jest taka nieciekawa, to alergicy się pewnie trochę cieszą, bo jest mniejsze pylenie. Jutro to pylenie szczególnie traw i pokrzyw już będzie większe, a jutro też będą większe, wyższe temperatury do około 22-23 stopni być może. W zależności od części regionu się pokaże, no i jutro też więcej słońca.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie 7 minut po godzinie 14. Bardzo Państwo często pytają o tę piosenkę, która teraz już nam w tle zaczyna grać. To Kenny Forrest i WJN. Wypełnić czas, gdyby ktoś pytał.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Kalambury, przegrany robi obiad.
7: Mama pokazuje zimę?
8: Albo stoi przy lodówce.
6: Dobra, to jeszcze raz.
7: Dom?
8: Ciepło.
6: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Goja poleca się na przyszłość, taką do końca. A do słuchania w czasie zawodów FIFA World Cup 2026 poleca się pewna...
1: Płyta tygodnia.
0: I jest to oficjalny album tychże mistrzostw świata, które odbywają się, przypomnijmy, w Kanadzie, w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. No i będzie trochę po hiszpańsku, trochę po angielsku. Różne tutaj utwory się pojawiają, wszystkie energetyczne, no i tak też energetycznie zaczniemy dzisiaj. Ava Max, Bia Energy, numer 12, a tak w ogóle to utworów jest aż 17.

0: NRD, Ava Max i Bia. Oficjalny album FIFA World Cup 2026, łączący muzykę i piłkę nożną, to nasza.
1: Płyta tygodnia.

0: Krążący nad szpitalem policyjny helikopter, akcja odbijania zakładników, gaszenie pożaru i zarządzanie dużą grupą poszkodowanych. Takie scenariusze realizowały dzisiaj służby na terenie szpitala imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. W ramach ćwiczeń do wspólnych działań zaproszono policję, straż pożarną, wojsko, pogotowie ratunkowe i straż graniczną. Jak mówi dyrektor szpitala Anna Czech, ćwiczenia z udziałem tak różnorodnych służb organizowane są po raz pierwszy.
1: Tarnowski szpital stara się być przygotowany na wszelakie zagrożenia, jakie się pojawią, bo zdajemy sobie sprawę, że szpital musi działać, musi diagnozować i leczyć niezwłocznie pacjentów, którzy zostali poturbowani albo potrzebują pomocy. Ćwiczenia wykonujemy zgodnie z procedurami akredytacji wewnętrznie w szpitalu, a takie duże ćwiczenia ze współpracą z wieloma służbami to są po raz pierwszy. Te ćwiczenia powinny nam jeszcze wypracować jakieś kolejne rozwiązania, zobaczymy słabe strony.
0: W trakcie ćwiczeń szpital pracował bez większych utrudnień. Relacja z tego wydarzenia dzisiaj w Pulsie Regionu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Chciała pomóc krewnemu, a oddała oszustowi oszczędności swojego życia. 62-letnia mieszkanka powiatu tarnowskiego padła ofiarą metody na wnuczka. Kobieta odebrała telefon od rzekomego członka rodziny z prośbą o pomoc. Po pieniądze zgłosił się mężczyzna udający adwokata. Seniorka w ten sposób straciła 350 tysięcy złotych.
3: Seniorka 62 lata z powiatu tarnowskiego wdała się w rozmowę, myśląc, że pomaga najbliższej swojej osobie. Potrafiła w ciągu kilkudziesięciu minut zebrać 350 tysięcy złotych i przekazać je oszustowi, który się podał, że on jest adwokatem i on będzie pomagał tej osobie, która spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym, bo to zawsze jest tam atak na naszą taką empatię, że o Jezu, to się stało w naszej rodzinie, tam ktoś musi, trzeba pomóc, no bo jak, trudno zostawić taką osobę w potrzebie, na pewno później sobie jakoś poradzimy, nie myślimy racjonalnie.
0: Mówił w audycji Pomagamy i Chronimy Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A tylko w minionym roku mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego przekazali oszustom w sumie 1,5 miliona złotych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wielkogabarytowe odpady znów będzie można oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Białej Niżnej. Mieszkańcy gminy Grybów nie mieli takiej możliwości przez ostatnie miesiące. Zamknięcie punktu było konieczne na czas przeprowadzenia remontu. Teraz wszystko wraca do normy, mówi wójt Jacek Migacz. Włodarz gminy liczy, że dzięki temu uda się ukrócić nielegalny proceder podrzucania śmieci przez osoby, które za ich odbiór nie płacą.
4: To też spowoduje, że ilość tych śmieci będzie pod ścisłą kontrolą i tu realnie mieszkańcy zapłacą za gabaryty faktyczne oddane z naszej gminy. Bo ja nie ukrywam, jeżdżąc po gminie, gdzie były zbiórki przy drogach wielkogabarytów, przy jednej, drugiej posesji przybywało tych śmieci trzy razy więcej. Ktoś, kto wystawia gabaryty i płaci za te śmieci, nie musi w nocy tych gabarytów wynosić.
0: Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Białej Niżnej polegała przede wszystkim na przebudowie placu, ale też drogi dojazdowej. Koszt prac to ponad 500 000 złotych.
2: RDN kulturalnie.
0: Był to czas dobrej zabawy i pomagania. Tak 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi, podsumowują jego uczestnicy. Tradycyjnie przy sądeckiej bazylice można było korzystać z serii różnorodnych atrakcji, a przy okazji wesprzeć finansowo działalność tutejszego oddziału Caritas.
5: Za ofiarę trzeba dać.
6: No właśnie, festyn, ale też dla Caritasu zbiórka.
5: No to o to chodzi, to dlatego przyszłam prosto po kościele.
7: Bardzo się podoba, my już nie pierwszy raz tutaj, nie tylko w tym roku. Mamy dużo nagród, dużo loterii, jest bardzo fajnie.
8: Trzeba pomagać wszystkim, którzy potrzebują naszej pomocy.
7: Zawsze warto pomagać.
9: Zwłaszcza dzieciom, prawda? Tym bardziej.
8: Dobro wraca.
0: A na scenie wystąpiły zespół Promyczki Dobra, Scholka Wesołe Nutki, zespół regionalny Różnowska Dolina czy duet z Pienin. Gwiazdą wieczoru był zespół Pogwizdani. Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, w towarzystwie burz też jest to niewykluczone. Maksymalnie do 19, około 20 stopni może pojawić się zaś w regionie tarnowskim. Jutro wszędzie cieplej, od środy jeszcze cieplej, chociaż no zobaczymy, bo prognozy się zmieniają z godziny na godzinę. Weekend ma być dość ciepły, upalny, nawet do 30-31 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Najnowsze wiadomości dla kierowców ma Maria Mułka.
3: Dzień dobry. No i zaczynamy niestety od przykrych informacji z dróg. Właśnie niedawno doszło do zderzenia trzech pojazdów na drodze krajowej 28 w Paszynie, a właściwie na pograniczu Paszyna i Mszalnicy. Dwie osoby wiemy, że znajdują się teraz pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Ruch w tym miejscu wahadłowy, więc jeśli wybieracie się w kierunku Cieniawy, a dalej Grybowa czy Gorlic, to wiedzcie, że na Krajowej 28 na wyjeździe praktycznie na wyjeździe z Nowego Sącza takie utrudnienia mogą Was spotkać. To też okazja do tego, żeby przypomnieć o tym, aby zachować ostrożność jazdy, nawet przy takiej w miarę stabilnej już od kilku dni aurze, chociaż niezbyt przyjemnej, ale ciągle albo deszczowo, albo słonecznie, tak na zmianę. Bądźcie czujni na drogach zdecydowanie, na Sądecczyźnie, ale też w Nowym Sączu będziemy musieli Wam życzyć dużo cierpliwości, na przykład w korkach, które tworzą się czy to na Piłsudskiego, czy to na Kilińskiego, bulwarze Narwiku. Coraz więcej samochodów także w centrum miasta, to między innymi Piotra Skargi, Lwowska, Matejki, Długosza, Kościuszki, sporo samochodów także na Grodzkiej, Limanowskiego, czy ulicy Zygmuntowskiej. Wylotówki także mocno obciążone, to między innymi ulica Węgierska, sporo samochodów także na Barskiej, ale też na Pieczkowskiego i Tarnowskiej. Omijać warto Krajową 75, Wielogłowy, Wielopole, no i skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec, to między innymi ulica Marcinkowicka, Krakowska, ale też Papieska, która, przypomnijmy, że cały czas jest objazdem dla częściowo zamkniętej w dwóch odcinkach obwodnicy zachodniej. To też widać dalej na trasie, bo i Świniarsko, i Podrzecze widać, że tutaj ten ruch jest całkiem spory. W Limanowej omijać warto już ulicę Witosa Piłsudskiego, także ulicę Jana Pawła II czy Marka. Tu przypomnienie także dla tych, którzy jeżdżą przez centrum Limanowej, że dziś ruszyły prace przy jednym z budynków usługowych, przez co ulica Mordarskiego jest częściowo zamknięta. A wiemy, że to dobry skrót do ulicy Jana Pawła II. Ruch odbywa się tylko jednym pasem, więc mogą mieć tutaj problem z przejazdem samochody, ale także utrudnienia mamy dla kierowców i te utrudnienia przez najbliższe 2 tygodnie się tutaj szykują. W Gorlicach utrudnienia głównie związane z godzinami szczytu na Krajowej 28, ale też na Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów, Bieckiej czy ulicy Stawiska. W Tarnowie z kolei już korki na ulicach Krakowskiej, Klikowskiej, Narutowicza, Konarskiego, ulicy Szkotnik, Słowackiego, Lwowskiej czy Gumniskiej.
2: Za te wszystkie informacje, chociaż nie do końca dobre, ale jednak dziękujemy Marii Mułce.
3: Dziękuję bardzo.
2: Za około pół godziny aktualizacja.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
1: Po reklamie. Za około 5 minut będzie godzina 15 i wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Czasem jak czytamy Ewangelię czy inne czytania z danego dnia, to napawają nas jakimś takim spokojem, taką nadzieją, radością. Dzisiaj jest trochę trudno. Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Trudne to słowa, prawda? Przecież nawet Jezus uderzony przez Annasza, pamiętamy to z opisów ewangelicznych, pyta, dlaczego mnie bijesz, prawda? Ale Jezus nie uderza Annasza, nie oddaje mu ciosu. I tak myślę sobie, że chodzi o to, żeby jakoś powstrzymać

trzymać falę, spiralę zła, bo jeśli zaczniemy sobie nawzajem oddawać tą metodą oko za oko, ząb za ząb, która zresztą jest też w dzisiejszej Ewangelii wspomniana, no to zło będzie się rozprzestrzeniać i tak bez końca. No i tak niestety też dzieje się w świecie. Jak bardzo nam potrzeba miłosiernego serca, żeby zło zatrzymać na sobie, a wymierzanie sprawiedliwości oddawać Bogu. No bo On wie i rozumie wszystko.

0: uczucie tonięcia. Pamiętasz tę historię? Uczniowie płyną łodzią po wzburzonym Morzu Galilejskim, zastanawiając się, czy przeżyją. To była długa, straszna noc. Ale tuż przed świtem Jezus przychodzi po wodzie, a Piotr, nie mogę uwierzyć, że to robi, Piotr wychodzi z łodzi i idzie do Jezusa. Zadziwiające. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie taki zły wybór. Zastanów się. Co jest bezpieczniejsze? Siedzieć w tonącej łodzi, czy wyjść w środek burzy z Jezusem? A gdy tylko wychodzi z łodzi, Piotr zdaje sobie sprawę, co robi. Odrywa wzrok od Jezusa i skupia się na burzy. I plum, idzie na dno. Myślę, że wszyscy czasem tak robimy. Ale Jezus natychmiast go łapie i wyciąga na powierzchnię. I o to właśnie chodzi, nieprawdaż? Tak właśnie robi Jezus.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kalambury, łatwe hasło.
6: Ostatnio też tak mówiłaś.
7: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
5: Dobra, pokazuję.
7: Słońce?
6: Dom?
7: Ciepło?
5: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Było muzycznie o lotach, to teraz będzie niemuzycznie o przejazdach, pewnie utrudnionych w niektórych miejscach. Maria Mułka.
3: Dzień dobry. Tak, utrudnienia oczywiście związane z godzinami szczytu, ale też czasami z takimi sytuacjami jak na Krajowej 28. Między Paszynem a Mszalnicą zderzyły się 3 pojazdy. 2 osoby zostały poszkodowane, o tym już mówiliśmy przed godziną 15, ale utrudnienia nadal tutaj trwają. Według służb ruch ma odbywać się wahadłowo, nie trzeba więc szukać objazdów. Chociaż dla niecierpliwych być może taka odpowiedź będzie dobrym pomysłem na właśnie ominięcie Krajowej 28. Reszcie kierowców oczywiście życzymy spokojnej jazdy i mam nadzieję, że będziecie jechać w pełnym skupieniu, bo jak widać warto je zachować. Poza tym utrudnienia w Nowym Sączu już mogą pojawiać się na ulicy Lwowskiej. Skoro od tej strony jedziemy, to właśnie o tej drodze trzeba powiedzieć, ale też korki na Beliny Prażmowskiego czy na Pieczkowskiego. Sporo samochodów także na ulicy Barskiej. Omijać warto również Krajową 75, Wielogłowy, Wielopole. Tutaj w obu kierunkach ruch spory. Na obwodnicy północnej Nowego Sącza podobnie. No i na skrzyżowanie przy urzędzie gminy Chełmiec to główny objazd dla częściowo zamkniętej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Zresztą ten objazd prowadzi nie tylko przez Papieską, ale też dalej przez Małą Wieś, Świniarsko i Podrzecze. A widać, że nie tylko tu samochodów jest bardzo dużo, ale można powiedzieć, że na tak zwanej obwodnicy Starego Sącza, tutaj na wysokości Bobrowiska, na moście Świętej Kingi, samochodów naprawdę nie brakuje. Sporo aut także na ulicy Węgierskiej. Poza tym zakorkowana już Nawojowska, Kilińskiego, Bulwar Narwiku, no a w centrum Piotra Skargi, Lwowska, Matejki, Długosza i Kościuszki, ale też coraz więcej samochodów na Jagiellońskiej i Alejach, więc odradzam wybieranie tych tras. Sporo samochodów mamy też w Limanowej na ulicy Marka, na Zygmunta Augusta, ale też na ulicy Jana Pawła II czy Piłsudskiego. Oblegane coraz bardziej jest rondo w Sowlinach, to między innymi ulica Witosa. No a patrząc na mapę Gorlic, tutaj odradzam jazdę Krajową 28. Poza tym sporo samochodów także na ulicy Legionów, na Mickiewicza, w Rynku, na Kołłątaja, na ulicy Stawiska, no i Bieckiej, nie tylko właśnie bliżej centrum, ale też do skrzyżowania z ulicami Zakole i Skrzyńskich. Tarnów też mocno zakorkowany, to między innymi centrum, ale też ulice Krakowska, Klikowska, Narutowicza, Konarskiego, Szkotnik, Słowackiego, Lwowska czy Gumniska. Omijajcie te miejsca.
2: To były kolejne, ale nie ostatnie dzisiaj informacje dla kierowców. Maria Mułka, dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
1: Korek jest za parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
2: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
0: Interweniujemy w waszych sprawach.
3: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
4: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
0: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
5: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
6: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
0: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
7: Trzeci zjazd z A4 i wschodnia obwodnica miasta. Zapadły ważne dla Tarnowa decyzje.
8: Tak, aby skomunikować Tarnów, ale i cały region z autostradą, aby również przyczynić się do rozwoju gospodarczego, do stworzenia właśnie miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i regionu.
7: Wielkie ćwiczenia służb w Tarnowie. W całym mieście było słychać syreny, a nad szpitalem krążył policyjny śmigłowiec.
9: Podłożenie ładunku wybuchowego, ewakuację osób i uwolnienie zakładników.
10: Nasze działania będą polegały na odnalezieniu osób, ewakuacji, a także ugaszenia pożaru.
7: U Janowice wspominały księdza Bernardyna Dziedziaka jako gorliwego wychowawcę i kandydata na ołtarze. Odbyło się tu drugie sympozjum naukowe poświęcone kapłanowi.
11: Duch księdza Dziedziaka, jego pasterskiej pasji trwa do dziś.
7: Około 200 młodych ludzi wzięło udział w pierwszym rajdzie gwiaździstym śladami konfederatów barskich. Po przejściu tras Beskidu Niskiego młodzież spotkała się w izbach w gminie Uście Gorlickie.
12: Cieszę się, że młodzież jest zafascynowana i zainteresowana taką formą wypoczynku.
7: Po godzinie 16 gościem Pulsu Regionu będzie ksiądz Marek Sendek, główny moderator ruchu Światło Życie. Mówić będziemy o przygotowaniach do obchodów roku księdza Franciszka Blachnickiego. Te wszystkie tematy dzisiaj będą rozwinięte. Do godziny 17 będzie też dobra muzyka oraz jak zawsze nie zabraknie informacji sportowych czy kulturalnych. Zapraszam gorąco w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie. Plany budowy trzeciego zjazdu z autostrady A4 w obrębie Tarnowa pojawiły się wreszcie na papierze. Wraca również temat powstania wschodniej obwodnicy miasta. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
4: O decyzjach związanych z tymi inwestycjami mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
5: Podjąłem decyzję o tym, aby w najbliższym programie inwestycyjnym, w aneksie do tego programu, który będzie dotyczył budowy trzeciego pasa na trasie od Krakowa do Tarnowa autostrady A4, znalazł się również zapis o budowie trzeciego węzła autostradowego na wysokości ulicy Niedomiejskiej, tak aby skomunikować Tarnów, ale i cały region z autostradą, aby również przyczynić się do rozwoju gospodarczego, do stworzenia właśnie miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i regionu.
4: Sam etap tworzenia dokumentacji i przygotowania decyzji środowiskowej miałby potrwać według słów Stanisława Bukowca około 3 lata. Wiceminister zapowiedział również nowy projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, w którym, jak przekazał, będą zapisy umożliwiające miastom na prawach powiatu skorzystanie z dotacji na inwestycje realizowane na drogach krajowych. Takie rozwiązanie, jak zauważa wiceprezydent Tarnowa Agnieszka Kawa, mogłoby zostać zastosowane między innymi w przypadku budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa.
6: Jeżeli miasto będzie w stanie dać mieszkańcom Tarnowa gwarancję tego, że jesteśmy w stanie to finansowo dźwignąć, a to nowe rozwiązanie ustawowe, jeżeli będzie w tym poziomie 90%, jest bardzo mocnym argumentem. Jeżeli damy mieszkańcom informację o tym, że będą użytkowo korzystać z tej obwodnicy, że ona będzie dla nich dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym i ułatwi im życie, ja myślę, że też jesteśmy w stanie przekonać osoby, które bezpośrednio z tym problemem do nas przychodzą i z niezgodą na realizację tej obwodnicy. Rzeczywiście wymaga to rozmowy, spokojnego patrzenia w plany i projekty i mądrych rozwiązań.
4: Wschodnia obwodnica Tarnowa jest inwestycją ważną również dla ościennych gmin. Wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła zadeklarował chęć współfinansowania tego projektu.
7: To jest świetna informacja również. Znaczenie ma również duże dla gminy Lisia Góra, więc jak najbardziej podtrzymałem tą deklarację, którą złożyłem już jakiś czas temu, że gmina Lisia Góra dołoży się do miasta Tarnowa, do tego etapu projektowania w kwocie 500 000 zł. Gminie Lisia Góra również zależy na tym, żeby ta wschodnia obwodnica Tarnowa powstała. To jest bardzo prorozwojowy projekt. To jest ważne, żeby to powstało jak najszybciej. Ważne, żeby tego ruchu z Tarnowa nie wyprowadzać na wysokości Pilzna czy Machowej, bo takie pomysły również były.
4: Współfinansowanie na takim samym poziomie zapowiedziała również gmina Skrzyszów. Podczas dzisiejszej konferencji zapowiedziano również budowę w rejonie Tarnowa nowego zbiornika przeciwpowodziowego.
5: W projekcie ustawy o tak zwanych inwestycjach kluczowych, strategicznych dla państwa polskiego znalazł się również zapis o budowie zbiornika przeciwpowodziowego na Wątoku, potoku, który często wylewał, więc mówimy o budowie całej infrastruktury przeciwpowodziowej, która ma uchronić w przyszłości Tarnów i region tarnowski przed powodzią.
4: Mówił wiceminister Stanisław Bukowiec. Zbiornik miałby powstać na terenie gminy Skrzyszów.
0: A my przy tematach drogowych, czy też okołodrogowych jeszcze pozostaniemy.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Zaczynamy od bardzo zakorkowanego Nowego Sącza, a szczególnie okolic Ronda Solidarności. Wszystkie ulice prowadzące do tego ronda i wyjazdowe od tegoż ronda do kolejnego prowadzące do Ronda Skrańcową na przykład bardzo są ciasne teraz od dużej liczby samochodów. Ulica Barska też w wielu miejscach nas zatrzyma. Na Pieczkowskiego przy Barskiej też się już ustawia powoli kolejna kolejka samochodów. Obwodnica Północna. Tam też poczekacie, jak również przy obwodnicy na ulicy Tarnowskiej. A co na Krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu? Niezmiennie, jak na tę porę zresztą przystało, jest dość duży korek, ale który rozładowuje się bardziej przy wjeździe już do centrum Nowego Sącza. Ulica Węgierska to kolejna wjazdówka, czy wylotówka raczej. Odcinek Biegonicki jest zakorkowany w stronę Starego Sącza. W drugą stronę normalne tempo raczej obowiązuje. Na Limanowskiego i na Zygmuntowskiej tam jest sporo świateł. Też was zatrzymają te światła. Na Kilińskiego trochę postoicie, na Nawojowskiej również i to w kilku miejscach oraz na Lwowskiej, jak to zwykle bywa o tej porze. To Nowy Sącz, teraz przenosimy się do Limanowej, okolice Ronda w Sowlinach. Tutaj mała kolejka samochodów na ulicy Witosa, bywało gorzej, ale pewnie po 16 ta sytuacja też jeszcze się odmieni. Na Piłsudskiego, jadąc od Ronda w Sowlinach i już przy samym centrum będąc, też się samochodów kolejki ustawiają. Na Marka, na Mordarskiego, tam się rozpoczyna remont, więc tym bardziej jest przejazd utrudniony, a jakichś wielkich korków to tutaj nie ma. Sprawdzamy teraz, co słychać w Gorlicach. No, słychać dużo samochodów. Na Krajowej 28 od Zawodzia korkuje się Kościuszki, od drugiej strony ulica Parkowa już od Bieckiej, sama Bieska też jest zakorkowana i to w wielu miejscach. Węgierska, Sienkiewicza, Mickiewicza, ulica Rynek, a także Kołłątaja, Stróżowska i Legionów. Na koniec zostawiamy sobie również zakorkowany Tarnów. Krakowska, Narutowicza, chociaż Narutowicza bywała gorzej zakorkowana i to teraz od ulicy Tuchowskiej, a nie w stronę tejże. Na Sikorskiego też trzeba będzie poczekać nieco. Na Mościckiego, na ulicy Szkotnik, Szujskiego oraz Klikowskiej, a także Słowackiego prowadzącej do ronda. Starodąbrowska oraz Mickiewicza przy rondzie dość mocno oblężona, również Słoneczna, Lwowska w kilku miejscach was też spowolni, Gumniska i Mostowa do tej całej listy się dołączają.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: Krążący nad szpitalem policyjny helikopter, akcja odbijania zakładników, gaszenie pożaru i zarządzanie dużą grupą poszkodowanych. Takie scenariusze realizowały dzisiaj służby na terenie szpitala imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Ćwiczeniom przyglądał się Tomasz Graczewski.
1: W ramach ćwiczeń do wspólnych działań zaproszono policję, straż pożarną, wojsko, pogotowie ratunkowe i straż graniczną. Jak mówiła dyrektor szpitala Anna Czech, ćwiczenia z udziałem tak różnorodnych służb organizowane są po raz pierwszy.
2: Tarnowski szpital stara się być przygotowany na wszelakie zagrożenia, jakie się pojawią, bo zdajemy sobie sprawę, że szpital musi działać, musi diagnozować i leczyć niezwłocznie pacjentów, którzy zostali poturbowani albo potrzebują pomocy. Ćwiczenia wykonujemy zgodnie z procedurami akredytacji wewnętrznie w szpitalu, ale takie duże ćwiczenia ze współpracą z wieloma służbami to są po raz pierwszy. Te ćwiczenia powinny nam jeszcze wypracować jakieś kolejne rozwiązania. Zobaczymy słabe strony.
1: Budzącym szczególne zainteresowanie przechodniów, pacjentów i personelu szpitala elementem ćwiczeń była akcja odbijania zakładników przetrzymywanych w budynku po dawnych mieszkaniach pracowniczych. Nad kompleksem budynków szpitalnych krążył policyjny śmigłowiec, a przed budynek wjechali policyjni antyterroryści wozem opancerzonym. Jak wyjaśniał komendant tarnowskiej policji, inspektor Bogumił Jedynak, identyczny sprzęt zostałby użyty w sytuacji realnego zagrożenia.
3: Będziemy jako policja borykać się z trzema sytuacjami, to jest podłożenie ładunku wybuchowego, ewakuacją osób i uwolnienie zakładników. W działaniach oprócz policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie będą uczestniczyć również policjanci samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego. Będziemy używać specjalistyczny sprzęt, taki jakbyśmy zastosowali, żeby sobie poradzić z tego typu zagrożeniami. To jest doskonała okazja, żeby wspólnie z kolegami z innych służb przećwiczyć tę sytuację. To jest jedyny sposób, żeby się przygotować do sytuacji, które mogą zaistnieć.
1: Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Krzysztof Krzemień, podkreślał, że takie ćwiczenia są okazją do sprawdzenia zdolności służb do współdziałania.
4: Na co dzień oczywiście mamy inne priorytety, inne procedury i to jest właśnie taki moment, kiedy możemy poćwiczyć, bo mamy wspólny jakby cel, ratowanie drugiego człowieka, ratowanie mienia, więc idealne miejsce, idealne ćwiczenia do tego, aby to wszystko sobie poukładać. Naszym zadaniem jako zespołu ratownictwa medycznego jest przejęcie potencjalnych pacjentów poszkodowanych z niebezpiecznej strefy, udzielenie ewentualnie pierwszej pomocy i transport tych pacjentów do szpitali.
1: Swój udział w ćwiczeniach mieli także strażacy. Zgodnie ze scenariuszem, po akcji antyterrorystów w budynku wybuchł pozorowany pożar. Jak mówił starszy brygadier Rafał Waśko, komendant Tarnowskiej Straży Pożarnej, zadaniem strażaków w takiej sytuacji byłaby ewakuacja osób poszkodowanych i opanowanie pożaru.
5: Nasze działania będą polegały dzisiaj na ogłoszeniu pożaru. W wyniku działań terrorystycznych dojdzie do podpalenia obiektów, w którym będą osoby poszkodowane. Nasze działania będą polegały na odnalezieniu tych osób, ewakuacji, a także ugaszenia tego pożaru oraz sprawdzenia obiektu.
1: W trakcie ćwiczeń szpital pracował bez większych utrudnień. Przedstawiciele służb podkreślali, że gdyby sytuacja realizowana w scenariuszu ćwiczeń była realna, to pobliski parking musiałby zostać wyłączony z użytkowania, sam szpital praktycznie w całości ewakuowany, a okoliczne

0: Gorliwy wychowawca młodzieży i kandydat na ołtarza. Tak księdza Bernardyna Dziedziaka wspominają Ujanowice. Właśnie w tej miejscowości na terenie gminy Laskowa odbyło się drugie sympozjum naukowe poświęcone postaci tego kapłana. Tym razem wydarzenie miało być nie tylko okazją do przypomnienia o duchownym. W tym roku były to też obchody 40. rocznicy jego śmierci. Więcej o sympozjum Maria Mułka.
1: Podobnie jak w roku ubiegłym, sympozjum składało się z wykładów, koncertów, a także finału konkursu wiedzy o księdzu Dziedziaku Bernardiady. Był też czas na wspólną modlitwę i oddanie czci zmarłemu kapłanowi, a także innym nauczycielom i wychowawcom, profesorom tajnego nauczania. Wcześniej przez cały dzień uczestnicy sympozjum mieli szansę poznać postać księdza Bernardyna Dziedziaka, wieloletniego proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Ujanowicach, dziekana dekanatu ujanowskiego, kapłana odznaczającego się heroicznością cnót, niezłomnością wiary i bezgranicznym poświęceniem dla drugiego człowieka, kandydata do chwały ołtarzy. Złote zasady formacji duchowej księdza Dziedziaka przypomniał ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski z Wydziału Teologicznego, sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
2: Przypomniałem kilka tych podstawowych rzeczy, które wynikają z lektury właśnie pism księdza Dziedziaka, takich jak to absolutne pierwszeństwo dawane Bogu, krzyż Chrystusa, Eucharystia i oczywiście to bezpośrednie odniesienie do Matki Bożej. To wydaje mi się, że są takie cztery filary, cztery złote nici, które w tej jego działalności formacyjnej dochodzą do głosu. I na tym potem są budowane te poszczególne elementy, postawy, takie związane już tak z konkretnym życiem, zależnie od tego, co kto w danym momencie ma do zrobienia.
1: Z kolei ksiądz Dariusz Dziedziak, spokrewniony z księdzem Bernardynem, obecnie wikariusz parafii świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, podkreśla niezłomność księdza Dziedziaka jako kapłana i to, jak wielkim jest drogowskazem dla młodych. Podkreślał też, że ksiądz Bernardyn miał też wpływ na jego osobistą ścieżkę życiową.
3: Będąc w poprzedniej parafii w Limanowej w Soblinach, której patronem jest święty Stanisław Kostka, przyjeżdżałem tutaj rowerem bardzo często, oczywiście jak była możliwość i pogoda, po to, żeby stanąć przy grobie Bernardyna Dziedziaka i modlić się przez jego przyczyny, omadlając różne sprawy życia rodzinnego, kapłańskiego i osobistego. I muszę powiedzieć, że oddając mu wiele spraw, czułem i dalej czuję taką troskę i opiekę i mocno czuję się zaopiekowany i tak opatrznościowo prowadzony. Myślę, że on oręduje mocno w niebie.
1: Proboszcz parafii w Ujanowicach, ksiądz Wiesław Dzięgla, dodaje, że wzór księdza Bernardyna Dziedziaka wciąż jest żywy w pamięci wiernych. Warto tu zauważyć, że parafia ta od lat wyróżnia się na tle diecezji tarnowskiej swoją pobożnością.
4: Duch księdza Dziedziaka, jego pasterskiej pasji trwa do dziś. To, co głosił swoim życiem, swoją pracę katechetyczną, posługi na konfesjonale, przy ołtarzu, owocuje dzisiaj w taki sposób, że wielu ludzi przystępuje do Komunii Świętej, licznie uczestniczy w nabożeństwach, we mszy święte, starają się żyć po chrześcijańsku. Ten ksiądz to opatrznościowy mąż dla tej parafii.
1: Proboszcz podkreśla też, że ponad 60 lat posługi księdza Bernardyna Dziedziaka miało ogromny wpływ na parafię i sąsiednie wspólnoty. W hali w Ujanowicach można było oglądać też wielki finał Bernardiady, widowiskowego teleturnieju, w którym najlepsi uczniowie rywalizowali ze sobą na żywo. Jak mówi jedna ze zwycięzców, siódmoklasistka Joanna Czech ze Żbikowic, ksiądz Dziedziak jest dobrym nauczycielem także dla współczesnej młodzieży.
5: To są takie cenne wartości, które nigdy, że tak powiem, nie wychodzą z mody. Fajne miał w ogóle kazania, takie i o modlitwie, i o Eucharystii, o spowiedzi.

0: i, że tak powiem, potrafił walnąć prosto z mostu. Bo czasem się mówi, że no, żeby nie straszyć, żeby nie to, no bo to jeszcze małe, że nie zrozumieją i tak dalej. A na przykład ja lubię, jak ktoś mi wprost powie, o co chodzi, no nie? To mnie dociera ten Bernardin Dzieciak.
1: Trójka uczniów, którzy dostali się do finału Bernardiady, wygrała wyjazd studyjny do Strasburga lub Brukseli. Sympozjum odbyło się w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Ujanowicach. W programie był też apel pamięci przy obelisku znajdującym się przed budynkiem, a także modlitwa na parafialnym cmentarzu oraz msza święta w kościele w Ujanowicach w asyście pocztów sztandarowych. Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu wydarzeniu.
2: Trzy minuty do 16 zostały, więc i też do wiadomości.

0: Zmiany wikariuszowskie w parafiach diecezji tarnowskiej. Szczegóły za moment. Choć pogoda na razie nie sprzyja, to WOPR apeluje o rozsądek i odpowiedzialne zachowania nad wodą.
1: Nie skaczemy do wody w miejscach, których w ogóle nie znamy.
0: A w gminie Ryglice pojawił się niedźwiedź.
2: Wielu mieszkańców przesyłało zdjęcia niedźwiedzia, który się przechadzał po gminie, który chodził nawet drogą asfaltową.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W kolejnych parafiach diecezji tarnowskiej zmienią się księża wikariusze. Biskup Stanisław Salaterski wręczył 40 kapłanom dekrety nominacyjne. Spotkanie miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Nowi wikariusze będą pracować duszpastersko, między innymi w parafiach Tarnów-Mościce, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, w parafii Świętego Jakuba w Brzesku, Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, a także w Dąbrowie Tarnowskiej, Bobowej, Piwnicznej, Tropiu, Szczepanowie i Żabnie. Jak mówi wikariusz parafii do spraw formacji stałej duchowieństwa, ksiądz Grzegorz Ociepka, parafię zmienią m.in. kapłani, którzy 4 lata temu przyjęli święcenia i pracowali duszpasterzko w pierwszych parafiach. Przyczyn zmian jest więcej.
3: Przede wszystkim bierze się pod uwagę dobro duchowe wiernych, ale też i inne okoliczności, chociażby nawet zdrowotne różnych księży są przenoszeni do parafii, gdzie godziny katechezy są, dlatego te zmiany są, można powiedzieć, tak czasem dynamiczne. Też i chcemy w jakiś sposób dostosować cechy charakteru, też umiejętności poszczególnych księży do zadań, które mają, chociażby nawet kapelanów szpitalnych, to jest taka specyficzna praca.
0: Księża wikariusze pojawią się w nowych parafiach pod koniec sierpnia, a przypomnijmy, na początku czerwca o swoich pierwszych parafiach dowiedzieli się tegoroczni neopresbiterzy.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: WOPR apeluje o rozsądek i odpowiedzialne zachowania nad wodą. W związku z prognozami pogody w najbliższych dniach nad Jeziorem Rożnowskim może pojawić się dużo plażowiczów i pasjonatów sportów wodnych. Chociaż nad wypoczywającymi czuwać będą wyszkoleni ratownicy, to bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. W programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz prezes sądeckiego WOPR-u Jarosław Pogwist przypomniał o tym, co powinniśmy zrobić przed wejściem do wody.
1: Nie wskakujemy do wody w takich wysokich temperaturach od razu, bo dostaniemy jakiegoś szoku, dostajemy jakiegoś przykurczu i osłabienia i dojdzie do nieszczęścia. Przede wszystkim ochlapać siebie, tak, żeby wejść do tej wody, żeby nie było niepotrzebnych skutków takich bocznych, więc z rozwagą, z zabezpieczeniem siebie nie skaczemy do wody w miejscach, których w ogóle nie znamy. Rodzice, jeżeli mają pod opieką swoje pociechy bądź opiekunowie, no to muszą w szczególności ich tak samo zabezpieczyć.
0: Ratowników sądeckiego WOPR-u spotkamy przede wszystkim nad Jeziorem Rożnowskim, gdzie w Bartkowej Posadowej mieści się główna stanica z posterunkiem alarmowym. Ale ratownicy będą też na starosądeckich stawach, pływalniach, a także wyrywkowo będą patrolować brzegi sądeckich rzek.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dom w czasów dziecięcych w Piwnicznej został oddany po generalnym remoncie. Ośrodek od stycznia zeszłego roku był zamknięty. W tym czasie dostosowywano go do aktualnych standardów i rozbudowano o dodatkową przestrzeń. W ramach prac wyburzony został też drewniany budynek, który od 1947 roku był siedzibą domów czasów dziecięcych, ale nie spełniał już wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jak podkreśla dyrektor placówki Marzena Nizienkiewicz, Długopolska, znacznie zmieniły się warunki przyjmowania szkół i grup zorganizowanych, które przyjeżdżają tu przez cały rok.
5: Dzieci przyjeżdżają w zupełnie inny teren. Przede wszystkim mamy tutaj uzdrowisko Piwniczna, więc też korzystają z środowiska. Natomiast przyjeżdżają w inne miejsce, są samodzielne, normalne mają lekcje, ale w nienormalnych warunkach. Czyli nie siedzimy w ławce, nie uczymy się przy tablicy, ale idziemy w góry, idziemy na spacery, idziemy do muzeum. Mamy żywe lekcje biologii, historii, geografii.
0: O popularności pobytów w domu w czasów dziecięcych w Piwnicznej świadczy to, że terminy zarezerwowane są tutaj już do końca 2028 roku, a wszystkie prace remontowe pochłonęły ponad 9 milionów złotych.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W gminie Ryglice pojawił się niedźwiedź. O jego obecności wczoraj alarmowali mieszkańcy miejscowości Joniny i Kowalowa. Niedźwiedź był widziany nie tylko w obrębie lasu, ale też jak spaceruje drogą asfaltową. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn przyznaje, że zaniepokojeni mieszkańcy przesyłali zdjęcia, które udało im się zrobić z bezpiecznej odległości. odległości.
2: Wielu mieszkańców przesyłało zdjęcia niedźwiedzia, który się przechadzał po gminie, który chodził nawet drogą asfaltową, w pewnym momencie spacerował. Natomiast wczoraj już apelowali do mieszkańców, żeby nie podchodzić, nie drażnić zwierzęcia, żeby zachować szczególną ostrożność, bo to jest dzikie zwierzę. W każdej chwili może komuś zrobić krzywdę, a tego byśmy nie chcieli.
0: Tymczasem kilka dni temu prawdopodobnie ten sam niedźwiedź był widziany na terenie gminy Szerzyny.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dziś jeszcze temperatury takie umiarkowane, pod 20 stopni, no może w Tarnowie trochę powyżej 20, ale dzisiaj w całym regionie możliwe, no i rzeczywiście uskutecznione przelotne opady deszczu, chwilami dość mocne. Jutro już więcej słońca, mniej chmur, wiatr nadal będzie wiać dość mocno i porywiście z zachodu.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie 7 minut po godzinie 16. Teraz Shakira i Burna Boy, Die Die, czyli jeden z piłkarskich hitów, z hitów mundialowych, z naszej płyty tygodnia zresztą.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: Kalambury, przegrany robi obiad.
7: Mama pokazuje zimę?
8: Albo stoi przy lodówce.
6: Dobra, to jeszcze raz.
7: Dom?
8: Ciepło.
6: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
11: Zaczynamy teraz naszą wirtualną podróż po drogach regionu od Tarnowa. Tutaj zmienił się kierunek korków na ulicy Narutowicza, chociażby duży korek w stronę ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę już można przejechać w miarę normalnym tempem. Na Krakowskiej, na Sikorskiego, na ulicy Szkotnik, Mościckiego też jest dość ciasno. Korki również obserwujemy na Klikowskiej, na Słowackiego, na Piłsudskiego też przy skrzyżowaniu oraz na Starodąbrowskiej i Słonecznej przy Rondzie. Lwowska też jest dość mocno zakorkowana od ronda do ronda i nie tylko. I jeszcze w Alei Jana Pawła II korki, przynajmniej małe, obserwujemy. Gumniska i Mostowa niezmiennie jeszcze przykorkowane. Jak sytuacja wygląda w Nowym Sączu? Przy wjeździe do Nowego Sącza w Wielogłowach już spokojniej, ale w Wielopolu już ten ruch się kumuluje i dopiero rozładowuje się przy wjeździe do Nowego Sącza. Obwodnica północna, tutaj jest kolejka samochodów na moście. Na Tarnowskiej też jest dość ciasno w tamtym kierunku. Piotra Skargi, bulwar Narwiku do ronda przy zamku mocno zakorkowane. Na Krańcowej, na Barskiej, na Pieczkowskiego, na Witosa teraz akurat ruch zrobił się bardzo duży na światło właśnie tam przy Barskiej. Rondo Solidarności i drugie rondo też przykorkowane. Jak wygląda sytuacja teraz na ulicy Węgierskiej? Już jest mniejszy korek, ale jednak jeszcze trzeba odstać swoje, jadąc odcinkiem biegonickim ulicy Węgierskiej. Przy rondzie Jana Pawła II też jest jeszcze ciasno. W Limanowej na Witosa przy rondzie w Sowlinach ruch się zwiększył. Na Krakowskiej też przy tym rondzie więcej samochodów niż pół godziny temu. Piłsudskiego tam wzmożony ruch, ale jakichś szczególnych korków nie obserwujemy. I w samym centrum miasta, tutaj ulica Marka czy Mordarskiego, może Was spowolnić. A 28, jeśli chodzi o Gorlice, tutaj od jednej i od drugiej strony, czy to Parkowa, czy to Kościuszki, też bardzo ciasne. Na Legionów, na Bieckiej, na ulicy Stawiska oraz Kołłątaja, a także Stróżowskiej i w Rynku jest bardzo duży ruch o tej porze.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
11: Tu RDN Małopolska i RDN Wysącz. Państwo słuchają Pulsu Regionu, a za chwilę będzie można posłuchać rozmowy z naszym gościem.
0: Tyle było dni do utraty sił.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Ksiądz Franciszek Blachnicki będzie jednym z patronów 2027 roku w Polsce. Do wydarzenia przygotowuje się m.in. Centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku nad Dunajcem. O przygotowaniach, ale też o życiu i działalności księdza Franciszka Blachnickiego mówił w rozmowie z Łukaszem Raczkowskim ksiądz Marek Sendek, moderator generalny Ruchu Światło Życie.
1: Proszę księdza, mamy ogłoszenie przez Senat, że przyszły rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Czy ten przyszły rok będzie ewentualnie taką okazją do tego, aby postać księdza Blachnickiego w tym sensie przybliżyć jego całą działalność, począwszy od jego nawrócenia, przez całe jego dzieła? Czym może to być dla was?
2: Po pierwsze, Senat podjął taką decyzję, że jednym z pięciu patronów roku 2027 będzie ksiądz Franciszek Blachnicki. Jest to związane z 40. rocznicą jego śmierci, która przypadnie 27 lutego 2027 roku. Oczywiście już odpowiadając konkretnie na to pytanie, że jest to okazja do tego, żeby przypomnieć postać tego zasłużonego kapłana i właśnie opowiedzieć o jego znaczeniu nie tylko dla historii Kościoła w Polsce niedalekiej, niedawnej, ale przede wszystkim o jego wpływie na dzień dzisiejszy Kościoła.
1: Czy przygotowane są już wydarzenia pod kątem przyszłego roku? Czy one są dopiero tworzone? Jakie one będą?
2: Są tworzone, są projekty. Może jeszcze za wcześnie mówić o nich, ale na pewno chcemy kilka wydarzeń takich zrobić. Ponieważ jeszcze jest do tego roku kilka miesięcy, to chcemy się zastanowić również z parlamentarzystami, którzy tworzą takie koło przyjaciół akcji katolickiej i Ruchu Światło Życie zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Oni mają tutaj na przykład spotkanie we wrześniu, taką sesję wyjazdową i wtedy będziemy o szczegółach rozmawiali.
1: Ksiądz Franciszek Blachnicki, dany nam na dzisiejsze czasy, na przykład na ten rok przyszły, 27, jaki może stanowić wzór, czy jeśli chodzi o sam Ruch Światło Życie dla młodych ludzi, nie tylko dla młodych ludzi, ale kim on jest dany nam na te dzisiejsze czasy?
2: Ksiądz Blachnicki może być wzorem kapłana, który potrafił czytać znaki czasu i był otwarty na natchnienia Ducha Świętego, co pozwalało mu podejmować działania duszpasterskie bardzo aktualne, nie tylko w tamtym czasie, kiedy żył, ale również w dzisiejszym Kościele. I jednym z głównych przejawów jego działalności był właśnie Ruch Światło Życie, który ciągle się rozwija i myślę, że jego rola jest bardzo ważna w Kościele, zarówno jeśli chodzi o duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo rodzin, ale też, i to chciałbym podkreślić, bo to ksiądz Blachnicki zawsze podkreślał, dla wprowadzania w życie posoborowej, czyli powatykańskiej wizji odnowy Kościoła.
1: Większość ludzi kojarzy nazwisko księdza Blachnickiego właśnie z Ruchem Światło Życie. Czy mógłby ksiądz ewentualnie powiedzieć o tych innych dziełach, które są jego przyczyną?
2: Ksiądz Blachnicki był teologiem pastoralistą i bardzo tutaj ma wiele zasług związanych właśnie z takimi praktycznymi wskazówkami, co Kościół powinien robić, a więc to, co jest przedmiotem teologii pastoralnej, ale na przykład też z odnową liturgii. To ten wymiar, bym powiedział, taki naukowy, koncepcyjny. Jest działalność społeczna też, związana z całą jego postawą i świadectwem, jak być człowiekiem wolnym. To też miało swoje ważne przełożenie w ostatnich latach jego życia, kiedy był w Karlsbergu w Niemczech, kiedy próbował rozwijać niezależny taki ruch, który założył, mianowicie komitet związany ze współpracą między narodami, służbę wyzwolenia narodów.
1: Proszę księdza, czy takie ostatnie fakty, które gdzieś od kilku lat nam ukazują się na światło dzienne, dotyczące tych ostatnich miesięcy, ostatnich dni życia księdza Blachnickiego, związane z jego prześladowaniem, z zainteresowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa jego osobą, czy one tutaj też zmieniają coś w tym postrzeganiu jego postaci, czy wy też tutaj staracie się tą prawdę zgłębiać, promować, czy raczej to są takie rzeczy, które gdzieś równolegle idą?
2: To znaczy, jeśli chodzi o różne fakty związane związane z jego śmiercią, to przypominam, że prowadzi śledztwo Instytut Pamięci Narodowej, prokuratura związana z tym instytutem i tutaj chodzi o ustalenie, kto był jego zabójcą, bo już jest ustalone, że został zabity, otruty przez wysłanników Służby Bezpieczeństwa PRL-u. Natomiast no to pokazuje jego niezłomność i to, że do końca swoich dni właściwie zaświadczył życiem w obronie tych praw, które cały czas głosił, no to ma oczywiście wpływ na ukazanie takiej niezłomności, na pokazywanie jego postaci, na to, że był konsekwentnym, że do końca swoich dni był wierny ideom, które głosił. Natomiast bezpośredniego jakby przełożenia nie ma to na ruch Światło Życie, bo to jest kwestia Instytutu Pamięci Narodowej, prokuratury. Jeżeli zostanie zakończone to śledztwo, mam nadzieję, że będzie wtedy możliwość uruchomienia procedur związanych z ewentualnym wykazaniem, że ta jego śmierć miała znamiona męczeństwa, czyli oddania życia za wiarę, a to by otwierało drogę do szybszej beatyfikacji.
1: Na koniec jeszcze zapytam, księże, o sam ośrodek właśnie, jak prężnie działa, czy to zainteresowanie grup, ono na przestrzeni lat jest częstsze, bardziej rozwijają się różne jego formy, na pewno pracy wam też nie brakuje?
2: Ta rozmowa jest przeprowadzana w Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to jest taki nowy gmach na szczycie Kopiej Górki w Krościenku nad Dunajem. I no, nawet budowa tego gmachu, dwa takie nowe gmachy powstały, bo jeszcze Centrum Ekologii Integralnej u podnóża Kopiej Górki. Sam fakt powstania tych gmachów pokazuje, że tutaj ciągle życie się toczy, wiele jest pielgrzymek, wiele jest wycieczek, wiele jest grup. Przede wszystkim ludzi związanych z ruchem Światło Życie, a przypomnę, że określa się, szacuje, że być może nawet 2 miliony ludzi Polaków przewinęło się, miało jakiś kontakt, chociaż kilkudniowy, z oazami, które ksiądz Blachnicki rozpoczął, więc to jest bardzo duże środowisko. Nie mówiąc o tym, że na tyle jest to w tej chwili głośna postać w Kościele i w Polsce, że różni ludzie też niezwiązani z ruchem Światło Życie tu przybywają, dlatego zainteresowania nam nie brakuje. Natomiast dokładnie ten budynek, w którym jesteśmy, czyli Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to jest dom rekolekcyjny, w którym odbywają się sympozja związane i z krucjatą, i z ruchem Światło Życie, który jest takim szerokim środowiskiem propagowania idei krucjaty wyzwolenia człowieka, więc abstynencji, związanym z profilaktyką zagrożeń różnych, które dzisiaj występują, i propozycją, jak można ukształtować współczesne życie człowieka bez używek. Więc zainteresowanie jest cały czas bardzo duże.
1: Potrzebujemy dzisiaj takiej postaci. Może być wzorem we współczesnej Polsce, silnie podzielonej, wzorem dla dzieci, młodzieży, dla pokolenia?
2: Tak, myślę, że nawet takim znakiem charakterystycznym, który już 2 razy tego doświadczyłem, bo 10 lat temu była uchwała w Sejmie, teraz była w Senacie, o księdzu Blachnickim i nie było nigdy głosów przeciwnych, żeby ogłosić patronem roku księdza Blachnickiego, czy podjąć uchwałę ku jego czci, więc to też pokazuje, chociaż wiemy, jak bardzo jest zróżnicowane i spolaryzowane środowisko polityczne, nie było w tych 2 aktach, które wtedy Sejm, a teraz Senat wydał, żadnych głosów przeciwnych, więc to pokazuje, jak bardzo jest to osoba jednocząca wszystkich Polaków, rozumiejących znaczenie tej postaci w najnowszej historii Polski i w życiu współczesnym.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Proszę bardzo.
0: Z księdzem Markiem Sędkiem, moderatorem generalnym ruchu Światło Życie, rozmawiał Łukasz Raczkowski.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Podobno dzisiaj deszcz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeszcze może popadać w całym regionie, zresztą dość mocno się chmurzy, czy to w Nowym Sączu i okolicach, czy to w Tarnowie. Nad Tarnowem też ciężkie czarne chmury wiszą właśnie. Jutro już więcej słońca, ale wiatr nadal będzie wiać dość mocno i z porywami będzie wiać z kierunków północno-zachodnich.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: To była lekcja historii i okazja do aktywnego spędzenia czasu. Tak o pierwszym rajdzie gwiaździstym śladami konfederatów barskich mówili jego uczestnicy. Byli to miłośnicy historii, turystyki i harcerze, którzy po przejściu wyznaczonych tras spotkali się w izbach w gminie Uście Gorlickie przy pomniku konfederatów barskich. Na miejscu była też Maria Mułka.
1: Uczestnicy rajdu aktywnie spędzili czas, poznali historię regionu i patriotyczną postawę konfederatów barskich. Odkryli też walory Beskidu Niskiego. Po raz pierwszy szlaki tutejszych pasm odkrywali młodzi harcerze ze szczepu drużyn imienia bohaterów września z Chówca ZHP Brzesko.
2: Zrobiliśmy 7 kilometrów, co dla tych najmłodszych z pierwszej klasy było troszkę wyzwaniem. No i zwiedzaliśmy sobie tutaj okolice dzięki temu.
3: Były trudniejsze momenty, na przykład przejście, bo akurat taki strumień przepływał przez drogę. Takie wyzwanie to też było.
2: Jest super. Potem jak się wraca do domu, są takie fajne wspomnienia i faktycznie brakuje tego, że jednak chcielibyśmy potem jeszcze wrócić do tego momentu.
4: Fajnie było, naprawdę. Polecam.
1: Co wiecie o konfederatach barskich?
5: Oni walczyli przed pierwszym rozbiorem Polski.
3: Szlachcice, którzy walczyli o Polskę.
2: Opowiadaliśmy z uchą, mamy nawet piosenkę, którą sobie tam Zuszki wcześniej ćwiczyły. Coś tam się dowiadujemy, tak. Myślę, że to jest najlepsza forma nauki.
1: Podobnie wypowiadały się też troszkę starsze uczennice klasy mundurowej z LO w Proszowicach.
6: Rajd bardzo fajny, pogoda dopisała, jesteśmy zadowoleni. Tutaj koło gospodyń przygotowało jedzenie, to bardzo dziękujemy organizatorom wszystkim.
7: Jesteśmy bardzo zadowolone i nie żałujemy, że tutaj przyjechałyśmy. Myślę, że jest to fajne doświadczenie i będę długo to wspominać.
8: Bardzo, bardzo mi się podobało. Przede wszystkim bardzo ładne tereny. No i myślę, że taka forma spędzenia czasu jest naprawdę dobrym wyjściem i dobrym pomysłem.
6: Mieliśmy małą lekcję tutaj pod pomnikiem, powiedzieli nam właśnie o tej historii, przedstawili, przeczytaliśmy sobie tam modlitwę, którą odmawiali. Na pewno to jest fajne doświadczenie dla młodzieży, przekazanie historii.

0: Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego, podkreślał, że w rajdzie uczestniczyło około 200 młodych osób, dzieci i młodzieży, a także ich opiekunowie z różnych części Małopolski.
1: Cieszę się, że młodzież jest zafascynowana i zainteresowana taką formą wypoczynku. To jest łączenie paru rzeczy. Łączenie wiedzy z historii Polski, przyjemność turystyczna, prawda, i przyjemność taka fizyczna na to, żeby trochę przespacerować się. Wracamy do takich rajdów, zachęcamy, by w innych miejscach kraju również organizować. Młodzież mamy naprawdę zdolną, trzeba im tylko stworzyć możliwości.
0: Jak dodaje wójt Uścia Gorlickiego Ewa Garbowska-Góra, pomnik, który stoi w izbach, jest już od roku symbolem, który przypomina o konfederatach barskich. Nie ukrywa, że mieszkańcy na dwa sposoby wspominają historie z nimi związane, a szczególnie chodzi tu o przedstawicieli mniejszości etnicznej.
2: Łemkowie akurat ten czas konfederatów nie wspominają źle, no dlatego, że to były czasy wojenne. Wojna, no to zawsze trudne sytuacje, natomiast no dla Polaków to jednak postacie ważne historycznie. Ale jakoś to godzimy, tą pamięć przykrą i tą pamięć taką dobrą. Godzimy to na tym terenie, ponieważ wzajemnie się szanujemy, więc nie widzimy tutaj jakby problemu. Celebrujemy tą bytność, która tutaj była właśnie konfederatów, a była duża.
0: W tym regionie znajdowały się m.in. obozy konfederackie, szczególnie wzdłuż granicy ze Słowacją. Można tu wymienić na przykład okolice Podlackową, na górze Jawosz czy w miejscowości Konieczna. Na te tereny konfederaci weszli prawdopodobnie w marcu 1770 roku i toczyli tu walki do sierpnia, dodaje profesor Konrad Meus z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
3: Tutaj klasyczny, który nas tutaj skupił dzisiaj, wokół którego dyskutowaliśmy, to jest ten, który miał miejsce pod Wysową w sierpniu, dokładnie 3 na 4 sierpnia roku 1770, kiedy rosyjskie oddziały w sile 3200 ludzi zaatakowali obóz, który był w izbach i tutaj skonstruowany. Jeden z najsilniejszych obozów warownych, który Płaski stworzył. Zresztą przypomnę Państwu, że te obozy były tworzone po to, aby stąd właśnie robić wypady i walczyć z oddziałami rosyjskimi w innych terenach.
0: Stąd Kazimierz Płaski miał wyprawiać się nawet w kierunku Lubelszczyzny. Na pomniku, który znajduje się w izbach, znajdują się 4 tablice, rozpoczynające się od modlitwy konfederatów, a dalej są na nich opisy powstania formacji konfederatów, bitwy pod Wysową i osoby Kazimierza Płaskiego. Naszą foto i wideo relacje z rajdu znajdziesz na rdn.pl.
4: Reklama.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Trener Rafał Smalec zostaje w Sandecji Nowy Sącz. Szkoleniowiec porozumiał się z drugoligowym klubem w sprawie nowej umowy ważnej rok. W nowym kontrakcie jest też opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. Rafał Smalec został trenerem Sandecji w październiku zeszłego roku. Pod jego wodzą biało-czarni rozegrali 22 spotkania ze średnią 1,73 punktu na mecz. Sądecka drużyna zajęła 6. miejsce w drugiej lidze i awansowała do baraży, gdzie doszła do finału, a w decydującym starciu przegrała 1-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To oznacza, że pozostanie w drugiej lidze. Zostajemy w temacie piłkarskim. Metal Tarnów i Okocimski Brzesko spadają do 5. ligi. W weekend rozegrano ostatnią 38. kolejkę w 4. lidze. Choć Metal wygrał 3-1 z rezerwami Hutnika Kraków, wyniki innych meczów ułożyły się niekorzystnie i Tarnowianie pożegnali się z 4. ligą. Podobnie jest w przypadku Okocimskiego Brzesko, który przegrał na wyjeździe z Lubaniem Maniowy 0-1 w ostatniej kolejce. Tymczasem Unia Tarnów pokonała 3-1 Pcimiankę Pcim i uchroniła się przed spadkiem. Poprad Muszyna pokonał 2-1 MKS Trzebinia i zajął 6. miejsce w tym sezonie. Glinik Gorlice zakończył sezon wygraną 5-1 z Watrą Białka Tatrzańska, zajmując ostatecznie 4. pozycję. 10. Limanowia Limanowa pauzowała w ostatniej serii spotkań. Awans do 3. ligi wywalczyły rezerwy Wieczystej Kraków. Z 5. ligi natomiast awansują Wolania Wola Rzędzińska, która wygrała te rozgrywki, a także BrookBet Termalika 2 Nieciecza, drugi zespół w tabeli. Na piątoligowym szczeblu pozostają 3. w tym sezonie Poprad Rytro, 5. Tarnowia Tarnów, 6. Gród Podegrodzie, 7. MLKS Żabno, 8. KS Nowa Jastrzębka Żukowice, 9. Turba Czemszana Dolna, 10. Dunajec Nowy Sącz, 11. Koleja Stróże i 12. Sokół Słopnice. Z 5. ligą żegna się ostatni w tabeli zespół Szreniawa Nowy Wiśnicz.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jelena Moździerz, zapraszam. Chełmoński, Malczewski, Wyspiański, Aksentowicz, Kossak i inni. Już od dziś dzieła tych artystów będzie można zobaczyć na nowej ekspozycji w Tarnowie. Wernisaż wystawy odbędzie się o godzinie 18 w siedzibie Muzeum przy Rynku 3. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Wystawa ukazuje bogactwo i różnorodność polskiej sztuki przełomu epok. Od realizmu i romantyzmu XIX wieku po symbolizm, secesję i młodą Polskę.
2: To jest taka wspaniała okazja, żeby w końcu w Tarnowie zobaczyć autoportret Jacka Malczewskiego, jezioro o zmierzchu Józefa Chełmońskiego, wszystkie trzy prace Teodora Aksentowicza, chociażby Leon Wyczółkowski, Wyspiański. Jest bardzo dużo tych nazwisk. Ciężko właściwie wymienić te najważniejsze, ponieważ można powiedzieć, że cała ta wystawa składa się z nazwisk, które dla tego okresu w sztuce polskiej są najważniejsze. No i oczywiście Jan Matejko jako uzupełnienie, który był mistrzem, nauczycielem, prowadził tych artystów.
1: Mówi kustosz wystawy Anna Filar

0: zaprezentowanych dzieł i artystów z Tarnowem oraz regionem, obecne w biografiach twórców, historii kolekcji i podejmowanej tematyce. Wystawa będzie czynna do 11 października. Od września będą jej towarzyszyć zajęcia edukacyjne. W trakcie wystawy odbywać będą się również cykliczne oprowadzania kuratorskie. Pierwsze zaplanowano na piątek, 26 czerwca o 16:00. Udział w oprowadzaniu będzie bezpłatny. Od jutra Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu ponownie stanie się stolicą dziecięcego i młodzieżowego teatru. Przed nami finał 41. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek, wydarzenia, które od ponad 4 dekad gromadzi młodych miłośników sztuki scenicznej z całej Małopolski. Bajdurek to najstarszy i największy festiwal dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych w Małopolsce. Od 1986 roku nieprzerwanie tworzy przestrzeń spotkań młodych ludzi z teatrem, wspierając rozwój ich talentów. Każda edycja rozpoczyna się od eliminacji powiatowych. Do finału zakwalifikowały się zespoły, które zachwyciły komisje artystyczne pomysłowością, dojrzałością sceniczną i autentycznością przekazu. Finał Bajdurka to nie tylko teatralne prezentacje. W przerwach pomiędzy spektaklami na publiczność będą czekać zabawy animacyjne i konkursy, a finaliści będą prezentować swoje spektakle na scenie MCK Sokół w Nowym Sączu. Początek już jutro od godziny 10:00. Przegląd potrwa do 18 czerwca. Dźwięk mieczy, świst strzał i średniowieczne obozowisko pełne rycerzy oraz rzemieślników. Ruiny Zamku Tarnowskich na Górze Świętego Marcina ponownie stały się miejscem podróży za sprawą kolejnej edycji Zamkomanii oraz 18. Tarnowskiego Turnieju Rycerzy. W sobotę odbyły się tu zmagania w ramach 18. Tarnowskiego Turnieju Rycerskiego. Uczestnicy, którzy już od dawna trenują ten sport, mieli na sobie specjalne stroje.
1: Jeśli chodzi o takie podstawowe wyposażenie łucznicze, no to wiadomo, zaczynamy od łuku, strzały w kołczanie, kołczan skórzany, na pasie. Ewentualnie, jeśli ktoś ma łuk wschodni, no to łubia, czyli taki pokrowiec na ten łuk, żeby można było ten łuk sobie spokojnie schować. Niektórzy łucznicy jeszcze używają karwaszy, czyli takich skórzanych ochraniaczy na przedramię i rękawiczka łucznicza, żeby chronić palce, które naciągają cięciwa. No ja trenuję już jakieś dobre 10 lat. Czy jest to trudne? Nie. Wszystko zależy, ile mamy czasu na ten trening. Im dłużej trenujemy, im więcej strzelamy, tym te wyniki są coraz lepsze.
0: Mówi Grzegorz Patronnik, a to wydarzenie od lat przyciąga do Tarnowa rekonstruktorów, historycznych łuczników, miłośników średniowiecza z całej Polski. Ruszają zapisy na aktywne wakacje 2026 w Nowym Sączu. Swoje oferty dla dzieci i młodzieży przygotowało 5 miejskich instytucji. W planach są warsztaty plastyczne, artystyczne, zajęcia sportowe oraz wycieczki. Pałac Młodzieży na Lipiec przygotował 4 turnusy półkolonii, jak mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal. Tym razem oprócz standardowych zajęć, warsztatów czy kina, dzieci i młodzież zagłębią się także w kulinaria.
2: Dzieci będące na każdym z tych turnusów będą mogły skorzystać z seansu filmowego w kinie Sokół, z warsztatów animacyjnych, które są zupełnie nowe w pałacu, ożyw swoje pomysły. Warsztaty, uwaga, zrobienia pizzy. Tego jeszcze rzeczywiście nie było, więc troszeczkę idziemy, słuchajcie, w to, w takie gospodarcze zajęcia, bo potem, kochani, są wyjazd do Laskowej, do zagrody na Jędrzejówce, gdzie jest program edukacyjny Jak babcia chleb piekła.
0: Swoje półkolonie przygotował też zespół świetlic środowiskowych oraz Miejski Ośrodek Sportu. Będą sportowe gry zespołowe, zajęcia integracyjne czy całodniowe wycieczki. W Sądeckiej Bibliotece Publicznej będzie można robić origami, a w związku z rokiem sądeckich kolejarzy również wykonać modele pociągów. Natomiast Miejski Ośrodek Kultury zaproponował warsztaty artystyczne i plenerowe. Dzieci już można zapisywać online. Szczegóły dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instytucji, bo zapisy prowadzą one osobno.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: I tak oto błyskawicznie pierwszy w tym tygodniu Puls Regionu dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękuję, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia jutro. Lucyna Ruchała. It's hard for you to be yourself when everybody wants a piece of you.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Tragedia w regionie limanowskim. Nie żyje mężczyzna poturbowany przez byka. Będą też ćwiczenia służb przy szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie.
2: Możemy poćwiczyć, bo mamy wspólny jakby cel, ratowanie drugiego człowieka.
1: Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Tragedia w regionie limanowskim. Nie żyje mężczyzna poturbowany przez byka. Służby do akcji ratunkowej zostały wezwane dzisiaj rano do Słopnic. Według zgłoszenia mężczyzna w wieku 68 lat został poturbowany przez byka, będącego na uwięzi. Gdy strażacy przybyli na miejsce, poszkodowany znajdował się w bezpiecznym miejscu. Zespół ratownictwa medycznego ostatecznie jednak stwierdził zgon mężczyzny.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Plan budowy trzeciego zjazdu z autostrady A4 w obrębie Tarnowa pojawiły się wreszcie na papierze. Wraca też temat powstania wschodniej obwodnicy miasta. O decyzjach związanych z tymi inwestycjami mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Podjąłem decyzję o tym, aby w najbliższym programie inwestycyjnym, w aneksie do tego programu, który będzie dotyczył budowy trzeciego pasa na trasie od Krakowa do Tarnowa autostrady A4, znalazł się również zapis o budowie trzeciego węzła autostradowego na wysokości ulicy Niedomickiej, tak aby skomunikować Tarnów, ale i cały region z autostradą, aby również przyczynić się do rozwoju gospodarczego, do stworzenia właśnie miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i regionu.
1: Podczas dzisiejszej konferencji zapowiedziano także budowę w rejonie Tarnowa nowego zbiornika przeciwpowodziowego.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Krążący nad szpitalem policyjny helikopter, akcja odbijania zakładników, gaszenie pożaru i zarządzanie dużą grupą poszkodowanych. Takie scenariusze realizowały dzisiaj służby na terenie szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. W ramach ćwiczeń do wspólnych działań zaproszono policję, straż pożarną, wojsko, pogotowie ratunkowe i straż graniczną. Dyrektor powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie Krzysztof Krzemień podkreśla, że takie ćwiczenia są okazją do sprawdzenia zdolności służb do współdziałania.
2: Na co dzień oczywiście mamy inne priorytety, inne procedury i to jest właśnie taki moment, kiedy możemy poćwiczyć, bo mamy wspólny jakby cel, ratowanie drugiego człowieka, ratowanie mienia, więc idealne miejsce, idealne ćwiczenia do tego, aby to wszystko sobie poukładać. Naszym zadaniem jako zespołu ratownictwa medycznego jest przejęcie potencjalnych pacjentów poszkodowanych z niebezpiecznej strefy, udzielenie ewentualnie pierwszej pomocy i transport tych pacjentów do szpitali.
1: A w trakcie ćwiczeń szpital pracował bez większych zakłóceń.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025. Dochody powiatu przekroczyły 346 milionów złotych, wydatki wyniosły ponad 83 miliony złotych. Najważniejsze działania podsumował starosta sądecki Tadeusz Zaręba.
4: Otrzymaliśmy dofinansowanie do drogi na Wierchomle z Lasów Państwowych w kwocie 1 909 000. Otrzymaliśmy również z Zarządu Województwa środki na obwodnicę. Zakończyły się również negocjacje z wojskiem, jeżeli mówimy o drodze wojnarową. Rozstrzygnęliśmy jeden z naszych dwóch mostów, które ogłosiliśmy przetargi, Jazowsko-Obidza. Płynęło pismo od pana prezydenta Ludomira Hanzla, który chce nam przekazać działkę na budowę podstacji pogotowia. Kolejny grunt, który będzie przekazany i będzie służył naszym mieszkańcom.
1: A w sprawie wotum zaufania i absolutorium radni powiatowi byli jednogłośni.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
3: Dziś poruszymy sobie bardzo ważny temat: rozstanie z klasą, z nauczycielem, ogólne zmiany. Jak można pomóc dziecku oswoić te emocje?
4: To jest takie bardzo, myślę, takie ważne pytanie, ponieważ najczęściej dorośli rodzice patrzą na zakończenie roku szkolnego głównie tak organizacyjnie, czyli wakacje, zmiana klasy, zmiana szkoły, świadectwo. Natomiast dla dziecka rzeczywiście, tak jak pani o to pyta, bywa to doświadczenie bardzo emocjonalne, a często wręcz takie doświadczenie straty, takiej wręcz żałoby. Bo szkoła to nie tylko miejsce nauki, to codzienny świat relacji, rytuałów, przyzwyczajeń, poczucia przynależności i dziecko przez wiele miesięcy buduje takie więzi z kolegami, z nauczycielem, z atmosferą w grupie i kiedy się ten etap kończy, naturalne jest, że pojawia się często właśnie taki smutek i problem polega na tym, że często my dorośli próbujemy ten smutek od razu naprawić, jakoś mu zaradzić, przecież jeszcze się zobaczycie, ale nie przesadzaj, to tylko szkoła, a dla dziecka to nie jest tylko szkoła, tylko to jest kawał jego takiego codziennego życia. I to przejście pomiędzy takimi etapami życia, no często właśnie wiąże się z taką wspomnianą przeze mnie żałobą. Po tym, co znane, przewidywalne, bezpieczne, nagle idziemy w coś, czego nie znamy. Więc wtedy dobrze byłoby dziecku powiedzieć: widzę, że jest ci smutno, to była dla ciebie ważna klasa, można tęsknić za ludźmi, bo byli ważni. I takie zdania, one nie rozkleją nam dziecka, bardziej pomogą też zrozumieć samemu dziecku jego własne emocje. Dobrze jest też na przykład z dzieckiem obejrzeć zdjęcia z danego roku szkolnego, czyli będziemy mieć pewne takie rytuały. Jeżeli dziecko słyszy wyłącznie takie komunikaty o brakach, to będzie zaczynało myśleć o tym, że jest jakieś tam niewystarczające i być może będzie budowało jeszcze większą stratę. Natomiast myślę sobie o tym takim rytualnym pożegnaniu z nauczycielem, nazwanie dobrych wspomnień, o rozmowach, o tym właśnie, co było ważne. I myślę sobie o tym, że ten smutek po rozstaniu z klasą, z nauczycielem, to nie jest taki wyraz słabości emocjonalnej, a wręcz przeciwnie, to jest niesamowicie istotnie rozwojowo taki ważny moment. To jest sygnał, że nasze dziecko potrafi budować więzi, że ono potem za nimi tęskni, że być może z tego narodzą się jakieś przyjaźnie, które przetrwają na całe życie. To jest bardzo taki ważny moment, że nasze dziecko w swoim życiu doświadcza ważnych relacji, za którymi tęskni. I nie są to relacje rodzinne, tylko to są relacje, które samo sobie zbudowało.
3: A więc właśnie, powiedziałyśmy sobie o tych zmianach, które już za dzieckiem, ale jak przygotować dziecko na nowe, czyli nowa klasa, nowa szkoła, jak rozmawiać z nim, żeby nie wzmacniać w nim lęku?
4: No, zmiana jest jednym z takich największych wyzwań dla psychiki dziecka. Nawet jeżeli nowa sytuacja obiektywnie wydaje się taka dobra, to dziecko może przeżywać ogromny niepokój. No, dlaczego? No bo lęk często nie dotyczy samej zmiany, ale często dotyczy utraty tego, co znane. Więc dziecko się zastanawia, czy sobie poradzę, czy znajdę kolegów, czy będę lubiane, czy nauczyciele mnie zaakceptują. I to jest niezmiernie ważne i nie możemy tego też bagatelizować. To często jest taki duży dylemat wtedy, kiedy dziecko przechodzi z trzeciej klasy do czwartej klasy szkoły podstawowej, kiedy to będą bardzo różne relacje, będą to bardzo różni nauczyciele, którzy w bardzo różny sposób będą prowadzili lekcje. Dlatego z jednej strony nie możemy uspokajać dziecko tak za wszelką cenę, czyli na pewno będzie świetnie, nie ma się czego bać, ponieważ wtedy dziecko zacznie czuć, że ten jego lęk to jest jakiś nie okej, że on jest nie w porządku. Lepiej powiedzieć: no słuchaj, to normalne, że się stresujesz, każda nowa sytuacja budzi niepewność, bo to daje dziecku takie poczucie, takiego myślenia, że te emocje są naturalne. No i też bardzo ważne jest, żeby nie budować takiej katastroficznej narracji, bo czasem dorośli sami pełni takiego napięcia, zdenerwowania zaczynają mówić: no to teraz ci się zacznie prawdziwa szkoła, tam już nie będzie tak łatwo. No i wtedy dopiero dziecko zaczyna odbierać taką sytuację jako takie prawdziwe zagrożenie, lepiej pokazywać takie pewne sprawstwo, czyli nowe sytuacje są trudne na początku, człowiek stopniowo się oswaja. Również dobrze jest przypomnieć takie wcześniejsze doświadczenia, czyli pamiętasz, jak się bałeś pierwszego dnia w przedszkolu albo w pierwszej klasie, a potem zobacz, znalazłaś swoje miejsce, bo to wzmacnia w dziecku takie przekonanie, że kiedyś już sobie poradziłem, nie? No i myślę, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że dzieci regulują emocje poprzez emocje dorosłych. Czyli jeżeli rodzic sam jest pełen lęku i napięcia, to dziecko przejmuje ten stan. Czyli czasem największym wsparciem dla dziecka jest spokojny, ufający dorosły, który swoim zachowaniem mówi: zmiany bywają trudne, ale razem damy radę i wspólnie sobie z nimi poradzimy.
5: Pani doktor, czy dzieci przeżywają zakończenie roku szkolnego emocjonalnie, nawet jeśli tego nie pokazują?
4: Powiem króciutko, zdecydowanie tak. I warto o tym pamiętać, szczególnie w odniesieniu do starszych dzieci i nastolatków. Ponieważ wielu rodziców bardzo często, nawet w poradni się zdarza, że mówią, że ale on nic nie przeżywa, ona wygląda tak, jakby wszystko było jej obojętne. Tymczasem taki brak widocznych emocji wcale nie oznacza braku przeżyć. Dzieci, szczególnie starsze, bardzo często uczą się ukrywania emocji, czasem dlatego, że same nie potrafią ich nazwać, czasem dlatego, że boją się oceny, a czasem dlatego, że po prostu chcą wyglądać doroślej. I końcówka roku szkolnego będzie takim momentem dużego napięcia emocjonalnego, ponieważ no, pewien etap się kończy, pojawia się niepewność związana z przyszłością, dziecko też dokonuje różnych takich wewnętrznych podsumowań siebie i nawet jeśli nie mówi o tym wprost, to jego organizm, jego psychika to bardzo przeżywają. Czasem dzieci stają się bardziej drażliwe, wycofują się, czasem mają nagłą potrzebę samotności, a czasem przeciwnie, są takie nadmiernie pobudzone. Dlatego ogromnie ważna jest taka uważność rodzica, ale bez nacisku, bo nie każde dziecko chce rozmawiać wprost. Niektóre dzieci potrzebują bardziej obecności niż pytań. Czasem najlepsze rozmowy dzieją się obok codzienności, podczas jazdy samochodem, spaceru, wspólnego działania, wspólnego sprzątania. I najważniejsze jest właśnie stworzenie takiej atmosfery, w której dziecko czuje, jeśli będę chciał porozmawiać, ktoś mnie wysłucha. I myślę, że jeszcze jedno, że zakończenie roku szkolnego dla wielu dzieci jest takim symbolicznym momentem konfrontacji z samym sobą. Dlatego potrzebują wtedy nie tylko oceniania wyników, ale przede wszystkim takiego doświadczenia, że są ważne, niezależnie od tego, jaki był ten miniony rok szkolny.
5: A jak wspierać dzieci, które obawiają się, że stracą kontakt z kolegami, ze znajomymi ze szkoły w czasie wakacji?
4: No, naprawdę czasem ten lęk przed utratą kontaktu po zakończeniu roku szkolnego może być u dzieci bardzo silny, bo często w myślach dziecięcych pojawia się takie myślenie, a co jeśli oni o mnie zapomną, a co jeśli po wakacjach wszystko będzie inne, a co jeśli nie będę już częścią grupy. I znów, najważniejsze jest to, żeby nie bagatelizować tych ich komunikatów, ale też, żeby uwzględniać, że coś takiego w myślach i w przeżywaniu dziecka może się pojawić, bo dla dorosłego 2 miesiące wakacji mogą wydawać się chwilą, ale dla dziecka to jest ogromnie bardzo długi czas i warto pomóc dziecku zobaczyć, że te relacje mogą mieć różne formy podtrzymywania, czyli mogą to być krótkie wiadomości, mogą to być jakieś zaplanowane spotkania, czasem jakieś wspólne plany, nawet zwykła pamięć o sobie, ale równie ważne jest też to, żeby budować w dziecku takie poczucie, że wartościowa relacja nie znika tylko dlatego, że pojawia się przerwa i jest to taka niezmiernie ważna lekcja też w takim rozwoju emocjonalnym, bo dobrze jest też wspierać dziecko w inicjowaniu kontaktu, czyli nie czekać wyłącznie, aż ktoś cię zaprosi, napisze, bo relacje buduje się aktywnie, czyli możemy zachęcić dziecko, słuchaj, ale napisz, a może zadzwoń. No i jeszcze jedna bardzo ważna refleksja, że czasem taka wakacyjna przerwa pokazuje, że relacje są naprawdę ważne często jest też tak, że widzimy, które z tych relacji są naprawdę ważne. I to jest taki element dojrzewania społecznego. Najważniejsze, żeby dziecko nie zostało samo z tym lękiem, że mnie opuszczą, zostawią, bo człowiek znacznie łatwiej będzie sobie radził ze zmianą, kiedy czuje, że jego emocje są rozumiane, przyjmowane przez tego bezpiecznego dorosłego. Czyli z jednej strony możemy zachęcać do aktywnego budowania relacji, ale z drugiej strony też musimy rozumieć, że ten lęk u dziecka może być czymś takim bardzo naturalnym i czymś takim rozwojowym.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.
4: Ja się

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
5: Słysząc słowa z dzisiejszej Ewangelii, możemy zadać pytanie: czy mamy być bierni, kiedy nas atakują? Czy mamy uciekać co prędzej jak pies z podwiniętym ogonem? A może chodzi tu o inny rodzaj walki, o inną odwagę, która każe zostać, gdy nas atakują, podejść do przeciwnika, stanąć z nim policzek w policzek. Zbliżenie człowieka bezbronnego do uzbrojonego jest męstwem, czasem prowokacją, jak walka Dawida z Goliatem. Ale musimy pamiętać, że na dłuższą metę Goliat zawsze przegrywa.
6: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 15 czerwca w poniedziałek 11 tygodnia zwykłego. Dziś mamy także 14. rocznicę objęcia diecezji tarnowskiej przez biskupa Andrzeja Jerza. Obejmijmy go dziś swoją modlitwą. Zbliża się godzina 18. Przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Grzegorz Piątek, sercanin z duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Prześwięta koncelebrowana, sprawowana jest w następujących intencjach. Za świętej pamięci Jerzego Tyrka w pierwszą rocznicę śmierci, intencja od córki Eweliny. Za świętej pamięci Barbarę Orlicką, to kolejna msza gregoriańska. I trzecia intencja, prośba o potrzebne łaski dla rodziny panterów. Otwórzmy się na to, co chce ofiarować nam Pan Bóg podczas tej Eucharystii. On jest samym dobrem, jest miłością i pragnie, byśmy odpowiedzieli miłością na Jego miłość. A za to wszystko, co jest sprzeczne z nauką Ewangelii, przeprośmy teraz, byśmy mogli czystym sercem uczestniczyć we mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Nabot Jezreelita miał winnicę w Izrael, obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc: oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu, a ja dam ci za nią winnicę

swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Niebawem przyszła do niego Izebel.

ukamieniowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamieniowany i zmarł, powiedziała Achabowi: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota Jezelity, której nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota Jezelity i wziąć ją w posiadanie.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Usiądźmy. Siostry i bracia, w Chrystusie Panu, mądrość ludowa stwierdza: zło bez kary nie zna miary. W tym powiedzeniu odzwierciedlone jest doświadczenie wielu pokoleń, które wiedzą, że zło może się rozprzestrzeniać, umacniać. W końcu nie zna miary, opanowuje różne przestrzenie naszego życia. I w pierwszym czytaniu znajdziemy tego potwierdzenie. Przewrotny władca i jego żona, przewrotni ludzie. I w mieście nie ma nikogo, kto by powiedział: nie, nie zgadzam się na takie przewrotne działanie, by doprowadzić do śmierci Nabota. Często brakuje tej odwagi. Jesteśmy w różny sposób uwikłani w układy, w sytuacje. Boimy się stracić posadę. Przedsiębiorcy boją się stracić kontrakt, bo przychodzi ktoś, kto wydaje się mocny. Jest panem tego świata. Tak mu się wydaje. Jak przeciwstawiać się złu? Jak sprawić, by to zło bez kary nie pozostało? Tu podpowiada nam rozwiązanie Ewangelia. Nie można wchodzić w logikę zła. Święty Paweł stwierdza: zło dobrym zwyciężaj. I to jest właśnie przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii. Pokaż, że jesteś wolnym człowiekiem, że to ty panujesz nad sytuacją, a nie to zło, które wydarza się, ono nie dominuje. Podobno rzymscy żołnierze mieli prawo przymusić przechodnia, aby przez 1000 kroków niósł ich ekwipunek. W filmie The Chosen Pan Jezus jest przymuszony do takiej pomocy żołnierzowi. I on jest zaskoczony, że Pan Jezus zamiast iść 1000 kroków, idzie 2000. Pokazuje, że on jest tym, który panuje nad sytuacją, że ma swoją godność, że nie został przymuszony, tylko działa w swojej wielkiej wolności i hojności. Pomyślmy o tych konkretnych sytuacjach, które towarzyszą naszemu życiu, abyśmy nie byli nie tylko niemymi obserwatorami tego, co się dzieje wokół nas, nie tylko współuczestnikami zła, ale byśmy byli świadkami tego wielkiego dobra, które pochodzi od Boga i które ma siłę zastąpić zło, przemieniać świat, przemieniać ludzi. Potrzeba świadków odważnych. Amen. Zwróćmy się teraz z wielką ufnością do Boga i przedstawmy Mu wspólne prośby.
2: Aby nauka Ewangelii docierała na krańce ziemi i umacniała wszystkich wierzących w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy, aby stojący przed ważnymi wyborami życiowymi nie bali się podjąć decyzji pójścia drogą powołania kapłańskiego bądź zakonnego. Ciebie prosimy, aby wysiłki zaangażowanych w różnorodne dzieła pomocy owocowały zmniejszaniem się obszarów skrajnego ubóstwa, głodu, przemocy i nienawiści. Ciebie prosimy, aby rodzice, nauczyciele, wychowawcy i katecheci wskazywali młodemu pokoleniu trwałe, nieprzemijające wartości wypływające z Chrystusowego nauczania jako fundament, na którym warto i trzeba budować gmach własnego życia. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli oraz zmarli z naszej wspólnoty, szczególnie Jerzy i Barbara, zostali oczyszczeni z brudu grzechu i wskrzeszeni do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się o potrzebne łaski dla rodziny Panterów. Ciebie prosimy, aby każda i każdy z nas, oświecony światłem płynącym z rozważania Słowa Bożego i uczestnictwa w Ewangelii, stawał się siewcą dobra, miłości i życzliwości w otaczającym nas świecie. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj wołania, które zanosimy do Ciebie jako Twoje dzieci i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech wam przyjmie ofiarę z na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całą uściągę świętego.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, by wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. W wysokości błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Przyjmij śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadziei zmartwychwstania, o świętej pamięci dla Jerzego, Barbary i o wszystkich, którzy Twoje wasy odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Tobą.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlme się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Sprawa, by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Po mszy świętej zapraszam na comiesięczne spotkanie formacyjne przedsiębiorców. Pan z wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, 15 czerwca w poniedziałek 11 tygodnia zwykłego. Dziś mamy także 14. rocznicę objęcia diecezji tarnowskiej przez biskupa Andrzeja Jerza. Obejmijmy go swoją modlitwą. A dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Grzegorz Piątek, sercanin z duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.

0: Reklama.
1: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W kolejnych parafiach diecezji tarnowskiej zmienią się księża wikariusze. Biskup Stanisław Salaterski wręczył 40 kapłanom dekrety nominacyjne. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jak mówi wikariusz biskupi do spraw formacji stałej duchowieństwa, ksiądz Grzegorz Ociepka, parafie zmienią m.in. kapłani, którzy 4 lata temu przyjęli święcenia i pracowali duszpastersko w pierwszych parafiach. Przyczyn zmian jest więcej.
3: Przede wszystkim bierze się pod uwagę dobro duchowe wiernych, ale też i inne okoliczności, chociażby nawet zdrowotne różnych księży są przenoszeni do parafii, gdzie godziny katechezy są, dlatego te zmiany są, można powiedzieć, tak czasem dynamiczne. Też i chcemy w jakiś sposób dostosować cechy charakteru, też umiejętności poszczególnych księży do zadań, które mają, chociażby nawet kapelanów szpitalnych. To jest taka specyficzna praca.
2: Księża wikariusze pojawią się w nowych parafiach pod koniec sierpnia. Przypomnę, na początku czerwca o swoich pierwszych parafiach dowiedzieli się tegoroczni neoprezbiterzy. Łącznie więc zmiany personalne księży wikariuszy dotyczą ponad 50 parafii. Ujanowice wspominały księdza Bernardyna Dziedziaka jako gorliwego wychowawcę i kandydata na ołtarze. W tej miejscowości na terenie gminy Laskowa odbyło się drugie sympozjum naukowe poświęcone postaci tego kapłana. Tym razem wydarzenie miało być nie tylko okazją do przypominania o duchownym. W tym roku były to także obchody 40. rocznicy jego śmierci. Złote zasady formacji duchowej księdza Dziedziaka przypomniał ksiądz profesor Janusz Królikowski.
4: Przypomniałem kilka tych podstawowych rzeczy, które wynikają z lektury właśnie pism księdza Dziedziaka. Takich jak to absolutne pierwszeństwo dawane Bogu, krzyż Chrystusa, Eucharystia i oczywiście to bezpośrednie odniesienie do Matki Bożej. To wydaje mi się, że są takie 4 filary, 4 złote nici, które w tej jego działalności formacyjnej dochodzą do głosu. I na tym potem są budowane te poszczególne elementy, postawy, takie związane już tak z konkretnym życiem, zależnie od tego, co kto w danym momencie ma do zrobienia.
2: Z kolei ksiądz Dariusz Dziedziak spokrewniony z księdzem Bernardynem, obecnie wikariusz parafii świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, podkreślił niezłomność księdza Dziedziaka jako kapłana i to, jakim jest drogowskazem dla młodych. Mówił także, że ksiądz Bernardyn miał wpływ na jego osobistą ścieżkę życia.
5: Będąc w poprzedniej parafii w Limanowej w Soblinach, której patronem jest święty Stanisław Kostka, przyjeżdżałem tutaj rowerem bardzo często, oczywiście jak była możliwość i pogoda, po to, żeby stanąć przy grobie Bernardyna Dziedziaka i modlić się przez jego przyczyny, omadlając różne sprawy życia rodzinnego, kapłańskiego i osobistego. I muszę powiedzieć, że oddając mu wiele spraw, czułem i dalej czuję taką troskę i opiekę i mocno czuję się zaopiekowany i tak opatrznościowo prowadzony. Myślę, że on oręduje mocno w niebie.
2: Sympozjum odbyło się w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Ujanowicach. W programie był także apel pamięci przy obelisku znajdującym się przed budynkiem. Ponadto modlitwa na parafialnym cmentarzu oraz msza święta w kościele w Ujanowicach w asyście pocztów sztandarowych. Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu sympozjum. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Był to czas dobrej zabawy i pomagania. Tak 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi podsumowują jego uczestnicy. Tradycyjnie przy sądeckiej bazylice można było korzystać z serii różnorodnych atrakcji, a przy okazji wesprzeć finansowo działalność tutejszego oddziału Caritas, który prowadzi m.in. kuchnię dla ubogich.
6: Bardzo się nam podoba, bardzo rodzinnie, no i ciepło. Atmosfera wspaniała.
7: Byliśmy na loterii, wygrałam obraz, a mój brat wygrał zegarek.
8: No fajnie, podoba się, fajnie rozstawione są te budki, fajne rzeczy. Trzymają.
9: Bardzo dobrze, rodzinnie jak widać, jest bardzo przyjemnie.
10: Cel charytatywny, prawda, bo wsparcie dla Caritasu to też jest ważny wymiar tego spotkania dziś?
9: Oczywiście, no trzeba się dzielić, więc jak najbardziej jest to bardzo istotne.
6: Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest dobre, jak się dzielimy, z czym możemy się podzielić.
2: Gwiazdą wieczoru był zespół Pogwizdani. Relacje znajdziecie na rdn.pl. Msza święta, wspólna zabawa, koncerty, atrakcje dla najmłodszych, sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki zgromadziły przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej mieszkańców całego regionu. Uczestnicy podkreślali, że wydarzenia promujące wartość rodziny są dziś szczególnie potrzebne, a rodzina jest dla nich najważniejszą wartością, daje wsparcie i pomaga w najtrudniejszych chwilach.

0: mamy tutaj 15 festyn rodziny oraz 7 święto rodziny tutaj w Tuchowie. Bardzo są potrzebne takie festyny, także promujemy, staramy się jak najbardziej wspierać polskie rodziny i chcemy, żeby te festyny były organizowane również w innych częściach powiatu.
1: Rodzina jest najważniejsza, żeby żyć razem w zgodzie, przede wszystkim w zdrowiu. No i wspólnie z każdym spędzać czas wolny, nie? Jak się tylko da.
2: Bardzo doceniam moje siostry, moich szwagrów i wszystkich, którzy są w rodzinie.
3: To, co my dla dzieci robimy, oni później wniosą do swojej rodziny. To jest najważniejsze.
4: Mamy odmienne charaktery i no dopełniamy siebie.
5: Wzajemnie się wspieramy, pomagamy sobie w ciężkich sytuacjach.
6: No są kochające, wspierające, wymagają mi wielu rzeczy.
7: Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Relacje z festynu znajdziecie także na rdn.pl.
8: To były informacje z życia kościoła.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Jest godzina 19, już za moment rozpoczniemy modlitwę różańcową.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to ksiądz prałat Józef Drabik wraz z parafianami z Sanktuarium Świętego Jakuba w Brzesku, Maria Dworak-Starnowa, Teresa Nieboga-Starnowa, Zofia i Janusz Szepielak z Woli Rzędzińskiej, Danuta Pierzchała-Starnowa, Alina Kuczek-Starnowa, Marta Janiec-Starnowa, Krystyna Łękawska z Bączej Kuniny, Stanisława Radożycka-Starnowa, Grzegorz Trybulec z Nowodworza, Jerzy Dulak z Nowego Sącza, Marek Kabat z Sukmań, Anna Klak z Gołkowic Dolnych, Stanisław Plebanek z Szynwałdu, Teresa Wójcik z Nowego Sącza, Alicja Oruba-Starnowa, Bożena Duda z Nowego Sącza, Bernadetta Owsiany z Izdebek, Janina Plata z Dąbrowy Tarnowskiej, Józef Gajewski z Tarnowca, Joanna Zachara z Bucza, Marian Wierzba ze Szczucina, Marcin Tąta z Sowlin, Sylwester Kuszaj z Brzeska, Maria Bulanda z Nowego Sącza, Barbara Lisak z Tarnowa, Karolina Golec z Bobrownik Wielkich. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
0: Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy, a dzisiejszy różaniec poprowadzą członkowie klubu dobrze nastawionych Radia RDN Nowy Sącz.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica pierwsza radosna. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Serce Jezusa zaczęło bić dla mnie jeszcze zanim ja zapragnąłem Boga. On wszedł w ludzką historię, wiedząc, ile będzie go kosztowała miłość do człowieka. nie cofnął się przed krzyżem, odrzuceniem, ani niewdzięcznością. Jak odpowiadam na taką miłość? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Serce Jezusa nie zatrzymuje miłości dla siebie, zawsze niesie ją dalej. Gdy przychodzi, budzi to, co uśpione, ożywia, co było martwe i przywraca nadzieję tam, gdzie jej zabrakło. Tak wiele serc wokół mnie czeka na dobre słowo, przebaczenie, obecność. Czy pozwalam, by Jezus przez moje życie nawiedzał innych? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między miastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między miastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc czołota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Bóg nie przyszedł do pałacu, lecz do stajni. Serce Jezusa wybiera ubóstwo, aby nikt nie mógł powiedzieć: On mnie nie rozumie. Wchodzi w moje ciemności, lęki, poranienia, nie brzydząc się nimi. Czy otwieram tylko drzwi mojego serca, by Jezus mógł tam wejść?
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Serce Jezusa jest całkowicie oddane Ojcu, niczego nie zachowuje dla siebie. Tymczasem ja tak często stawiam warunki, dam Ci wszystko Boże, ale nie to. Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się wygoda i własne zabezpieczenia. Co dziś najbardziej zatrzymuję dla siebie, kurczowo się tego trzymam, zamiast oddać to po prostu Bogu.
8: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef szukali Jezusa z bólem serca. Także ja czasem odkrywam, że żyję obok Niego, zajęta wieloma innymi sprawami, a On nie odszedł daleko. Czeka cierpliwie, bym Go odnalazł. Tylko czy w ogóle tęsknię za Jezusem? Czy w ogóle zauważyłem, że w drodze mojego życia jakoś brak Go, czy naprawdę odnalazłem Jezusa w swoim życiu?
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
9: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, Błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

to wód w jego składzie, ej, bo wszyscy jesteśmy w jego pędzie. I on cię szuka każdego dnia, wiesz, bo to jedna miłość, jeden Jezus. Dobra, jedziemy. Jedna miłość, jeden Jezus, jeden strzał odnalazł mnie, żebym sens życia miał.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Poznaliśmy treść papieskiego orędzia na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Leon XIV ponowił dziś apel, by pielęgnować bogate dziedzictwo kościołów wschodnich. Korea Południowa przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Jej prezydent spotkał się dziś z papieżem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Zapomnę o Tobie, to cytat z Księgi proroka Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie on obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Dziś Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie.
2: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza. Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
1: Także dziś papież przyjął na audiencji katolików syro-malankarskich mieszkających w Europie. Należą oni do jednego z 23 kościołów wschodnich zachowujących jedność z papieżem. Na świecie jest ich ponad 5 milionów, a ich wspólnota charakteryzuje się licznymi powołaniami kapłańskimi i do życia zakonnego. Zwracając się do syro-malankarczyków, Leon XIV przypominał o potrzebie pielęgnowania cennego dziedzictwa wszystkich kościołów wschodnich. Docenił też ich szczerą i głęboką wiarę.
3: Wiedząc, że chrześcijanie świętego Tomasza w Indiach cieszą się zasłużoną opinią rodzin głęboko wierzących, z których wywodzi się wiele powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, modlę się, aby silna wiara nadal rozkwitała w waszych domach i sercach, szczególnie w sercach młodych ludzi.
1: Korea przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem Odwagi, ja zwyciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził dziś w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, m.in. w archidiecezji wrocławskiej, o czym opowiada koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
4: Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji. Też od października ubiegłego roku, 2026 roku, w naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Matko Boża, stajemy przed Twoim obrazem z wielkim zaufaniem i głęboką wiarą. Przez tyle wieków tysiące ludzi przybywało do tego świętego miejsca i odchodziło ze szczęściem wysłuchanej prośby i modlitwy. Chcemy jak każdego dnia stanąć przed Tobą, kochana Matko, i z całego serca wyśpiewać Tobie: jestem, pamiętam i czuwam. Staję przed Tobą, Matko Królowo Polski, jako kustosz sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Jeleniu Zaobrzańskim, które znajduje się na pięknej, bogobojnej i pracowitej ziemi wielkopolskiej. Przez tysiące lat tu jesteś czczona jako ucieczka grzeszników. Ludzie tutaj przybywają, aby bliski kontakt z Bogiem w atmosferze modlitwy i pokuty sprzyjał głębokim przeżyciom religijnym i stwarzał w tym miejscu wyjątkową możliwość swojej odnowy religijnej. Stąd niektórzy kaznodzieje przyrównują nasze sanktuarium do sanatorium. Jak w sanatorium ludzie leczą swoje choroby fizyczne, tak w tym sanktuarium i w Jeleniu odnawiają swoje siły duchowe. Przemawiają za tym stwierdzenia różnych świadectw wielu ludzi, którzy przez

0: Świętego i doświadczają nieskończonej miłości Boga i Twojego serca. Maryjo, jak piękna i dobra byłaby nasza Ojczyzna, gdyby wszyscy ufający Tobie liczyli się z jednym Twoim zdaniem. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam mój Syn powie. W tym jednym zdaniu jest cała Ewangelia. Przecież wiemy, co Jezus mówił, do czego wzywał, o czym zapewniał. Gdybyśmy się tym przejmowali, ten nasz świat wyglądałby inaczej, a każdy człowiek tej ziemi, już tutaj, na tej ziemi, mógłby doświadczyć przedsionków nieba. Byśmy byli wolni i szczęśliwi, Maryjo, prosimy, abyś ciągle przypominała nam słowa Twojego Syna, a naszego Zbawiciela. Byśmy się przejmowali słowami Ewangelii, bo w niej jest prawda, życie i nasze zbawienie. Matko Boża, Królowa Polski, już za kilkanaście dni rozpocznie się wielki odpust w Jeleniu Zaobrzańskim. W tym miejscu jesteś wzywana jako ucieczka grzeszników. Przybywam przed Twój tron, aby błagać Ciebie, Maryjo, wymódl pielgrzymom dobrą pogodę, kapłanom, spowiednikom łaskę mądrości Ducha Świętego, by Boże miłosierdzie zwyciężało w ludzkich sercach i sumieniach, by tam pielgrzymi zostawili swoje grzechy i wracali do domów i swoich rodzin szczęśliwi jak syn marnotrawny. By łaska Boża zwyciężała, błagam Ciebie, Królowo, o ten wielki dar i łaskę, pamiętając słowa Twojego Syna, beze mnie nic uczynić nie możecie. Maryjo, stojąc przed Twoim obliczem, pragnę Ci podziękować za Twoją obecność na drodze mojego życia. Od lat dziecięcych przychodziłem do tak zwanej Bożej męki, która do dnia dzisiejszego znajduje się w mojej rodzinnej miejscowości Perzyna. To Twoja figura, przy której wpatrywałem się od najmłodszych lat, wpatrywałem się w Twoje cudowne oblicze i prosiłem, abyś prowadziła mnie drogą Kościoła do miejsca, które przeznaczył dla mnie Twój Syn. Na łonie przyrody, wykonując zawód leśnika, prosiłem Boga za Twoją przyczyną, aby podjął właściwą decyzję dotyczącą mojego życia. Dzisiaj przybywam do tego miejsca, by wyrazić ludzką wdzięczność za swoje powołanie, za powołanie księdza biskupa Szymona Stukowskiego i wszystkich moich kolegów kursowych, którzy w tym czasie dziękują Bogu za 40 lat posługi Bogu Kościołowi w Chrystusowym kapłaństwie. A później, Maryjo, pamiętasz? Pierwsza rocznica moich święceń kapłańskich i wiadomość o śmierci mojej kochanej ziemskiej mamy. W tym miejscu dziękuję Ci, Maryjo, za tego kapłana, który powiedział, że nieśmiertelną duszę swojej matki oddaj Bogu, bo Jemu trzeba oddać to, co się kocha, co jest największym skarbem na tej ziemi. I tak uczyniłem. I ten kapłan mówi dalej, a Ty ujmij za rękę Twoją Matkę Niebiańską i proś ją, by prowadziła Cię drogą bezpieczną. Ty, Maryjo, wiesz, że tak się dzieje w moim codziennym życiu. Za słowami świętego Jana Bosko mogę zaświadczyć, że ci, którzy Bogu zaufali na Twój wzór, nigdy nie doznali rozczarowania. Moja Matko, ufam Tobie, Twej modlitwie, podobnie jak czynił to święty Jan Paweł II i nigdy się nie zawiódł. Bądź z nami w każdy czas, byśmy z radości mogli śpiewać, jak szczęśliwa Polska cała, której matką jesteś Ty, Maryja. Dziękuję w tym miejscu za wszystkich ludzi, dla których pracowałem i pracuję obecnie. I pragnę wyrazić te słowa, że bardzo ich kocham, że dla nich spalam swoje kapłańskie życie. I proszę Cię, Maryjo, aby z swojego serca uczynili złocistą monstrancję dla Twojego Syna. Na koniec w Twoje niepokalane serce wkładam cały Kościół Poznański wraz z naszym arcypasterzem Zbigniewem, biskupami pomocniczymi Grzegorzem Janem, biskupami seniorami Stanisławem, Zdzisławem i Romualdem. Zawierzam Ci wszystkich braci kapłanów, siostry zakonne, nasze poznańskie seminarium, dom księży emerytów i każdą rodzinę na wielkopolskiej ziemi. Prosimy o nowe i święte powołania do służby Bożej, by nie zabrakło szafarzy tajemnic naszej wiary i tych, którzy będą opatrywać ludzkie rany. Maryjo, bądź naszą matką i najlepszą wspomożycielką na drodze pielgrzymowania do domu naszego Ojca w niebie.
1: Dziękujemy księdzu Marianowi Szymańskiemu, kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Wileńskiej Ucieczki Grzeszników z archidiecezji poznańskiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów zgromadzonych na modlitwie w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej gościmy pielgrzymów z diecezji kaliskiej, apostolat Margaretek. Są wśród nas panie z Austrii, na co dzień posługujące jako gospodynie, blisko 40-osobowa grupa pań. Cieszymy się ich obecnością. Są wśród nas także pielgrzymi z Przemyśla, od sióstr Felicjanek z kuchni błogosławionej Marii Angelii, a także pielgrzymi z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, z miejscowości Konie Młoty, a także pielgrzymka autokarowa z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z Litzbarga Welskiego, blisko 50-osobowa grupa z diecezji toruńskiej. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas, naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Modlimy się także za księdza biskupa Jana Ozgę. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Raz jeszcze, Maryjo, wołamy i prosimy Cię o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące, Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za dobro dziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając tajemnicę szczęścia radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. obecnych wśród nas, księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Jana. Prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
12: Ten rok duszpasterski Kościoła w Polsce przeżywamy pod znamiennym hasłem Uczniowie, misjonarze. Cieszymy się, że dzisiaj mamy wieloletniego misjonarza, księdza biskupa Jana Ozgę z Kamerunu pośród nas. Jest to przypomnienie naszych dróg ewangelizacyjnych wobec siebie i wobec innych. Zapytano się kiedyś, jaka jest największa przeszkoda w ewangelizacji? Brak wiary chrześcijan w to, czym mogą być z pomocą łaski Boga. Prośmy o taką wiarę, która będzie misyjną.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Radiowo-internetowe studium biblijne.
3: Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Po lekturze pierwszego listu autorstwa świętego Piotra przechodzimy dzisiaj do lektury kolejnego listu tegoż apostoła. W naszym radiowym studio jest już biblista, ksiądz profesor Piotr Łobuda, którego bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże księdzu dyrektorowi. Dzisiaj ksiądz dyrektor Marcin wyjątkowo uradowany, chyba dlatego, że wakacje już na horyzoncie.
3: Czyje?
4: No ja, można powiedzieć, rozpocząłem wakacje w tym znaczeniu, że zakończył się rok wykładowy. W tym tygodniu właściwie dopełnił się już.
3: Z jakim efektem? Czy studenci przeżyli?
4: Księże dyrektorze, to właśnie, nam trzeba się wyzwalać z takich ram, z takiego pytania się, jakie oceny, jakie efekty. Efekt jest ważny, co...
3: Ja zawsze tylko, czy przeżyli, tak? Oceny mnie nie interesują. Nie,
4: ważny jest efekt tego, co w tych ludziach jest w środku, no nie? Dla mnie ważne, szczególnie w studium Pisma Świętego, żeby to słowo zaczęło istnieć w człowieku, żeby ten człowiek zaciekawił się, jak to jest z tym powstawaniem. W ostatnim tygodniu kończyliśmy Ewangelię Łukasza i tam na końcu jest ostatnie ćwiczenia, w ramach tego jest historia wydarzeń w Emaus. No i taki student Wojtek fajnie, taki zaciekawiony mówi, to jest niesamowicie ciekawe, ile tych miejscowości nazywa się Emaus, jak to można poszukiwać te miejscowości, jak to prowadzi się te odkrycia tych miejscowości. A więc to jest piękne, kiedy się zaciekawimy, bo to zaciekawienie jest, można powiedzieć, początkiem przygody z Pisma Świętego, a ja myślałem, że ty powiesz, że jesteś ucieszony. Oczywiście to nie koniec jeszcze roku akademickiego, bo jeszcze sesja została, jeszcze egzaminy wstępne za niedługo. To też bardzo cieszy, że wielu młodych ludzi zaczyna patrzeć, szukać. Ciekawe, w tym roku na naszym wydziale otwieramy nowy kierunek. To nie będzie już katecheta. To nie będzie studiowanie teologii dlatego, żeby uczyć katechezy. To będzie po prostu studiowanie systematycznej teologii, czyli po prostu poznawanie teologii. Ten, kto jest teologiem, nie musi być od razu katechetą. Mam nadzieję, że znajdą się chętni, żeby poznać filozofię chrześcijańską, teologię. To taka nowa perspektywa, nowe otwarcie na naszym wydziale. A ja też, wiesz, zadowolony jestem, bo ten tydzień to przede wszystkim historia Eliasza. Czytaliśmy Eliasza. No, to czytanie Eliasza doprowadziło nas w jakimś sensie do końca oktawy Bożego Ciała, a wtedy było wspomnienie świętego Barnaby. Barnaba to taki szczególny dla mnie człowiek, który przyprowadził Pawła. On stoi u początku działalności Pawła. No i potem oczywiście uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. I można powiedzieć, że ta dzisiejsza niedziela po tych uroczystościach rozesłanie. Pan Jezus posyła apostołów, idźcie i głoście. Jakby ktoś pomyślał sobie, najpierw zobaczcie mądrość Starego Testamentu, zobaczcie te dwa cuda chrześcijańskie, czyli serce Jezusa i serce Maryi, a teraz wyposażeni w tą mądrość Starego i Nowego Testamentu, idźcie i głoście. I można powiedzieć, że kolejny list, który chcemy czytać, to taki właśnie list już w pełni dojrzały, w pełni mądry. To taki list, który... Tamte też są dojrzałe i mądre.
3: Właśnie pytać, co z pozostałymi.
4: Nie, nie. Wiesz, dla mnie ten list Piotra jest... To jest taki eufemizm, że coś jest szczególne. Ale dla mnie jest szczególne, bo Piotr tu w tym liście się żegna. Żegna się ze wszystkimi. Mówi o namiocie swojego życia. O namiocie swojego życia, którego zwinięcie jest już bliskie.
3: Mm-hmm. Piękna symbolika.
4: Tak, tak, wiesz, kiedy otworzymy Ewangelię świętego Jana, to Jan w prologu napisze: słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas. Eskenezen enhemin. Eskeneo, skeneo to namiot, rozbiło namiot. Słowo rozbiło namiot, namiot po łacinie tabernakulum. Słowo odwieczne rozbiło namiot, zamieszkało w tabernakulum. Ten tydzień ostatni to właśnie było takie, takie piękne nasze wpatrywanie się w tą tajemnicę Eucharystii. Jestem pod wrażeniem Eucharystii Bożego Ciała z udziałem papieża Leona. Popatrz, to jest ciekawe, media polskie właściwie tak gdzieś tam tylko wzmiankowały.
3: Ponad milion osób w Madrycie.
4: Milion osób, które się modliło wspólnie tajemnicą Bożego w nas istnienia, Bożej obecności. I to w mediach przeszło bokiem. Tego nie było. Mieliśmy w Rzeszowie 20 tysięcy ludzi młodych, piękne uwielbienie tajemnicy Chrystusa. I to też w mediach przeszło bokiem, a media się skupiły na tym, że jakiś tam ktoś dziwny, kolorowy gdzieś tam demonstrował. No to jest ciekawe, czym nas media karmią, ale wróćmy. Eskeneo, rozbić namiot. Słowo rozbiło namiot. Piotr to odnosi trochę do siebie. Oto został rozbity namiot mojego życia, oto kiedyś zacząłem istnieć tu na ziemi. I teraz Piotr, on już wie, że czas jego życia się kończy. To jest... on wie, że to już jest koniec. Możemy się na stronach naszego studium sporo poświęciłem miejsca tradycji o świętym Piotrze i jak się dopełniło jego życie. Tu odsyłam do tekstów Eusebiusza, które tam pozwoliłem sobie zamieścić. Bardzo mi się ta historia kościelna podoba, jak to chrześcijanie w Rzymie prosili, bo to gdzieś teraz. Można powiedzieć, że ten list, on powinien być za 2 tygodnie czytany jako zakończenie listów katolickich, bo ten list kończy te wszystkie listy, pisma katolickie i my wiemy, że Piotr umiera za niedługo i my wiemy, że chrześcijanie w Rzymie, pozwolę sobie przeczytać, papież Eusebiusz z Cezarei pisze tak: takim blaskiem płonęło światło religii w sercach słuchaczy Piotrowych, że było im za mało, iż raz tylko słyszeli ustne opowiadanie nauki Bożej. Stąd też usilnie prosili Marka, autora Ewangelii, towarzysza Piotrowego, by im na piśmie pozostawił pamiątkę ustnie podanej im nauki. Prosić zaś nie przestawali, póki ich życzenia nie spełnił. W ten sposób spowodowali napisanie Ewangelii według Marka. O tym, co się stało, miał się Piotr dowiedzieć przez objawienie Ducha Świętego. Cieszyła go ich gorliwość i zgodził się na to, by to pismo czytano w kościołach. To mówi o tym Klemens VI w księdze Stromata Zarysów, a zgadza się z nim biskup, papiarz w historii kościelnej. No i potem czytamy też w historii kościelnej, to już dłuższy fragment o śmierci Piotra, o tym, że dopełniło się męczeństwem w Rzymie. Tutaj ciekawostka, są apokryficzne różne teksty, na przykład apokryficzne dzieje Piotra przekazują, że Piotr otrzymał ostrzeżenie i miał uciekać z Rzymu. Kiedy jednak mijał bramy miasta, spotkał Chrystusa idącego w kierunku do Rzymu. Na pytanie Piotra: dokąd idziesz, Panie? Pan miał odpowiedzieć: idę do Rzymu, by mnie ukrzyżowano. Po tych słowach Piotr miał wrócić do Rzymu i ponieść tam śmierć męczeńską. My wiemy, że rzeczywiście Piotr dopełnił swojego życia w Rzymie. Mamy Bazylikę Świętego Piotra, gdzie znajduje się jego grób. Gdybyśmy zeszli na ten najniższy poziom możliwy, tam się bardzo rzadko schodzić, gdybyśmy tam zeszli, to dookoła grobu Piotra znajdują się inne chrześcijańskie miejsca pochówku. Cegła z jednego z tych grobów ma znak z czasów cesarza Wespazjana. To jest 60-70 lata. Ciekawe, że pierwsze miejsce modlitwy zostało zbudowane już w II wieku. Miało zabezpieczać grób Piotra. Oczywiście bazylika zbudowana w 325 roku, a potem obecną 1615 rok. Piotr wie, pomijamy te wszystkie apokryficzne, czy rzeczywiście spotkał Jezusa idącego, czy nie, to już pierwsi chrześcijanie, czy to utworzyli, napisali, czy też chcieli nadać ładny kolor. Jedno jest pewne, Piotr umiera w Rzymie. I kiedy umiera w Rzymie, ci chrześcijanie proszą go: chcemy, żebyś nam zostawił to opowiadanie o Chrystusie. Tu powstaje Ewangelia Marka. I jeżeli chcemy w przyszłym roku czytać Ewangelię Marka, to dlatego ten list powinien zakończyć nasze studium. Został nam list świętego Judy. On będzie, ale wiemy, że drugi list świętego Piotra część tego listu Judy wchłonął. To jest ciekawostka, że list Judy jest w części wpisany w list drugi świętego Piotra. Czyli jak Piotr pisał swój drugi list, zaraz dojdziemy, kto to pisał, to już list Judy istniał. No i wreszcie list świętego Jakuba, on też już istniał, on wcześniej powstał od listu Piotra. A więc tak patrząc chronologicznie na te cztery listy, pierwszy, drugi list Piotra, list Jakuba i list Judy, to te listy Piotra powinny być na końcu, przynajmniej ten drugi list na końcu. Bo wiemy też, że list Piotra, o ile pierwszy list Piotra kończy się krótko, jak mi się wydaje, napisałem wam przy pomocy Sylwana, wiernego brata. Ten pierwszy list, my wiemy, że był współtwórcą tego listu, był Sylwan. Przy drugim liście jest jeszcze trudniej. Tak naprawdę to, no właśnie, ktoś wykorzystał list świętego Judy. Ktoś trochę inaczej rozpoczyna list. Troszeczkę inaczej prowadzi myśl listu. Słownictwo jest też...
3: Czyli inny. Język i styl nie jest zbieżny z pierwszym?
4: Nie jest zbieżny, ale pamiętajmy, że i tutaj bronią egzegeci broniący autorstwa Piotrowego. Pamiętajmy, że pierwszy list napisał Sylwan. Niektórzy mówią, a może drugi list napisał bardziej już Piotr. Już bez, bo na końcu nie mamy tego Sylwana. List się kończy: jemu chwała teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Tutaj w tym liście jest amen. Ktoś powiedział ładnie, w pierwszym nie było amen. Pierwszy jakby zostawiał jeszcze drogę, że jeszcze może coś się wydarzyć. Drugi definitywnie zamyka dzieje Piotra. List, który dla mnie jest taki bardzo, właśnie bardzo osobistym pismem. Sam autor nazywa się Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Już samo to przywołanie starego imienia Symeon, no Piotr żyje już nowym życiem, on żyje tym nowym Piotrem. To Jezus mu dał to nowe imię, ale w nim cały czas jest ten jeszcze Symeon, ten jeszcze Szymon. To tak trochę w każdym z nas żyje, trochę tego starego człowieka, tego jeszcze nie księdza. W tym tygodniu też księża prowincjanci poznali wszystkie swoje nowe parafie, bardzo.
3: Gratulujemy.
4: Tak, gratulujemy im. Każda parafia jest dobra, ale ta pierwsza, taka, pamiętasz, najbardziej umiłowana. Uśmiecham się dlatego, że ksiądz Marcin jako pierwsza parafia, to był w mojej rodzinnej parafii.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
4: Ze świętej Heleny z Nowym Sączu. No właśnie, ten Piotr, on patrzy na swój zbliżający się kres i w tym liście można zobaczyć takie cztery etapy, takie cztery części. Pierwsze to mówi, jak my chrześcijanie powinniśmy żyć. Jakie to życie powinno być? Dlaczego? No bo pamiętajcie, tak jak mój namiot będzie zwinięty, tak kiedyś wasz namiot.
3: Czyli jaka powinna być nasza pobożność?
4: Pobożność, życie, postępowanie. Jakie powinno być nasze, on tutaj pisze o poznawaniu Jezusa Chrystusa, żeby to poznawanie nie było bezowocne, żeby to poznawanie nie było bezczynne. Poznać, warto o tym pamiętać, zawsze jak w Nowym Testamencie jest mowa o poznawaniu, że mamy coś, kogoś poznawać, to jest to taka troszeczkę kalka hebrajskiego terminu yada. Yada znaczy wniknąć. Ani yada atta, ja w ciebie wnikam, ja ciebie przenikam. To ma taką trochę konotację małżeńską. Małżonkowie poznają się bez reszty. Teraz już znamy się bez reszty. Teraz już jestem, są jednością, są jednym ciałem. Poznać Jezusa znaczy wniknąć w Niego. Poznali Go przy łamaniu chleba, napisze Łukasz. Jak to się stanie, skoro nie znam, nie poznałam męża, powie Maryi. Czyli Biblia Paulistów przetłumaczy, jak to się stanie, skoro nie współżyłam z mężem. Bo to ma taką konotację. Piotr w pierwszej części pisze do chrześcijan. Co zrobić, żeby nasze życie nie było bezowocne, żeby nasze życie nie było zmarnowane, żeby to życie było poznawaniem Chrystusa, to znaczy łączeniem się, wnikaniem się, współprzenikaniem się z Chrystusem.
3: Tym bardziej, że sam napisze, że chrześcijanie są uczestnikami boskiej natury.
4: Tak, to jest niezwykłe, to jest wielkie odkrycie wręcz tego listu, że mamy tą samą naturę, jest Bóg.
3: To jest bardzo odważne w ogóle stwierdzenie.
4: Zostaliśmy usynowieni, możemy do Boga mówić Ojcze. To nie jest tylko na papierze, to jest rzeczywiste, prawdziwe. Mamy naturę boską. Jak bardzo Bóg nas umiłował. I ta pierwsza część, te perspektywy powody rozwodu, te perspektywy rozwoju, one przechodzą w takie pierwsze delikatne ostrzeżenie. Pamiętajcie właśnie o paruzji, o tym, że przyjdzie nowy czas. Przyjdzie nowy czas. Dalej, aby trzecia część listu, Piotr przestrzega przed szydercami, przed
3: fałszywymi nauczycielami.
4: Tak, przed tymi ludźmi, którzy prowadzą, którzy pociągają ku rządzom. Nie ulegajcie rządzom, uciechom, pożądaniom. I tu nie chodzi tylko o te pożądania, uciechy cielesne, które się kłócą z przykazaniem nie cudzołóż. Tu chodzi w ogóle o taki kult używania, kult wygodnictwa, kult ja jestem najważniejszy. Omawiając tych właśnie bezbożników, zaraz Piotr przechodzi do tego, że jeszcze raz, pamiętajcie, będzie paruzja, będzie Dzień Pański i to kończy list takimi wnioskami podsumowania. A więc takie trzy części, które sprawiedliwy, pamiętaj, będzie koniec świata, grzesznik, bezbożnik, pamiętaj, będzie koniec świata. Na samym początku Piotr mówi, że Jego moc, boska moc udzieliła nam tego wszystkiego, co jest potrzebne do życia, co jest potrzebne do tego, żeby Go poznawać. Ja mogę poznawać Boga. To jest niezwykła rzecz, poznawać coś, poznawać czyjeś życie, czyjeś dzieje. Na ile to po ludzku możliwe, no bo czy my możemy ogarnąć Pana Boga? Pamiętam, kiedyś miałem taki czas, kiedy chciałem poznać życie pszczół. To jest fascynujące, jak można poznać to, nie? Mamy ku temu pomocę, książki, jakieś tam kursy jakichś doświadczonych pszczelarzy. Można poznać życie. To jest fascynujące, jak te pszczoły żyją. No właśnie, mogę to poznać. I Piotr mówi tak, dostaliście wielką łaskę, bo to jest łaska Boga, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością do poznawania Go. Ja mogę w Boga wnikać. Zostały nam udzielone drogocenne obietnice. Możemy się stawać uczestnikami Jego, to co mówimy, Jego natury. I stąd Piotr mówi tak, skoro tak, dlatego wyrywajcie się z tego życia doczesnego, wyrywajcie się z tego, co ogarnia wasze żądze. On do tego wróci potem w drugim rozdziale, mówiąc, że są tacy ludzie. Tu chodzi o żądze, o takie nieumiarkowane być, mieć, posiadać. To jest to, co w dzisiejszym świecie nieraz się słyszy, ja mam prawo, ja chcę użyć tego życia, takie krótkie to życie, to poużywam.
3: Mi się należy.
4: Tak, mi się należy, ja chcę być zadowolony, chcę zwiedzać, jeść, pić. Głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy, powie Jezus u Łukasza w 12 rozdziale. Tutaj Piotr będzie radził, słuchajcie, ten świat żądzy zostawcie, a zastanówcie się, dołóżcie pilności. Bądźcie pilnymi. Do tej pilności dodajcie cnotę, życie cnotliwe. Do życia cnotliwego dążcie do poznania powściągliwości. Poznaj powściągliwość. Poznaj cierpliwość. Poznaj pobożność. Poznaj przyjaźń. A to wszystko złącz z miłością. Jeżeli do tych cech, pisze Piotr, do pilności, do cnoty, do powściągliwości, do cierpliwości, do pobożności, do przyjaźni braterskiej, jeżeli do tego dodamy miłość, to wszystko razem złączymy, to wtedy nie będziemy bezczynnymi, nie będziemy ludźmi bezowocnymi, będziemy mogli poznawać Jezusa Chrystusa. To bardzo prosty przekaz Piotra. Żyjmy uczciwie, przyzwoicie, pobożny, w sposób pobożny, dobry. Nade wszystko żyjmy pełni miłością. Jeżeli będziemy mieli miłość we wszystkim, co będziemy robić, postępować, to będziemy poznawać Jezusa Chrystusa. Znaczy, będziemy się z Nim jednoczyć, będziemy się przenikać, my wnikać w tajemnicę Chrystusa, On będzie w nas przenikał. Dlaczego? No bo Bóg jest miłością.
3: Ale oprócz tych wszystkich rzeczy, tych cnót, tej łaski, podobnie jak święty Paweł, również Piotr daje ostrzeżenie, już wcześniej wspomnieliśmy, o fałszywych nauczycielach. Kim są ci fałszywi nauczyciele?
4: To są ludzie, którzy cechują się rozpustą, to są nauczyciele fałszywi, to są ludzie, którzy wprowadzają, sami grzeszą, innych wprowadzają w herezje zgubne. Ich zguba, powie Piotr, nie śpi. Ich wyrok potępienia jest pewny. On tu podaje przykłady Sodomy, Gomory, on tu podaje przykład aniołów. Ciekawe, że mamy w liście Piotra, to potem jeszcze Juda bardziej rozwinie, mamy informacje o aniołach. Bóg pozwala grzeszyć. Pisze Piotr, jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd, jeżeli staremu światu nie odpuścił, no to potem zapyta, to co nam odpuści? Na wykładzie ciekawy raz jeden ze studentów zapytał, co by było, gdyby ci aniołowie, którzy sprzeciwili się Bogu, gdyby ci aniołowie, którzy odrzucili Boga, co by było, gdybyś nawrócili? Czy by byli zbawieni? Co by było, gdyby? Co by było, gdybym ja nie miał wąsów, czy tam... To jest gdybactwo. Oni z definicji nie chcą. Te duchy konsekwentnie aktem decyzji, woli nieodwołalnym, finalnym, oni odeszli od Boga. Oni sprzeciwili się Panu Bogu. I dlatego, pisze Piotr, zostali wydani do ciemnych lochów. On tu pisze o lochach Tartaru, do więzów Tartaru. To będzie to, co część rękopisów zachowa do Hadesu. Jedno jest pewne, Pan Bóg za tą nieprawość, niegodziwość, za to, że ktoś się nie liczy z prawem, z czynami, do których prawo zachęca, dla tych, którzy bluźnią przeciwko chwałom, dla tych Pan Bóg przygotował dzień, który będzie dniem sądu, dzień, który będzie dniem osądzenia. I dlatego Paweł mówi tak, ich koniec jest marny, ich koniec jest gorszy od początku. Spełni się na nich, to są trudne dwa cytaty z mądrości Starego Testamentu, spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie, pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do tarzania się w błocie. To byli ludzie, którzy poznali Chrystusa, to byli ludzie, którzy zostali przez Niego zaproszeni do wspólnoty, ale ci ludzie teraz, oni się odwrócili, postanowili z własnej nieprzymuszonej woli, postanowili być niegodziwymi, postanowili być przeciwko Chrystusowi. Wrócili do tego, co... trudny ten fragment. Co pies wymiotował. Wrócili do tarzania się w błocie. Piotr mówi...

0: Jest to taki szczególny moment, kiedy pojawia się wraz z przyjściem Dnia Bożego temat właśnie reintegracji kosmosu, czyli odnowienia, odtworzenia, odnowienia całego wszechświata, powrotu do jakby czasów za przeszłych, kiedy człowiek odszedł od pełnej komunii z Bogiem w raju. A więc to odnowienie, to odtworzenie tego świata, to jest to, co Piotr zapowiada. No i taka dla mnie największa nowość, która jest w liście Piotra, to Piotr pisze, żebyśmy czuwali, oczekiwali, i pisze o listach Pawła. Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak też we wszystkich innych listach, w którym mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na swoją własną zgubę. Ta myśl wraca drugi raz w liście. Po pierwsze, to jest ciekawostka dla wprowadzenia do Pisma Świętego. To jest fragment, który mówi o tym, że w pierwotnym kościele listy świętego Pawła były zrównane co do patrzenia na nie z innymi pismami Starego Testamentu. Czyli tak samo jak Stary Testament uważano za autorytatywny, za natchniony przez apostołów, tak samo listy Pawła, które już powstały. Ktoś zapyta, dlaczego Ewangelie? No nie, Ewangelie jeszcze nie powstały, dopiero mamy rok tam 65, 67.
1: A to podkreśla ważność listów Pawłowych.
0: Tak. A dlaczego nie Ewangelii? No bo Ewangelie jeszcze nie zostały napisane. Ale już listy Pawłowe są, powstały, dzieje Pawła się dopełniły, więc te listy już weszły do, powiedzmy, może nie tyle kanonu, co do pism autorytatywnych. Ale Piotr mówi drugą rzecz. Są w tych tekstach Nowego Testamentu trudne do zrozumienia sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą na swoją własną zgubę. Tu mi zaraz się przypomina zakończenie Pisma Świętego, jak otworzymy Apokalipsę. To jest taki jeden z dla mnie z trudniejszych fragmentów i bardziej takich strasznych fragmentów. Święty Jan pisze tak. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg dołoży mu plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są zapisane w tej księdze.
1: Czyli ani jedna kreska, ani jota ma być niezmieniona.
0: Dlaczego? I tu Piotr mówi. Piotr mówi tak. Miejcie to na uwadze, że żadne proroctwa Pisma nie są do prywatnego wyjaśniania. A więc Księga Pisma Świętego to nie jest księga, którą każdy może sobie od tak po prostu czytać i interpretować.
1: Ale święty Paweł też już o tym pisał. Gdyby ktokolwiek głosił Ewangelię inną niż ja, niech będzie wyklęty.
0: O, to są trudne już słowa, ale tak. Tak, właśnie tu dotykamy wszelkiego typu ruchów religijnych, zgromadzeń, sekt. Już nie będę wymieniał. My tak sądzimy, my tak uważamy, ja tak uważam. No, kościoły protestanckie będą mówić, ja tak uważam i tak jest. Nie, to tak nie jest. Nie można sobie interpretować samemu. Dlaczego? Pisze Piotr znowu. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. A więc Pismo Święte jest to księga, która jest nam dana od Pana Boga. To jest księga święta, którą współtworzył Duch Święty i razem z Duchem Świętym i Kościołem, któremu ta księga została dana, my te teksty mamy czytać. Owszem, każdy może czytać Pismo Święte, ale po to są komentarze, po to są opracowania, po to są liczne pomoce, które mają imprimatur, czyli zatwierdzenie Kościoła, żeby nam w tej lekturze pomagać. To jest dla mnie bardzo ważne w liście Piotra, to podkreślenie, jakby Piotr widział, słyszał, że już pojawiają się różni wichrzyciele, różni, którzy wykorzystują teksty Pisma Świętego po to, żeby tworzyć w Kościele podziały, rozłamy, żeby tworzyć. To dzisiaj też jest. Jak popatrzymy, to też wielu ludzi wykorzystuje Pismo Święte, żeby krytykować, dzielić, rozbijać. Nie, Pismo Święte nie jest po to, żeby dzielić, żeby niszczyć. Pismo Święte jest po to, żeby słuchać Słowa Bożego, a to Słowo Boże sprawia, że możemy poznawać Boga. I chciałbym, żebyśmy

0: ten drugi list, czytanie tego drugiego listu, żebyśmy może nie tyle patrzyli na paruzję, ale zastanowili się. Piotr mówi, namiot mojego życia wcześniej czy później będzie zwinięty. No, można powiedzieć, śpiewamy 100 lat, a czasami to już nie wiadomo, ile zostanie nam jeszcze, czy zostało nam ile jeszcze tego życia. Jedno pewne, wcześniej czy później namiot naszego życia zostanie zwinięty. I Piotr mówi, chcę, żebyście postępowali za prawdziwą nauką. Chcę, żebyście wnikali w tą prawdziwą naukę, bo Bóg udzielił nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Możemy go poznawać. Zachęcam do lektury drugiego, całego listu Piotra. Kolejny list, który możemy przeczytać. A ten początek tego listu niech nam trochę towarzyszy. Niech nam towarzyszy to wezwanie, że możemy budować się, możemy się rozwijać. Nasze chrześcijańskie życie może się rozwijać. Możemy dokładać do swojego życia pilność, cnotę, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, przyjaźń, miłość. A wszystko po to, żebyśmy poznawali Pana naszego Jezusa Chrystusa. A wszystko po to, żebyśmy stawali się uczestnikami boskiej natury. No bo skoro wyrwaliśmy się, napisze Piotr, z zepsucia, skoro wyrwaliśmy się z tych światowych rządów, to trzeba nam wchodzić w to boskie życie. Trzeba, abyśmy stawali się coraz bardziej bliscy Panu Bogu. Niech to wezwanie do poznawania się z Chrystusem, do jednoczenia się z Chrystusem, może niech nam w tym tygodniu towarzyszy.
1: Tak samo boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie rządzą. Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie pozostawią was one bezczynnymi, ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak, jest ślepy. Będąc krótkowzrocznym, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko stanie przed wami otworem wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa.
2: Radiowo-internetowe studium biblijne.
3: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od